0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: To już kolejny krok w kierunku pomorskiej metropolii. Podczas walnego zebrania członków samorządowcy zrzeszonych w obszarze metropolitalnym Gdańsk, Gdynia, Sopot, gmin i powiatów jednogłośnie podjęli uchwałę, na mocy której

i rozpoczął się proces kształtowania stowarzyszenia w Związek Metropolitalny. 2 lipca prezydent RP Karol Nawrocki podpisał umowę o Związku Metropolitalnym w województwie pomorskim. Dokument ten otwiera drogę do utworzenia związku obejmującego 61 samorządów i blisko 1 600 000 mieszkańców. Jednym z pierwszych i najważniejszych zadań przyszłego Związku Metropolitalnego będzie integracja transportu publicznego. Ustawa daje też Pomorzu nowe możliwości finansowe. Szacuje się, że już w pierwszym roku działania Związek Metropolitalny będzie dysponował kwotą około 150 milionów złotych. 18 sierpnia podczas walnego zebrania członków samorządowcy z 61 gmin i powiatów zrzeszonych w obszarze metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot jednogłośnie podjęli uchwałę, na mocy której rozpoczął się proces kształtowania stowarzyszenia w Związek Metropolitalny. Teraz we wszystkich gminach i powiatach wchodzących w skład obszaru metropolitalnego muszą zebrać się radni i wyrazić w formie uchwały opinię w przedmiocie utworzenia Związku Metropolitalnego. W ciągu jednej nocy i poranka 4 kierowców straciło prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę na drogach z ograniczeniem do 50. Wśród nich była 25-latka, która myślała, że wciąż obowiązuje ograniczenie do 90. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce po 20 w Rumi. Policjanci zatrzymali 50-letniego kierowcę Skody, który znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość na odcinku, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. W Redzie po godzinie 2:20 w nocy policjanci wejherowskiej drogówki zatrzymali z kolei 20-letniego mieszkańca gminy Luzino, który kierował Seatem. Pomiar wykazał przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km na godzinę. Niedługo później funkcjonariusze zatrzymali kolejnego 20-latka, mieszkańca gminy Wejherowo, który kierował Volkswagenem. On również znacznie przekroczył prędkość. Natomiast rano policjanci zatrzymali kolejnego kierowcę na terenie miejscowości Barłomino. Tam na ulicy Ofiar Stutthofu do kontroli została zatrzymana 25-letnia kobieta kierująca Audi. Powód? Pomiar prędkości wykazał, że jechała ponad 100 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. Kobieta była wyraźnie zaskoczona wynikiem pomiaru. W rozmowie z policjantami przyznała, że była przekonana, iż w tym miejscu obowiązuje ograniczenie do 90 km na godzinę. Jak się okazało, kierowała się wcześniejszym oznakowaniem, które zostało już dawno zmienione. To dobry przykład na to, dlaczego nie warto jeździć na pamięć. Wszystkie 4 osoby zostały ukarane mandatami w wysokości 1500 zł oraz 13 punktami karnymi. W każdym przypadku policjanci zatrzymali również prawo jazdy. 3001 kandydatów, 2677 miejsc i oferta poszerzona w trakcie naboru o 212 miejsc. Tak zakończyła się rekrutacja do gdyńskich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2026-2027. Dane dotyczące zainteresowania poszczególnymi placówkami i dostępności miejsc były analizowane na bieżąco. Dzięki temu podczas rekrutacji uzupełniającej oferta została zwiększona tam, gdzie zainteresowanie kandydatów było największe. Według danych z systemu nabór pomoże w rekrutacji elektronicznej uczestniczyło łącznie 3001 kandydatów. Wśród nich było 1779 mieszkańców Gdyni oraz 1222 kandydatów spoza miasta. W rekrutacji podstawowej gdyńskie szkoły ponadpodstawowe przygotowały 2465 miejsc. Po analizie zainteresowania kandydatów oferta została zwiększona o 212 miejsc. Najwięcej dodatkowych miejsc pojawiło się w liceach ogólnokształcących. Początkowo przygotowano w nich 1450 miejsc w 50 oddziałach, natomiast podczas rekrutacji uzupełniającej było ich już 1615 w 51 oddziałach. W porcie w Jastarni na Półwyspie Helskim na Kutrze doszło do wybuchu, konieczna była hospitalizacja 2 osób. Do zdarzenia doszło w środę 19 sierpnia około godziny 11:30. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku, aspirant Agnieszka Selewska, w porcie w Jastarni podczas pracy związanych z oczyszczaniem silnika kutra wykorzystywanego do połowu ryb z nieustalonych na tę chwilę przyczyn doszło do wybuchu. Poszkodowanych zostało 2 mężczyzn w wieku 50 i 52 lat. 50-latek został przewieziony karetką do szpitala, natomiast 52-latek został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do UCK w Gdańsku. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia i wykonują czynności, które pozwolą ustalić dokładne okoliczności oraz przyczynę wybuchu. Przy szkole podstawowej nr 16 przy ulicy Habrowej 40
1933 powstanie nowoczesna przestrzeń do uprawiania kilku dyscyplin sportowych. Gdyńskie Centrum Sportu podpisało umowę na przebudowę dwóch boisk. Dotychczasowe boisko asfaltowe przy SP nr 16 zmieni się w wielofunkcyjną przestrzeń sportową. Nowa nawierzchnia poliuretanowa będzie przepuszczalna dla wody opadowej i roztopowej, a obiekt zostanie przystosowany do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa i badmintona. Inwestycja obejmuje

0: Zapewni również dostawę i montaż wyposażenia sportowego oraz nowego ogrodzenia panelowego o wysokości 4 metrów. Modernizacja obejmie również istniejące już boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Zostanie ona wymieniona, a obiekt otrzyma nowe wyposażenie sportowe. Prace obejmą także remont panelowego ogrodzenia wokół boiska oraz montaż piłkochwytów z siatki PP za bramkami o wysokości 6 metrów. Przebudowa boiska asfaltowego na wielofunkcyjne jest realizowana w ramach projektu Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni, część czwarta, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Druga część inwestycji, przebudowa boiska piłkarskiego, zostanie zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego 2024 jako zadanie budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni, którego autorką była pani Monika Rak. W powiecie wejherowskim policjanci mieli intensywny dzień, zatrzymując 6 poszukiwanych osób. Od rana do wieczora funkcjonariusze docierali do kolejnych osób, próbujących uniknąć odpowiedzialności. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce jeszcze w godzinach porannych w Wejherowie. Dzielnicowi wejherowskiej komendy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Wejherowa, poszukiwanego listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Sopocie. Mężczyzna miał do odbycia karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, został osadzony w areszcie śledczym. Następnie policjanci z Komisariatu Policji w Gniewinie zatrzymali 49-letniego mieszkańca gminy Gniewino, wobec którego sąd wydał nakaz doprowadzenia w związku z nieuiszczoną grzyną w wysokości 400 zł. Mężczyzna podczas zatrzymania okazał jednak potwierdzenie, że grzywnę zapłacił. W tej sytuacji przestały istnieć już przesłanki, aby go zatrzymać.
1: Te 6 zatrzymań pokazuje, że skuteczne poszukiwania to przede wszystkim dobra znajomość terenu, doświadczenie i codzienna praca policjantów. Funkcjonariusze na bieżąco sprawdzają informacje, prowadzą rozpoznanie i ustalają miejsca pobytu osób, które próbują uniknąć odpowiedzialności.
0: Mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Netta Potrykus. Ostatnie zatrzymanie miało miejsce wieczorem na terenie gminy Wejherowo. Policjanci pionu kryminalnego zatrzymali 27-letniego mieszkańca gminy, który był poszukiwany listem gończym. Mężczyzna miał zostać doprowadzony do najbliższego aresztu śledczego lub zakładu karnego w celu odbycia 4 miesięcy pozbawienia wolności. Również on został osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a rano przetransportowany do aresztu śledczego.
2: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: To jest ten dzień, na który czekało wielu. Przyszedł w końcu długo wyczekiwany piątek. Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry, witajcie. A jeszcze do tego dwa święta, myślę, że bardzo dobre święta. Pierwsze to Światowy Dzień Optymisty. I tego wam życzę, żebyście byli optymistami każdego dnia. Szczególnie w piątek można być optymistą, bo pomyśleć o tym, że za chwilę będzie weekend, czyli wolny czas. I dzisiaj Międzynarodowy Dzień Seksu. No to już wiecie, co z tym zrobić, nie będę wam opowiadał. Dzisiaj 21 dzień sierpnia, to 233 dzień roku, do końca którego zostały nam 132 dni. Wschód słońca 5:33, zachód 20:03, dzień trwa 14 godzin i 30 minut, jest krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 43 minuty. Do końca astronomicznego lata coraz mniej czasu, zostały nam już tylko 32 dni. Myśl na dziś jest taka: żyj na słońcu, pływaj w morzu, pij dzikie powietrze, powiedział Ralph Waldo Emerson. Kimkolwiek by on nie był, trzeba zresetować głowę, bo nadchodzi weekend, no to żyjmy na słońcu, chociaż możemy mieć z tym mały problem podczas tego weekendu. Pływać w morzu też może być z tym problem, no chyba, że ktoś akurat nad morzem i lubi zimne morze, zimną wodę, ale z tego, co słyszałem, w ten weekend mają być wywieszone czerwone flagi. Jak będzie, tego nie wiem do końca, ale niestety ten weekend najprawdopodobniej nie będzie weekendem pod znakiem upalnej, pięknej, letniej, wakacyjnej pogody. Nie tylko nad polskim morzem, ale również na Mazurach i w górach. Szczegóły tych tematów jeszcze w naszym porannym spotkaniu, a już za chwilę zaglądamy do historii dzisiejszego dnia. Jeszcze raz dzień dobry dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
5: Ukradł rower elektryczny, już kilka godzin później był w rękach policji. O tym już za chwilę powiemy. Także o napaści rozbójniczej w Słupsku. Usłyszycie o 9 dniach nauki młodych strażaków z Łebuni, a także powiemy Wam o wypadku w Leśniewie. Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło w Leśniewie. Samochód osobowy zjechał z drogi.

0: uderzył w drzewo, a następnie dachował. Policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na ulicy Puckiej. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 32-letni kierujący Audi, jadąc od strony Dażlubie w kierunku Leśniewa, na łuku drogi zjechał na pobocze, uderzył w przydrożne drzewo, a następnie dachował. W chwili zdarzenia padał deszcz, kierujący został zakleszczony w samochodzie. Z pojazdu ewakuowali go strażacy, a następnie z obrażeniami został przewieziony przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w Wejherowie. Samochodem podróżowała również 30-letnia pasażerka, która także została przewieziona do szpitala. Kobieta była trzeźwa. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wykonali oględziny. Technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, które wraz z pozostałym zgromadzonym materiałem pomogą w szczegółowym odtworzeniu przebiegu zdarzenia. Funkcjonariusze ustalają wszystkie okoliczności oraz jego dokładną przyczynę. 9 dni nauki, ćwiczeń i wspólnego wypoczynku. Tak wyglądał tegoroczny obóz młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Łebunia. 40 młodych druhów i druhen uczestniczyło w strażackim obozie szkoleniowo-wypoczynkowym, który odbył się od 25 lipca do 2 sierpnia nad jeziorem Brody w Kremkowicach. Program obozu łączył zajęcia związane z pożarnictwem i bezpieczeństwem z wakacyjną rekreacją. Uczestnicy poznawali wyposażenie strażaków, ćwiczyli sprawność podczas zadań bojowych oraz zdobywali wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, ochrony ludności i obrony cywilnej. Uczyli się również reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz przygotowanie plecaka ewakuacyjnego. Jednym z najważniejszych punktów był marsz na orientację w ramach finału programu Bezpieczny Młody Ratownik, podczas którego sprawdzili swoje umiejętności w praktyce. Obozowisko odwiedzili m.in. wójt gminy Cewice Jerzy Bańka, jego zastępca Janna Parszewska oraz starosta lęborski Tomasz Litwin. Z młodzieżą spotkał się także Marek Buza, prezes zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSPRP województwa pomorskiego. Podczas 9-dniowego pobytu nie zabrakło również wycieczek rowerowych i ognisk. 1 sierpnia o 17 uczestnicy oddali także hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. 35-letni mieszkaniec Słupska odpowie za kradzież rozbójniczą w jednej z drogerii na terenie miasta. Mężczyzna został zatrzymany przez kryminalnych niespełna 2 godziny po zdarzeniu. Jak się okazało, był również poszukiwany do odbycia kary za wcześniejsze przestępstwa. Do zdarzenia doszło we wtorek 18 sierpnia. Według ustaleń policjantów ochroniarz już przy wejściu rozpoznał 35-latka jako osobę podejrzaną o wcześniejsze kradzieże. Mężczyzna miał zabrać 2 opakowania szczoteczek sonicznych i próbować wyjść ze sklepu, omijając kasy. Kiedy pracownik ochrony zastąpił mu drogę, 35-latek miał uderzyć go pięścią w twarz, a następnie uciec ze skradzionym towarem. Na miejsce skierowano policyjne patrole. Funkcjonariusze szybko ustalili dane podejrzanego i przekazali informacje innym policjantom. Niespełna 2 godziny później kryminalni zatrzymali 35-latka. Podczas sprawdzania jego danych okazało się, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia 329 dni kary pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa. Po zakończeniu niezbędnych czynności został doprowadzony do aresztu. Teraz odpowie również za kradzież rozbójniczą. Ukradł rower elektryczny i miał przy sobie marihuanę. Teraz grozi mu więzienie. 18 sierpnia funkcjonariusze Komisariatu Policji w Gdyni Śródmieściu bezpośrednio po zgłoszeniu dokonali zatrzymania na gorącym uczynku 38-letniego mieszkańca Bożynkowa. Mężczyzna chwilę wcześniej przy ulicy Batorego dokonał kradzieży roweru elektrycznego o wartości prawie 6 000 zł na szkodę 19-letniej mieszkanki Gdyni. Policjanci podjęli pościg za podejrzanym i zatrzymali go przy ulicy Hugo Kołłątaja. Podczas wykonywanych czynności funkcjonariusze znaleźli przy 38-latku środki odurzające w postaci marihuany. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Za kradzież grozi kara 5 lat więzienia, za posiadanie narkotyków grozi z kolei kara 3 lat pozbawienia wolności.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Dzisiaj wschód słońca mieliśmy o godzinie 5.34. Dzień będzie całkiem pogodny, przynajmniej padać nie będzie, a i zachmurzenie od małego po umiarkowane. Na termometrach dzisiaj max 21 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Łódzce, Zagości, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 24 w Wejherowie, Razierumie, Gniewinie, Luzinie, 25 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Ciśnienie cały czas zbyt wysokie nie jest, ale przynajmniej też nie jest ekstremalnie niskie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Jeśli w ten weekend wybieracie się na Mazury, to uważajcie na siebie. Dlaczego? Dlatego, że przypomnę, że tam na Mazurach mogą wydarzyć się rzeczy, które no, generalnie się nie dzieją, ale zdarzają się takie dni. 21 sierpnia w roku 2007 to był najtragiczniejszy dzień w dziejach żeglugi na wodach krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Wiatr wijący z prędkością około 130 km na godzinę, to 12 stopień w skali Beauforta, spowodował śmierć 12 osób. A co jeszcze 21 sierpnia? W roku 1888 Amerykanin William Seward otrzymał patent na pierwszy zapisujący wyniki sumator, czyli nasz dzisiejszy kalkulator. W roku 1897 odkryto rewelacyjny środek na kaszel, którym stała się heroina na początku, ale została zdelegalizowana w roku 1931. W roku 1911 z paryskiego Louvre skradziono obraz Mona Lisa autorstwa Leonardo da Vinci. Kolejna taka kradzież w roku 2010 z muzeum w Gizie. Skradziono obraz Vincenta van Gogha, znany jako Maki lub wazon z makami, wyceniany na 50 milionów dolarów. I jeszcze rok 2012, tutaj rekord Taylor Swift, która wydała singiel, który został najlepiej sprzedającym się cyfrowym singlem nagranym przez kobietę. Jednego dnia ściągnięto 623 tysiące razy ten właśnie singiel, a łączna ilość pobrań wyniosła później ponad 7 milionów. Piosenka została także pierwszym numerem 1 Swift na liście Billboardu. Taka krótka historia 21 sierpnia.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Selbowie zapraszają!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne

0: przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Reklama.

0: Niektórzy Polacy ruszają w piątkowy poranek z uśmiechem do pracy. Uśmiech, bo za chwilę weekend. No a jeszcze do tego dzisiaj Światowy Dzień Optymisty. Mam nadzieję, że patrząc na szklankę wypełnioną do połowy wodą, mówicie, że ta szklanka jest właśnie do połowy pełna, a nie pusta do połowy. Tak mówią właśnie optymiści. A propos optymistów i nie tylko, mam dzisiejszy dowcip. Pesymista widzi tunel, optymista widzi światło w tunelu, realista widzi światło pociągu. A co widzi maszynista? Maszynista widzi trzech głupków stojących na torach. Nie ustawiajcie się, proszę was, na torach i nie obserwujcie pociągów, bo to się może źle skończyć. Mam nadzieję, że wy widzicie to światełko w tunelu, którym jest, tak jak wspomniałem, nadchodzący przed nami weekend, który już zacznie się dosłownie za chwilę, za momencik. Zapraszam was do słuchania naszego porannego programu, pełny optymizmu, że będziecie to robili i włączycie każdego ranka od poniedziałku do piątku przynajmniej swój radioodbiornik i posłuchacie mojego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
0: Reklama.
7: Pierwszy tydzień z nowym CPN-em. Jak program zmienił ceny paliw? Ambasador Izraela wezwany do MSZ-u. Chodzi o śledztwo związane ze śmiercią Polaka. Za chwilę też nieprawdziwe pumy postawiły na nogi służby. Marcin Krzemiński. Znów w górę ceny maksymalne paliw. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 52 grosze, benzyny 98 7,33, a oleju napędowego 7,56. A za nami pierwsze dni obowiązywania pakietu CPN 2.0. Obowiązuje od poniedziałku, czyli obniżonej stawki VAT-u na paliwa. Jak to wpłynęło na ceny bezpośrednio przy dystrybutorach, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex. Urszula Cieślak.
8: Za benzynę płacimy średnio około 75 groszy mniej, natomiast za olej napędowy około 60 groszy na litrze mniej.
7: Obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw. To spowodowało, że skala obniżek nie jest taka, jak zapowiadał premier, czyli nawet do ponad złotówki za litr. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do siebie ambasadora Izraela, to w związku z decyzją o umorzeniu przez Izrael postępowania w sprawie ostrzału konwoju z żywnością w Strefie Gazy, podczas którego zginął polski wolontariusz Damian Sobul. Według resortu okoliczności tragedii z 2024 roku powinno się wyjaśnić

0: Do końca MSZ nie akceptuje unikania przez sprawców prawnej i moralnej odpowiedzialności i uważa, że rodzinom należy się odszkodowanie. Polska oczekuje też od Izraela przekazania wyjaśnień potrzebnych do polskiego śledztwa w tej sprawie. Trzy osoby lekko ranne w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło wczoraj po południu Peru. Miało magnitudę około 7 stopni, było odczuwalne w stolicy kraju Limie. Wstępnie odnotowano uszkodzenia w 22 domach, 6 szkołach i 12 placówkach służby zdrowia. YouTuber Stu aresztowany przez sąd na kolejny miesiąc. Śledczy zarzucają mu rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. Sąd uznał, że mężczyzna na wolności może mataczyć. Grozi mu do 15 lat więzienia. I głupie i niebezpieczne żarty, których ofiarą padły samorządy. Chodzi o wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcia pumy. Tak było m.in. w Ostrołęce, gdzie policja natychmiast ruszyła do akcji.
1: Bardzo szybko ustalili autora tego zdjęcia. Okazało się, że to był, jak on to określił, głupi żart.
0: Trochę inaczej sytuacja wyglądała w okolicach Wałbrzycha. Tam okazało się, że sfabrykowane zdjęcia pumy trafiły na strony Nadleśnictwa Świdnica. Niemniej sami leśnicy mówią, że otrzymali też inne doniesienia o drapieżniku, więc jego obecności w okolicy nie można wykluczyć. Prace kilkunastu artystów z Polski, w tym łodzianki Darii Solar, trafią do wyjątkowej kosmicznej galerii umieszczonej na Księżycu. Prace artystów są zapisane w formie cyfrowej i zamknięte w specjalnych kapsułach. Podróżują jako dodatkowy ładunek w misjach księżycowych NASA.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Policjanci z Gdyni wzięli udział w wyjątkowym spotkaniu z podopiecznymi Fundacji Dobrze, że jesteś. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci z domów wymagających szczególnego wsparcia. Spotkanie to było okazją do wspólnego spędzenia czasu, rozmów oraz poznania pracy funkcjonariuszy z nieco innej perspektywy. Dużym zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się policyjne psy służbowe, które wzbudziły wiele sympatii i uśmiechów. Podczas takich spotkań policjanci pokazują, że służba to nie tylko codzienne interwencje i działania na rzecz bezpieczeństwa, ale również pomoc, empatię i budowanie relacji z lokalną społecznością. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie na stronie gdynia.policja.gov.pl. W Wielistowie trwa odtworzenie nawierzchni bitumicznej. Prowadzone prace mają poprawić stan techniczny drogi, a także zwiększyć komfort i bezpieczeństwo osób korzystających z tego odcinka. To kolejny etap działań związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie gminy Łęczyce. Roboty obejmują odtworzenie warstwy bitumicznej, która z czasem uległa zużyciu. Poprawie nawierzchni ma przełożyć się na lepsze warunki jazdy i ograniczyć problemy związane ze stanem technicznym drogi. Inwestycja jest elementem systematycznych prac prowadzonych w gminie, których celem jest poprawa lokalnej sieci drogowej. Prace prowadzone są w miejscowości Wielistowo. Samorząd wskazuje, że utrzymanie dróg i poprawa ich stanu technicznego są istotne zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak i codziennego komfortu mieszkańców. Odtworzenie nawierzchni to kolejny element działań związanych z modernizacją i utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie gminy Łęczyce. Praktyczna nauka zawodu połączona z remontem pomieszczeń w oddziale zewnętrznym wózce osadzeniem biorą udział w kursie Technolog Robót Wykończeniowych realizowanym w ramach programu FERS. Uczestnicy szkolenia nie ograniczają się do zajęć teoretycznych, zdobywają wiedzę od razu wykorzystywaną w praktyce, wykonując prace remontowe w pomieszczeniu przeznaczonym do kontroli osadzonych oraz pomieszczeniu socjalnym. W ramach zajęć prowadzone są m.in. prace związane ze szpachlowaniem, wyrównywaniem nawierzchni, przygotowaniem ścian oraz malowaniem. Dzięki temu osadzeni uczą się wykonywania podstawowych prac wykończeniowych, a jednocześnie poprawiają stan techniczny i estetykę pomieszczeń na terenie jednostki. Jak podkreślają przedstawiciele służby więziennej, kurs ma przede wszystkim wymiar praktyczny. Jego uczestnicy zdobywają konkretne umiejętności, które mogą wykorzystać po zakończeniu odbywania kary i powrocie na rynek pracy. Efektem kursu są więc nie tylko odnowione pomieszczenia, ale przede wszystkim nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, które w przyszłości mogą ułatwić uczestnikom rozpoczęcie samodzielnego życia po wyjściu na wolność. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie poszukuje wystawców na jesienną edycję Targów Pracy w Rumi. Wydarzenie odbędzie się 14 października. Do udziału w charakterze wystawców Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie zaprasza w szczególności pracodawców, instytucje instytucje rynku pracy, szkoły i jednostki edukacyjne, jednostki szkoleniowe oraz instytucje i organizacje wspierające aktywizację oraz rozwój zawodowy. Zgłoszenia wystawców przyjmowane są

0: do 20 września. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail targipracy@pup.wejherowo.pl oraz na stronie wejherowo.praca.gov.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: To właśnie ten dzień, w którym zaczynamy weekend. Chyba pogoda tylko o tym zapomniała. Co prawda zachmurzenie się zmniejszyło i to dość znacznie, ale dalej jeszcze może być intensywne. Temperatura też troszkę poszła w górę, no ale znowu mogłaby być jeszcze wyższa. 22 stopnie Dębki, Władysławowa, Łeba, Ustka, 23 Gdynia, Puck, Osakowo, 24 Wejherowo, Reda, Rumia, Gniewino, Luzino, 25 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Prognozy pogody opadów nie zapowiadają.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. I really need you.

Kim jesteś? Jesteś optymistą. Kim jesteś? Jesteś optymistą. Tak sobie mówcie od dzisiejszego poranka i to nie tylko dzisiaj, ale przez cały czas. Im więcej optymizmu w nas, tym zdecydowanie lepiej będzie nam się wszystkim działo. Światowy Dzień Optymisty. Dzień dobry.

0: witamy wszystkich bardzo serdecznie, optymistów, ale też i pesymistów witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że uda mi się zmienić może dzisiaj wasze podejście pesymistyczne do wszystkiego, co was otacza. Postaram się zrobić wszystko w tym temacie. Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam. 21 dzień sierpnia, dzisiaj imieniny obchodzą Joanna, Wiktoria, Franciszek, Kazimiera, Daniel, Paulina, Andrzej, Maksymilian, Bernard, Apolinary, Anastazy, Pius, Fidelis i Apolinaria. Wszystkiego najlepszego. Przysłowie na dziś. Jeśli piękny sierpień, gotuj sobie, chłopku, kieszeń. I tu patrząc optymistycznie, sierpień może nie był taki piękny, ale był lepszy niż lipiec. I tu już widzicie, jest bardziej optymistyczne spojrzenie na to, co było. Czyli ten sierpień lepszy niż lipiec, a wrzesień może będzie jeszcze lepszy niż sierpień był. No i niech tak właśnie będzie. A za chwilę będzie o Joannie i Wiktorii, bo dzisiaj w porannej księdze imion właśnie o tych dwóch imionach słów kilka dla tych, szczególnie pań, które tak właśnie mają na imię. Zapraszam serdecznie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. No.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
4: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Reklama.

0: poranną księgę imion rozpoczynamy od Joanny, a ta łączy w sobie ogromną wrażliwość z niezwykłą determinacją. Jest osobą autentyczną, bezpośrednią i ambitną, która twardo stąpa po ziemi, ale nigdy nie traci wrażliwości na los innych w relacjach. Ceni sobie szczerość i prawdomówność, a jej obecność wnieść potrafi mnóstwo harmonii, spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Dobre strony to niezłomna wola i ambicja, głęboka empatia, inteligencja i zdrowy rozsądek oraz lojalność. Złe strony to perfekcjonizm, skłonność do dominacji, trudność w wybaczaniu i brak umiejętności odpuszczenia. Biorąc na swoje barki zbyt wiele odpowiedzialności, bywa podatna na zmęczenie i wewnętrzny stres. Wiktoria to z natury osoba pewna siebie, ambitna i zdecydowana. Świetnie odnajduje się w roli liderki, a jej towarzyska natura połączona z poczuciem humoru sprawia, że z łatwością przyciąga do siebie ludzi. Dobre strony Wiktorii: niezłomność, determinacja, charyzma i urok, otwartość i odwaga i serce. Złe strony: dominujący charakter, impulsywność, duma i nieustępliwość oraz niecierpliwość. To właśnie Wiktoria oczekuje natychmiastowych rezultatów swoich starań, a brak szybkiego postępu wywołuje u niej irytację. Nie irytujcie się, drogie panie. Wszystkiego najlepszego dla was z okazji waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
4: Cherry!
3: Niemożliwe!
4: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
3: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
4: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
6: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
5: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
7: Siódma 7:30 na naszych zegarach. Jakub Szumilas przy mikrofonie, a to jest raport drogowy w radiu Norda FM. No i rozpoczynamy od Słupska i wyruszamy w stronę Trójmiasta. No a jeżeli chodzi o Słupsk, no to tutaj sytuacja o poranku wygląda bardzo korzystnie. Nie ma jakichś większych zatorów, więc powolutku dopiero w Słupsku wszyscy wstają. Jeżeli chodzi o Morze i Ustkę, no to tutaj też o poranku nie ma problemów. To piątkowy, ten piątkowy dzień. Jeżeli chodzi o Lęborg, tutaj wyruszamy na wschód naszego regionu, no to w Lęborgu również bardzo spokojnie i płynnie o tej porze i nad morze również nie ma tutaj większych problemów. Wyjeżdżamy z Lęborga i trasą kaszubską dojeżdżamy do obwodnicy metropolitarnej i trójmiejskiej. Tutaj też nie ma jakichś większych zatorów, wszystko ładnie, płynnie idzie, choć na dojazdach w Gdańsku już powolutku zaczyna robić się ciasno. Natomiast na samej obwodnicy problemów nie ma. Jeżeli chodzi o Gdynię, to również na Morskiej, na Wielkopolskiej, na Estakadzie Kwiatkowskiego wszystko ładnie, płynnie i przyjemnie. Jeżeli chodzi o Małe Trójmiasto Kaszubskie, to Wejherowo, Orumia, Reda, tutaj też nie ma jakiegoś większego ruchu, więc przejeżdżamy płynnie o tej porze. No a co z dojazdem nad morze? Piątek, weekendu, początek, to też tutaj potrafi się czasami troszeczkę

0: troszeczkę zwiększyć, ale nie jeszcze o tej porze, więc jest tutaj bardzo płynnie, bardzo spokojnie, więc jeżeli gdzieś wybieracie się nad morze, nad półwysep i być może macie ten dzień wolny, to warto pojechać tam z rana. Unikniecie korków, bo po południu pewnie sytuacja będzie mniej korzystna.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: A dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami głównie na północy naszego regionu duże i słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna będzie wahać się od 25 stopni w Słupsku, Lęborku, Luzinie, przez 24 w Wejherowie, 23 w Gdyni, no i 20-21 w pasie nadmorskim.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Śniadanie z Norda FM.

Tak, pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha, po raz pierwszy całowałem. Pamiętam to, jakby to

0: zbieracie buteleczki, odnosicie do butelkomatów i bardzo dobrze, czyli dbacie o środowisko. No ale jest mały problem. Otóż w wielu miejscach otrzymacie takie specjalne bony. Te bony są ważne tylko 30 dni, ale będzie lepiej. Paulina Henik-Kloska, czyli minister klimatu i środowiska, zapowiedziała wprowadzenie zmian w systemie kaucyjnym i właśnie jedna z nich będzie dotyczyła tego, że bony będą ważne dłużej. Ile dłużej? No tego pani minister niestety na razie nie powiedziała. Ile? Czy to będzie miesiąc i jeden dzień? Czy na przykład 3 miesiące takie bony będą ważne? No i na razie nie wiadomo, kiedy będzie można uzyskać taką informację, bo to będzie znacznie dłuższa ważność tych bonów. Tak tylko powiedziała pani minister. No jak to pani polityk uwielbia mówić ogółami, a my chcielibyśmy szczegóły. No, Polacy podobno chodzą, zbierają, oddają, zarabiają. Ja zauważyłem ostatnio pod jednym z takich dużych sklepów było kilka takich osób, które kiedyś stały pod tymi sklepami i wyciągały ręce i mówiły panda, panda, na przykład piątaka, to teraz oni już nie wyciągają tych rąk, tylko wyciągają butelki, na przykład ze śmietników. Idą, oddają te buteleczki i od razu z tymi bonami udają się do tego sklepu, aby zakupić odpowiedni towar za te butelki. Oczywiście wiecie, jaki to jest towar. Myślę, że jak przyjdzie kolejny raport, jeżeli chodzi o sprzedaż tak zwanych tanich win albo tanich alkoholi, to sprzedaż takich właśnie trunków chyba w Polsce w ostatnim czasie, odkąd weszła kaucja na butelki, zdecydowanie się zwiększyła.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: miasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
5: Reklama.

Pozdrawiam o poranku wszystkich tych, którzy ruszają w drogę, jeżeli musicie zajechać na jakąś stację benzynową, bo wyjeżdżacie na przykład na weekend, to niestety nie mam dla was dobrych wieści, bo ceny niestety znowu rosną. Wczoraj było ciut taniej, dzisiaj jest ciut drożej. Wczoraj 95, 6,49, dzisiaj 6,52, 98, wczoraj 7,30, dzisiaj 7,33, a olej napędowy wczoraj 7,52, dzisiaj 7,56. Te ceny będą obowiązywały dzisiaj, jutro, pojutrze i jeszcze nawet w poniedziałek. Zobaczymy, co będzie we wtorek, czy one znowu pójdą w górę, czy też może na ten ostatni tydzień tego lata i tych wakacji, to może jednak ktoś pójdzie po rozum do głowy i znowu zacznie obniżać te ceny, ale to wszystko podobno spowodowane jest sytuacją na Bliskim Wschodzie i cały czas konfliktem USA Izraela i Iranu, który wybuchł, przypomnę, 28 lutego. No to czekamy na obniżki, ale w ten weekend już nie ma szans. Takie będą maksymalne ceny na stacjach benzynowych. Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
3: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
4: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Miał planować zamach na czołowych polityków, młody mężczyzna zatrzymany. Kolejne ostrzeżenia przed burzami i ulewami, powiemy gdzie. To może być początek rewolucji, mówią lekarze. Chodzi o szczepionkę na czerniaka. Marcin Krzemiński w rękach cybersłużb, 23-latek, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. Młodego mężczyznę namierzyli na grupie internetowej Obroni Palnej funkcjonariusze z Krakowa. Zobaczyli wpis mieszkańca, jak się okazało, województwa lubelskiego z apelem o wyeliminowanie wielu osób oraz pytaniem o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na 30 dni. Grozi mu do 20 lat więzienia. Są kolejne ostrzeżenia przed burzami i ulewami na północnym i południowym zachodzie kraju. Między godziną 17 dziś a 11 jutro zagrzmieć może w pasie od Zgorzelca i Kłodzka przez Leszno, Konin po Toruń i Grudziądz. Tam alerty drugiego stopnia. Spodziewajcie się ulew i gradu oraz silnego wiatru. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed samymi ulewami, z kolei od Żar przez Poznań i Bydgoszcz po Świecie, będą obowiązywać wieczorem, w nocy i rano. Prezydent Ukrainy zapowiada odpowiedź na wczorajszy rosyjski atak, w którym zginęło co najmniej 16 osób w Kijowie i okolicach. Wołodymyr Zełenski po raz kolejny zaapelował do krajów Zachodu o pilne dostarczenie pocisków przechwytujących Patriot. Grzegorz Kozieł.
6: Prezydent Ukrainy wyjaśnia, że Rosjanie użyli pocisków balistycznych, pocisków manewrujących i dronów. Ukraińcom udało się przechwycić 90% pocisków manewrujących, natomiast sytuacja z pociskami balistycznymi jest znacznie gorsza. Potrzebujemy pocisków do Patriotów, czegoś, co mogą nam zapewnić tylko nasi partnerzy. Nie mówimy o prezentach. Chodzi o gotowość Ukrainy do zakupu broni. Kluczowe jest, aby odpowiednie decyzje polityczne zostały podjęte przez naszych partnerów, a przede wszystkim przez Stany Zjednoczone. Jak informuje Zełenski, w czasie rosyjskiego ataku zginęło 16 osób, a prawie 50.

0: 50 zostało rannych, uszkodzonych zostało ponad 200 obiektów, 86 z nich to budynki mieszkalne.
1: To może być początek rewolucji w leczeniu raka, mówią eksperci. Koncerny Moderna oraz MSD stworzyły szczepionkę na raka skóry czerniaka. Lekarze czekają na publikację wyników, mówi profesor Piotr Wysocki z Kliniki Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
2: Prawdopodobnie przejdziemy o kolejny krok dalej w zakresie poprawy skuteczności leczenia i tym samym zwiększenia szansy na całkowite wyleczenie kolejnej grupy chorych.
1: Wśród osób, które brały udział w badaniu, są także pacjenci z Narodowego Instytutu Onkologii. To ich prywatna sprawa. Tak brytyjski premier Andy Burnham mówi o kwestiach bezpieczeństwa powracających do kraju księcia Harry'ego oraz jego żony Meghan Markle. Sussexowie mają się z dziećmi przeprowadzić z Kalifornii do Wielkiej Brytanii w najbliższych tygodniach. Dziennikarze pytali premiera, czy koszty ich ochrony poniesie podatnik. 6 lat temu Harry i Meghan zrezygnowali z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej, w związku z czym stracili policyjną ochronę. Książę Harry zaskarżył tę decyzję do sądu, ale ten podzielił rządową decyzję.
3: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Mieszkańcy Władysławowa i turyści wypoczywający w tej miejscowości będą mieli okazję, by podzielić się krwią. Przed nami letni honorowy pobór krwi. Miejski Klub Honorowych Krwiodawców we Władysławowie serdecznie zaprasza na to wydarzenie w sobotę 22 sierpnia. Pobór prowadzony będzie w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 imienia kontradmirała Włodzimierza Stejera we Władysławowie. Aby zostać honorowym krwiodawcą, należy mieć ukończone 18 lat, posiadać dowód osobisty i cieszyć się dobrym zdrowiem. Rejestracja odbywać się będzie w godzinach od 8.30 do 11.30. Nowa Wieś Lęborska ostrzega kierowców przed dzikimi zwierzętami pojawiającymi się w pobliżu dróg. Końcówka wakacji oznacza większy ruch na trasach, a jednocześnie o świcie i po zmroku zwierzęta częściej mogą wychodzić na jezdnię. Szczególną ostrożność należy zachować na drogach prowadzących przez lasy, pola i łąki. Gmina apeluje do kierowców o zdjęcie nogi z gazu i uważne obserwowanie poboczy. Zwierzę może pojawić się na drodze nagle, dlatego w miejscach, gdzie istnieje ryzyko jego obecności, warto zachować szczególną ostrożność i być przygotowanym na konieczność hamowania. Zderzenie z dzikim zwierzęciem może być niebezpieczne zarówno dla kierowcy i pasażerów, jak i dla innych uczestników ruchu. Nowa Wieś Lęborska przypomina również, jak należy zachować się w przypadku potrącenia zwierzęcia. Samochód trzeba zatrzymać w bezpiecznym miejscu i włączyć światła awaryjne, a następnie sprawdzić, czy nikt nie został poszkodowany. Do rannego zwierzęcia nie należy podchodzić ani próbować go przenosić. Zdarzenie należy zgłosić pod numerem 112, podając dokładną lokalizację. Gmina apeluje, by nie odjeżdżać z miejsca zdarzenia i nie pozostawiać zwierzęcia bez pomocy. Od 3 do 9 września w Słupsku potrwa 24. edycja Dni Kultury Żydowskiej. W programie znalazły się spotkania z autorami, koncert, projekcje filmowe, spektakle oraz warsztaty. Wydarzenie rozpocznie się 3 września w Kluboksięgarni Cepelin spotkaniem z reporterem Jackiem Tacikiem, autorem książek Jak nie lubić Żyda i Koniec świata na południu od Tel Awiwu. Dzień później w ośrodku teatralnym Rondo wystąpi Andre Ochodlo z The Klezmer Company. Publiczność usłyszy tradycyjne pieśni żydowskie we współczesnych aranżacjach. Kolejne dni przyniosą m.in. projekcję filmu Ukos światła, monodram Ginczanka, Przepis na prostotę życia, spotkanie z pisarką Agatą Tuszyńską oraz premierę monodramu muzycznego Musiałem śpiewać, inspirowaną książką Oskarżona Wiera Gra. W programie znalazły się także warsztaty teatralne i kulinarne. Te ostatnie będą inspirowane recepturami anonimowego żydowskiego lekarza z XVII wieku. Finał wydarzenia zaplanowano na 9 września w kinie Rejs. Pokazany zostanie film Wnuczka Naczelnej w reżyserii Maszy Makarowej, a po seansie odbędzie się rozmowa z reżyserką. Dni Kultury Żydowskiej organizują Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny i Słupski Ośrodek Kultury. Wydarzenie potrwa od 3 do 9 września. Nadleśnictwo Choczewo rozpoczyna program inwentaryzacji i monitoringu bobra europejskiego. Leśnicy sprawdzają ich liczebność i wpływ na środowisko. W ramach projektu leśnicy chcą dokładniej zbadać korzyści, jakie działalność bobrów przynosi lokalnym ekosystemom. Jednocześnie analizowane będą sytuacje, w których obecność tych zwierząt prowadzi do konfliktów z człowiekiem. Jednym z efektów programu ma być przygotowanie strategii zawierającej rekomendacje dotyczące ograniczenia takich konfliktów. Chodzi m.in. o rozwiązania pozwalające pogodzić ochronę bobrów z interesami mieszkańców czy właścicieli terenów, na których działalność tych ssaków powoduje problemy. Monitoring będzie prowadzony przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu. W terenie pojawią się m.in. fotopułapki i drony,

0: które mają umożliwić prowadzenie regularnych obserwacji. Nadleśnictwo zdradza, że pierwsze efekty są już widoczne. Fotopułapki zarejestrowały wiele interesujących ujęć, pokazujących życie wokół bobrowych tam. Więcej o programie dowiecie się z portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: W porównaniu do wczorajszego poranka, to dzisiaj dzień będzie już znacznie pogodniejszy. Zachmurzenie od małego po umiarkowane, brak opadów, no i przede wszystkim temperatura już trochę wyższa. 21-22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 24 w Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, Luzinie i nawet 25 stopni w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Jakiś wielki upał, co to nie jest, ale przynajmniej nie jest też dzisiaj zimno.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: prosto.
1: Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Zapraszam na kolejną godzinę, a na początek na prognozę pogody na zbliżający się weekend i na to, co będzie tuż po weekendzie. Otóż dzisiejszy dzień jeszcze z temperaturami bardzo przyjemnymi, gdzieniegdzie nawet 30 stopni na termometrach, ale niestety już w sobotę czeka nas ochłodzenie. W sobotę od 18 do 20

0: stopni, więcej deszczu i deszcz potęguje odczucie zimna. Niedziela, spadek temperatur nad morzem oraz w górach od 15 do 17 stopni, w centrum od 18 do 21. Jeżeli będziecie się gdzieś wybierali w nocy albo nad ranem, to temperatura może spaść od 8 do 12 stopni, czyli powieje niezłym chłodem. W poniedziałek cały czas temperatura nie będzie przekraczać od 17 do 21 stopni, a we wtorek od 18 do 24. Jest jednak szansa na więcej słońca. Przelotne opady deszczu i słabe burze ograniczą się przede wszystkim do województw północnych, zapowiadają nam synoptycy. Czyli co, dzisiejszy dzień warto wykorzystać, ale zabieramy ze sobą parasole, bo mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, ale ma być ciepło. Natomiast sobota i niedziela już niezbyt przyjemne. Ubierzcie się ciepło, żeby się nie przeziębić.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: A gdyby kolejnym krokiem w twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
6: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
7: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
8: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
9: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej, realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych i operacyjnych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Już nie niebawem kolejne nowo oddane piętra kliniki do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej i chirurgii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy 8 gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Verde Clinic, Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy czarny budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00.
1: Reklama.

0: czas w naszym porannym programie. Na słów kilka dla tych, którzy urodzili się 21 sierpnia. Jesteście skupieni na ideałach i chcecie przyczynić się do dobra ludzkości. Zależy wam na odnalezieniu wartości, które staną się wyznacznikiem waszych decyzji i pomogą wam odnaleźć się w otaczającym świecie. Jesteście głęboko uduchowieni. Wyznajecie swoją religię, której poświęcacie myśli i działania. W jej imię staracie się nad sobą pracować, by stać się jak najlepszą wersją siebie. Szukacie również autorytetów, za którymi moglibyście podążać. Potrzebujecie więc konkretnych wskazówek, by poczuć się bezpiecznie i swobodnie. Trzeba przyznać, że taki styl życia sprawia, że nabieracie spokoju ducha i wręcz emanujecie pozytywną energią. Czujecie się spełnieni i inspirujecie innych. Bardzo cenicie sobie sprawiedliwość i tolerancyjność. Chcecie, by każdy czuł się doceniony i ważny, by się do tego przyczynić. Dbacie o wszystkich w potrzebie i często udzielacie się wolontariatach. Wasze zalety, szlachetność i tolerancja, wady, nadwrażliwość i brak zdecydowania. Wasza szczęśliwa liczba to trójka. Na wśród urodzonych 21 sierpnia są Marek Jóźwiak, polski piłkarz, Elize, francuska piosenkarka, Usain Bolt, jamański lekkoatleta, sprinter i Robert Lewandowski, nasz polski piłkarz, gwiazdor, który w tej chwili strzela bramki w Stanach Zjednoczonych. Wszystkiego najlepszego dla was, wszystkiego najlepszego dla Roberta Lewandowskiego.
1: Śniadanie z Norda FM. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
2: Słówka.
3: Idą w główka.
4: Lekcja się zesunty, piąty, babiec.
3: Babiec.
4: Nie wieścieć.
3: Nie wieścieć.
4: Zacim staśkły pagnok chce malejeś, miesą zdywy, że prosto babiejeś.
3: Kolczyk, brosia, miękkie ruchy, w baby się...

0: zmieniają zuchy.
1: Za cim Staśku pagno chce malejeś, mię są zdywyzie prosto babiejeś.
0: Babiec.
1: Nie wieścieć.
0: Babiec.
2: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
0: Słówka.
1: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Elbowie zapraszają!
1: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
2: Cherry!
1: Niemożliwe!
2: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
1: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
2: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
7: Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
8: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
9: Reklama.
10: Ósma 34 sekundy na naszych radiowych odbiornikach. Teraz zaczynamy piątkowy przegląd dróg. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska, a zdradzę Wam, że na większości tras w naszym regionie kierowcy pojadą dziś bez większych problemów, czyli tak jak najbardziej lubimy. Lęborg i Łeba są dziś przejezdne. Kierowcom jednak przypominamy jedynie o tej zmianie organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Garczegorzu. Trasa Kaszubska z Lęborka w kierunku Trójmiasta oraz obwodnica metropolitalna są wolne od utrudnień, oby tak zostało przez pozostałą część dnia oczywiście. W Gdyni nieco większy ruch obserwujemy na północnej, a do soboty 22 sierpnia do godziny 6 rano całkowicie zamknięta pozostaje Aleja Jana Pawła II na odcinku od strony Mariny, a później od godziny 6 do północy zamknięty będzie odcinek od ulicy Waszyngtona. Na trasie w kierunku Kosakowa dominuje nam kolor zielony, a delikatne spowolnienia pojawiają się przy dojeździe do Rumi. Sama Rumia jednak jest przejezdna, podobnie jak Reda, i tutaj dalej trasa do Wejherowa bezproblemowo nam przebiega. W tym ostatnim mieście ruch odbywa się bez problemów większych. Droga 216 w kierunku Pucka wolna od korków. W samym Pucku nieco większe natężenie ruchu można zauważyć na skrzyżowaniu ulic Helskiej i Żarnowieckiej. We Władysławowej bez spowolnień, a na Hel również dojedziemy bez większych problemów, komfortowo i na czas. Przejazd trasą S6 z Lęborka w stronę Słupska jest płynny. Sam Słupsk także nie sprawia dziś kierowcom większych kłopotów. Niewielki ruch jest na trasie do Kobylnicy oraz w kierunku Ustki. I to tyle na razie z naszego drogowego przeglądu. Piątkowy poranek zapowiada się spokojnie na większości tras. Warto jednak zachować czujność, bo tej nigdy za wiele. Szerokiej drogi i bezpiecznego dotarcia do celu. Kolejny raport o 9.30.

0: 30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Troszkę nam się rozpogodziło. Dziś na niebie pojawi się więcej słońca, ale mogą również wystąpić przelotne opady deszczu, żebyście się nie zdziwili, jak je zobaczycie. Za to temperatura komfortowa, przyjemna, maksymalnie od 23 do 25 stopni, nad morzem około 20. Na termometrach Dębki i Władysławowo 21 stopni, na Helu 20, Wejherowie 24, Gniewinie, Luźnie i Słupsku 25 kresek.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Śniadanie z Norda FM.

o poranku, jak zwykle czasami o rzeczach ważnych, mniej ważnych albo bardzo ważnych. To podobno historyczny moment dla tysięcy polskich par jednopłciowych, które zawarły związek małżeński za granicą. Pod koniec sierpnia, a dokładnie 23 sierpnia, wchodzą w życie nowe przepisy. Dzięki wprowadzeniu nowych wzorów aktów małżeństwa urzędy stanu cywilnego w całej Polsce będą mogły dokonywać tak zwanej transkrypcji zagranicznych małżeństw jednopłciowych. Przypomnę, że w Polsce na razie takie małżeństwa jednopłciowe są niedozwolone i to rozporządzenie dotyczy tylko transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Co to oznacza? Ta transkrypcja polega na przeniesieniu treści zagranicznego aktu małżeństwa do polskich rejestrów stanu cywilnego. Dotychczas urzędy stanu cywilnego wielokrotnie odmawiały takiej rzeczy, tłumacząc się brakiem odpowiednich wzorów dokumentów. Formularze przewidywały jedynie pola mąż i żona, co uniemożliwiało rejestrację związków osób tej samej płci. Nowe rozporządzenie wprowadza wzory dokumentów, w których pojawiają się pola mężczyzna, kobieta i każda osoba może sobie wybrać odpowiednią opcję, niezależnie od konfiguracji płci w danym akcie. Od 23 sierpnia wszystkie urzędy stanu cywilnego w Polsce będą zobowiązane do jednolitego stosowania nowych przepisów i każda para, która zawarła małżeństwo za granicą,

0: to będzie mogła dokonać transkrypcji w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w kraju. Takie informacje na początek dnia.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.pfron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Weekend już za pasem, więc jeśli zastanawiacie się, gdzie się wybrać, co porobić, no to mamy dla Was propozycję. Słuchajcie i zostańcie razem z nami przy mikrofonie. Wita Was Agata Andryskowska. Jeśli jeszcze nie macie planów na sobotę, warto zajrzeć do Łebienia. Tam 22 sierpnia mieszkańcy i goście będą wspólnie świętować zakończenie żniw podczas dożynek parafialnych. Organizatorzy przygotowali program, w którym tradycja spotka się z rodzinną zabawą i muzyką. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15 mszą świętą dożynkową w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą w uroczystym korowodzie na boisko przy szkole, gdzie rozpocznie się dalsza część wydarzenia. Na najmłodszych czeka sporo atrakcji, będą dmuchańce, przejażdżki konne czy piana party. Organizatorzy zapowiadają też bardziej nietypową rywalizację, wyścigi ślimaków oraz zawody w prześciganiu wozu strażackiego. Będzie również loteria fantowa, a organizatorzy zapewniają, że tutaj każdy los wygrywa. Nie zabraknie także stoisk kół gospodyń wiejskich, więc będzie okazja, żeby spróbować lokalnych specjałów. Na scenie pojawią się lokalne talenty Kasia Kobiela i Aleksandra Jankowska. Gwiazdą wieczoru będzie Ada Ropela, ćwierćfinalistka programu The Voice of Poland. Wieczorem emocji również nie zabraknie. O 21.30 zaplanowano widowiskowy pokaz Fire Show, a później przyjdzie czas na zabawę taneczną z DJ-em Sebo. Całe wydarzenie poprowadzi Krzysztof Pruszak. Dożynki parafialne w Łebieniu już w najbliższą sobotę, 22 sierpnia. Początek zaplanowano na godzinę 15. Po więcej informacji o nadchodzących weekendowych atrakcjach zajrzyjcie na portal Nadmorski24. Znajdziecie tam pełne kalendarium na najbliższy weekend. Następne informacje kulturalne już o 12.45. Życzę Wam dobrego poranka, chociaż sam fakt, że mamy piątek, jest już całkiem dobrym powodem do uśmiechu.

0: Nie mamy pieniędzy, pomyśleli sobie panowie i stwierdzili, że skoro nie mają, to może oni sobie wydrukują te pieniądze. I jak postanowili, tak też zrobili. No i wyszli sobie na zakupy. Historia zaczyna się w jednym ze sklepów, gdzie kobieta pracująca w tym sklepie odkryła, że klient zapłacił jej fałszywą 100 złotówką. Przybyła na miejsce policja, potwierdziła jej spostrzeżenie. Mężczyzna został zatrzymany, ale funkcjonariusze dostali sygnał, że wcześniej inny mężczyzna również opłacił transakcję w sklepie fałszywkami. Tym razem były to 2 banknoty i tu uwaga, 20-złotowe, bez znaków wodnych. Na tym nie koniec. Stróże prawa ustalili kolejnych amatorów podrobionych pieniędzy, a także ich wspólnika. Okazało się, że ów mężczyzna przekazywał drukowane banknoty swoim znajomym, a ci wybrali się na zakupy. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. świeżo stworzone, jeszcze niepocięte kartki z pieniędzmi. 32 fałszywe banknoty gotowe do wprowadzenia do obiegu zabezpieczono. I tak się zastanawiam, ja rozumiem jeszcze ten banknot 100-złotowy, ale 20-złotówki naprawdę, a wiecie, że za podrabianie pieniędzy w Polsce grozi kara nawet 25 lat więzienia i za 40 zł podrobione na 25 lat do paki, no to ci panowie chyba nie sprawdzili, ile grozi za podrabianie pieniędzy i wymyślili sobie taką rzecz. Przy tych zabezpieczeniach w dzisiejszych czasach naprawdę myśleli, że uda im się płacić takimi fałszywymi, drukowanymi na drukarce pieniędzmi. No ale cóż, każdy ma swój pomysł na pomysł.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
3: Cherry?
2: Niemożliwe.
3: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
2: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
3: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
4: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Podejrzane przewody na torach na Lubelszczyźnie, tym zaczniemy. Potem krajobraz po gwałtownych burzach w Małopolsce i nowy, choć kultowy i dosłownie posągowy, mieszkaniec Sochaczewa. Marcin Krzemiński. Lubelska policja pod nadzorem prokuratury bada sprawę tajemniczych przewodów znalezionych wczoraj po południu na torach kolejowych w okolicach Łęcznej na Lubelszczyźnie. W tym samym miejscu już wcześniej maszynista jednego z pociągów zauważył coś niepokojącego. Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Policja informuje, że ze zgłoszenia wynikało, że maszynista podczas przejazdu dwóch lokomotyw bez składu miał usłyszeć odgłos wybuchu, który wstępnie zidentyfikował jako uszkodzenie silników. Oględziny silników nie ujawniły jednak żadnych uszkodzeń, natomiast w wyniku przejrzenia monitoringu zauważono jakieś światło. W związku z podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej na miejscu byli policyjni kryminalni, kontrterroryści, a także ABW. Wstępnie wykonane oględziny nie ujawniły śladów po materiale wybuchowym. Nie zauważono również uszkodzeń torowiska. To jednak dopiero początek śledztwa. Jest prowadzone w kierunku bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia, które mogło być powszechnie niebezpieczne.
5: Połamane drzewa, zerwane linie energetyczne, uszkodzone dachy i lokalne podtopienia. Strażacy od nocy usuwają skutki gwałtownych burz, które przeszły przez Małopolskę. Najmocniej żywioł uderzył w powiat myślenicki. Ze szczegółami Katarzyna Młynarczyk.
7: Tylko tam strażacy do zdarzeń wyjeżdżali ponad 100 razy w całej Małopolsce. Do późnego wieczora mieli ponad 200 zgłoszeń. Wiatr łamał drzewa i zrywał dachy, mówi Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
8: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach.
7: Uszkodzonych zostało też kolejnych 11 dachów, między innymi szkoły i budynków gospodarczych. W powiatach wadowickim i krakowskim strażacy usuwali drzewa z dróg, zabezpieczali zerwane linie energetyczne i wypompowywali wodę z zalanych posesji.
5: Przypomnę, że dziś wieczorem, w nocy i rano burze i ulewy możliwe w 4 województwach w zachodniej połowie kraju. Chodzi o cały Dolny Śląsk i Kujawy, większość Wielkopolski i niektóre powiaty lubuskiego. Tam alerty pierwszego i drugiego stopnia. Podatki dla gigantów paliwowych i energetycznych w górę. Rząd proponuje podniesienie stawki CIT zobowiązujących dziś 19 do 30%. To częściowo odpowiedź na brak prezydenckiego podpisu pod ustawą o nadmiarowych zyskach.
9: Staną po stronie wielkich koncernów, które chcieliśmy także obłożyć podatkiem, bo osiągają w czasie kryzysu paliwowego nadzwyczajne zyski.
5: Mówi premier Donald Tusk. CIT

0: dla koncernów ma wzrosnąć do 30% w przyszłym roku. Za 4 lata wróci do 19%. Kot Bonifacy nie będzie sam. Do stojącej w Sochaczewie figury bohatera Dobranocki oficjalnie dołączy dziś jego młodszy przyjaciel, kot Filemon.
1: Nareszcie będzie spokój, pojedziemy sobie na łąkę.
2: A może przed wyjazdem napijemy się mleka?
0: Sochaczew to nieprzypadkowe miejsce. Związany jest z nim współtwórca przygód kultowych zwierzaków Marek Neyman. Uroczyste odsłonięcie figury Filemona o 16 na placu Kościuszki.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Ponad 10 km przebudowanej drogi powiatowej numer 1526G zostało oficjalnie oddanych do użytku. Teraz zaprowadzi od drogi wojewódzkiej numer 213 przez Lubkowo i Kartoszyno aż do Tyłowa. Prace rozpoczęły się w 2024 roku i objęły ważny odcinek komunikacyjny w tej części powiatu puckiego. Droga zapewnia dojazd m.in. do terenów gospodarczych w rejonie Żarnowca. Dlatego korzystają z niej zarówno mieszkańcy, jak i osoby dojeżdżające do pracy oraz lokalni przedsiębiorcy. Wartość całej inwestycji przekroczyła 24 miliony złotych. Około 23 milionów pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład. Ponad 600 tysięcy złotych dołożyła gmina Krokowa, a pozostałą część sfinansowano z budżetu powiatu. Zakończona przebudowa ma poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania, a także usprawnić komunikację z terenami gospodarczymi w rejonie Żarnowca. W Wejherowie odbędzie się spotkanie informacyjno-edukacyjne pod hasłem Jakiej metropolii chcemy? Będzie ono poświęcone przyszłości obszaru metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Spotkanie zaplanowano na 26 sierpnia o godzinie 18 w auli powiatowego zespołu szkół nr 1 przy ulicy Bukowej 2C. Mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się, jak ma funkcjonować przyszła metropolia, jakie zadania będzie realizować i co jej powstanie może oznaczać dla regionu. Organizatorzy zapowiadają także przestrzeń do dyskusji, zadawania pytań oraz dzielenia się opiniami i oczekiwaniami. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zachęca mieszkańców do aktywnego udziału w rozmowie o tym, jak przyszła metropolia powinna odpowiadać na ich codzienne potrzeby. Równolegle prowadzona jest anonimowa ankieta dotycząca przyszłych działań Związku Metropolitarnego oraz sposobów komunikacji z mieszkańcami. Jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Straż Miejska interweniowała po zgłoszeniu dotyczącym zachowania mężczyzny w pobliżu jednego z placów zabaw w Lęborku. Mężczyzna miał wykonywać czynności o charakterze seksualnym w miejscu publicznym, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, w którym przebywały dzieci. Został ujęty przez strażników i przekazany policji. O sytuacji służby powiadomiła kobieta, która przebywała w pobliżu razem z dzieckiem. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano dwóch strażników miejskich. Funkcjonariusze ujęli mężczyznę, a następnie wezwano patrol policji. Mężczyzna został ujęty. Służby przypominają, że w przypadku zauważenia niepokojącego lub niewłaściwego zachowania, szczególnie w pobliżu miejsc, gdzie przebywają dzieci, należy zadbać przede wszystkim o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo najmłodszych, a następnie powiadomić odpowiednie służby. W tym przypadku szybkie zgłoszenie pozwoliło na podjęcie interwencji przez Straż Miejską i przekazanie mężczyzny policjantom. 5 września Swołowo stanie się miejscem powiatowo-gminnego Święta Plonów. Tegoroczne dożynki będą okazją do podziękowania rolnikom za ich pracę i tegoroczne zbiory, ale także do wspólnego świętowania i przypomnienia tradycji pomorskiej wsi. Gospodarzem wydarzenia będzie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, a uroczystości odbędą się w zagrodzie nr 15. Początek zaplanowano na godzinę 14. Wtedy odprawiona zostanie msza święta, po której rozpocznie się część oficjalna. Jednym z najważniejszych elementów dożynek będą tradycyjne wieńce przygotowane przez sołectwa. Będzie można zobaczyć zarówno klasyczne kompozycje, jak i bardziej współczesne formy, nawiązujące jednak do symboliki zakończenia żniw. W programie znalazł się także powiatowy turniej kół gospodyń wiejskich. O godzinie 17 na scenie wystąpi Boom Boom Orchestra and Friends, a dwie godziny później poznamy wyniki konkursów. Wieczorem od godziny 20 zaplanowano kolejne występy artystyczne. Zakończenie całego wydarzenia przewidziano na godzinę 22.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Piątek na północy regionu przyniesie nam mieszankę słońca i chmur. W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, choć bliżej wybrzeża miejscami może się mocniej zachmurzyć i przelotnie popadać. W Słupsku termometry pokażą około 25 stopni, w rejonie Lęborka podobnie, w Wejherowie 24, a w Gdyni około 23 stopni, chłodniej nad samym morzem, we Władysławowie 21, a na Helu około 20 stopni. Wiatr południowo-zachodni słaby, nad morzem chwilami umiarkowany.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Wakacyjny piątkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam na nasze muzyczne kalendarium. 21 sierpnia w roku 1938 w Houston urodził się Kenny Rogers. Był kompozytorem oraz aktorem, karierę rozpoczynał w zespole The First Edition. Jako solowy artysta wprowadził na listy przebojów z muzyką country oraz pop ponad 120 utworów. W roku 1952 na świat przyszedł Joe Strummer, gitarzysta i wokalista w zespole The Clash. W roku 1955 w Warszawie urodził się Tomasz Lipiński, gitarzysta i wokalista, lider zespołów Tilt, Brygada Kryzys, Photones czy Chat Commando. W roku 1984 na Korsyce urodziła się Elize, francuska piosenkarka, zauważona na jednym z konkursów wokalnych przez Milę Farmer. W 2000 roku nagrała piosenkę autorstwa Farmer In Moi Lolita. Singiel okazał się wielkim sukcesem w samej Francji. Sprzedał się w ponad milionowym nakładzie. I jeszcze rok 2012, a propos singli We Are Never Ever Getting Back Together, Taylor Swift, to właśnie singiel, który został najlepiej sprzedającym

0: się cyfrowym singlem nagranym przez kobietę. Według firmy Nielsen piosenkę ściągnięto wówczas 623 tysiące razy. Łączna ilość pobrań wyniosła później ponad 7 milionów. Piosenka stała się pierwszym numerem 1 Taylor Swift na liście Billboardu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Reklama.

0: Przed nami weekend, a weekend to czas różnego rodzaju imprez, wieczory panieńskie, kawalerskie, do tego wesela. No i ja na początek o wieczorze kawalerskim, który nie doszedł do skutku, a potem o weselach jeszcze słów kilka wam powiem, bo niektórzy zastanawiają się, ostatnio ktoś się mnie pytał, ile to trzeba włożyć do koperty na wesele, jak się idzie. No to wszystko wam za chwilę powiem i opowiem, a teraz najpierw o niedoszłym wypadzie na Majorkę. Mężczyźni chcieli polecieć, pobawić się na wieczorze kawalerskim, ale skończyło się, no, jak ostatnio często, czyli na lotnisku, bo mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. Kapitan samolotu stwierdził, że nie zabierze dwóch podróżnych z grupy, która była większa, ale dwóch było takich, którzy, no, mogli coś zrobić na pokładzie tego samolotu. No to jak tych dwóch nie wpuścił, zrobiła się awantura, a ci pozostali stwierdzili, że jak tych dwóch nie leci, to oni też nie lecą. No i zostali, może na miejscu sobie zrobili imprezę. No, może to i dobrze. Całkiem niedawno, przypomnę, też Polki wszczęły kłótnie na pokładzie samolotu do Chorwacji. Też musiały interweniować służby. Pamiętajcie, jak wybieracie się, szczególnie samolotem, gdzieś na taką imprezę za granicę, to oszczędźcie sobie tego alkoholu przed wylotem. Zróbcie to, jak już wylądujecie. No i jak będziecie wracali, to też raczej ograniczcie, bo może się to źle skończyć i możecie mieć dużo problemów z powrotem. Dlatego chyba nie warto. Warto ograniczyć alkohol przed wylotem i przed powrotem, a to, co zrobicie w trakcie imprezy, no to już wasza sprawa, ale też wszystko z umiarem.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
4: Dziewiąta 9:30 na naszych zegarach. Jakub Szumila, zapraszam na informacje drogowe w Radiu Norda FM. No i zaczynamy od Słupska. Tutaj sytuacja cały czas całkiem dobrze. Jeżeli chodzi o przejazd przez miasto, nie ma tu jakichś większych korków. No wiadomo, w centrum trzeba trochę nogę z gazu ściągnąć, ale nie ma tu jakichś korków, zatorów, wypadków, więc z tego się chyba wszyscy cieszą. Jeżeli chodzi o dojazd do Ustki i z Ustki, również bezproblemowo nad morze możecie się dzisiaj wybrać w tamtych okolicach. Jeżeli chodzi zaś o Lęborg, do którego właśnie zmierzamy, no to tutaj sytuacja jest troszkę mniej optymistyczna, albowiem w okolicach Ronda Solidarności, jak to zwykle w okolicach tego ronda bywa, ruch się troszeczkę zwiększył, więc przed samym rondem nogę z gazu trzeba troszeczkę ściągnąć, troszeczkę poczekać, natomiast nie ma tu jakiejś większej tragedii, więc myślę, że w kilka minut przejedziecie przez to rondo. No i nie powinno być tutaj jakiejś większej tragedii, jeżeli z Lęborka wybieracie się gdzieś nad morze, na przykład w okolice Łeby, no to tutaj też dojazd do tego morza jest względnie przejezdny i nie ma jakichś większych przeszkód. Natomiast jeżeli wyjeżdżamy z Lęborka na wschód naszego regionu, czyli w okolice Trójmiasta, to trasą kaszubską dojeżdżamy tutaj do obwodnicy metropolitarnej, zarówno również obwodnicy trójmiejskiej bezproblemową i samym obwodnicami przejeżdżamy bez żadnych przeszkód do obwodnicy południowej również. Natomiast tutaj od południa, jakbyście chcieli wjeżdżać do Gdańska, no to na drodze krajowej 89 prowadzącej do portu przez most wantowy, no to tam jest spowolnienie spowodowane remontem nawierzchni, ale na pozostałych dojazdach do Gdańska, jak i do Gdyni, nie ma większych problemów. Jeżeli chodzi o małe Trójmiasto Kaszubskie, to przez Rumię przejeżdżacie płynnie, przez Redę również, przez Wejherowo także, ale w Redzie uwaga, jest ulica Pucka, a na ulicy Puckiej ruch widać, że się troszeczkę intensyfikuje. Tak więc tam proszę o ostrożność, oglądamy się na innych kierowców, no i nogę z gazu ściągamy, żeby bezpiecznie przejechać. No i jeżeli chodzi o dojazd na Półwysep, na ten moment też jest bezproblemowy, a jak to będzie wyglądać na drogach, zerkniemy jeszcze o godzinie 15:30 i 16:30.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
4: A jeżeli chodzi o wyjazd nad morze, no to dzisiaj chyba jest całkiem dobry dzień na to, ponieważ temperatury całkiem przyjemne.

0: tutaj w pasie nadmorskim 20-21 stopni, więc może nie jakoś specjalnie ciepło. Tych chmur będzie też troszeczkę, no ale w głębi regionu, w Gdyni 23, Wejherowie 24, w Słupsku i Lęborku 25 stopni. Natomiast noc zapowiada się nam z deszczem, no i jutro tego deszczu też troszeczkę uświadczymy, a gdzieniegdzie nawet mogą być burze i delikatne opady gradu, więc uważajcie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM.

0: Jeśli w najbliższym czasie wybieracie się na wesele, bo zostaliście zaproszeni i zastanawiacie się, ile trzeba włożyć do tej koperty, to już Wam mówię, jak to wygląda w 2026 roku. Wysokość kwoty, jaką powinno się włożyć do koperty, jest zależna przede wszystkim od bliskości relacji pomiędzy nowożeńcami a zaproszonymi gośćmi. Oczywiście najgrubsze koperty zawsze pochodzą od rodziny, a przede wszystkim od rodziców, dziadków, rodzeństwa czy chrzestnych. Bliscy zwykle oferują kwoty w przedziale od 1000 do 2,5 tysiąca złotych, choć bardzo często mogą być to znacznie większe sumy pieniędzy, szczególnie gdy mowa o na przykład rodzicach. Z kolei dalsi krewni, przyjaciele i znajomi nie są zobowiązani do wręczenia młodej parze aż tak dużych kwot. Zwykle wystarczającą wartością będzie nawet 400 czy 500 złotych. Ale pamiętajcie, że młodzi za Was, za jedną osobę w tej chwili płacą od 300 zł, to jest taki najtańszy talerzyk, do cena może być nieskończona, ale powiedzmy od 300 do 500 zł za osobę, to jest dzisiaj koszt zaproszenia jednego gościa na taką jednodniową imprezę z poprawinami, dodatkowe pieniądze. Więc tak naprawdę Wy musicie oscylować mniej więcej w tej kwocie. Jeżeli ktoś zaprosił Was samych, no to myślę, że ta kwota 500 zł od osoby będzie okej. Jeżeli nie stać Was na więcej, to też będzie okej, jeżeli takie 500 zł w kopercie pojawi się jakby od dwóch osób. To wszystko oczywiście zależy od Waszej zasobności, zasobności Waszego portfela, no i tak jak wspomniałem, bliskości z młodą parą. Oczywiście dla młodej pary im więcej, tym lepiej.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy

0: jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
7: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
8: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Reklama.

0: Jak co piątek, czyli przed weekendem, zapraszam Was do kina albo na filmy. Dwa filmy, o których dzisiaj chciałem Wam powiedzieć. Pierwszy to amerykańsko-australijski horror naznaczony Wyjście z mrocznego wymiaru. Główną bohaterką jest Gemma, młoda matka wychowująca córkę w rodzinnym domu, w którym sama dorastała. Kobieta odkrywa w sobie niepokojącą, przerażającą zdolność. Potrafi świadomie przekraczać granice rzeczywistości i wchodzić do równoległego wymiaru pełnego mrocznych bytów oraz zagubionych dusz. Kto lubi się bać, może wybrać się na film naznaczony Wyjście z mrocznego wymiaru. A kto lubi amerykańskie kino akcji, thriller, może wybrać się na Buntownika. Głównym bohaterem jest Cole Reed, którego gra Jason Statham, były agent policyjnych sił specjalnych, który porzucił niebezpieczną służbę państwową na rzecz sektora prywatnego. Obecnie pracuje jako elitarny ochroniarz wpływowego miliardera, ceniąc sobie spokojniejszy rytm życia i wysokie zarobki. Spokój bohatera zostaje zniszczony, gdy jego mocodawca ginie w brutalnym zamachu, czyli taki stereotyp filmów, w których gra Jason Statham, ale może ktoś lubi tego aktora, no to w ten weekend można wybrać się na Buntownika.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Reklama.
5: Mówi o głupocie. Za chwilę młody mężczyzna o wpisie, po którym go zatrzymano. Potem poszukiwania autora zdjęcia Pumy. Wrócimy też do kolejnej wygranej Igi Świątek. Marcin Krzemiński przyznał się w krakowskiej prokuraturze do wpisu, zapewnił, że wynikał z głupoty i nie chciał nikogo skrzywdzić. 23-latek z Lubelszczyzny zatrzymany przez cyberpolicjantów w związku z nawoływaniem do przygotowywania zamachu na czołowych polskich polityków. Mikołaj T. miał wyrażać niezadowolenie z wieloletnich rządów, to cytat politycznego duopolu. Wpis zamieścił na internetowej grupie o tematyce broni palnej. Grozi mu do 20 lat więzienia. Wałbrzyska policja szuka osoby, która dostarczyła leśnikom rzekome zdjęcia Pumy, rzekomo zrobione fotopułapką, które postawiło na nogi służby i urzędników z powiatów świdnickiego i wałbrzyskiego. Fotografię opublikowało Nadleśnictwo Świdnica, tłumacząc się troską o bezpieczeństwo i wysokim przekonaniem co do wiarygodności źródła. Policja nie podważa autentyczności samego zdjęcia, a jedynie miejsce jego powstania.
6: Policjanci będą ustalać okoliczności powstania i rozpowszechnienia tej informacji, która tutaj wywołała niepokój.
7: Czyli według waszych ustaleń to zdjęcie nie było jakby przerobione, tylko powstało zupełnie w nieznanym miejscu.
6: Nie pochodzi z tego miejsca.
5: Mówi Magdalena Ząbek ze świdnickiej policji. Za wspomniane wykroczenie grozi kara aresztu, ograniczenie wolności lub grzywna. 3 osoby zginęły, a 42 zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków na obwody charkowski, chersoński, zaporoski i sumski, poinformowały władze regionalne w komunikatorze Telegram. Rosja zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 135 dronów bojowych, podały siły powietrzne. To 1640 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Iga Świątek zagra o finał w Cincinnati. Najlepsza polska tenisistka, jak i jej kibice, nie tak wyobrażali sobie starcie z urodzoną w Moskwie, a reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Mająca szansę na zostanie pierwszy raz w karierze numerem 1 kobiecego tenisa Kazaszka, po pół godzinie walki musiała z powodu kontuzji łydki zejść z kortu. Błażej Kulesza.
8: Tak jak w meczu obu pań przed tygodniem, w finale w Toronto Polka świetnie zaczęła. W drugim gemie przełamała rywalkę, ale po 28 minutach zaczęły się problemy Rybakiny. Nie czekała do końca gema, w jego trakcie poprosiła już o pomoc medyków. Potem jeszcze próbowała zaserwować, ale gdy łydka znów dała o sobie znać, postanowiła spotkanie przerwać.
9: Łydka miała już zatejpowaną od kilku meczów, więc w pewnym sensie nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie siatki.
8: Tak mówiła Iga Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla magazynu Tennis Club.
9: Faktycznie mi się grało bardzo dobrze i na tym się skoncentrowałam, żeby wykorzystać każdą okazję, bo przeciwko takim przeciwniczkom trzeba od początku narzucić ten wysoki poziom.
5: W sobotę Świątek zagra o finał, a jej rywalką będzie Jessica Pegula.
10: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. ZUS przypomina o świadczeniu 300+ na wyprawkę szkolną. Wnioski można składać do końca listopada, ale rodzice, którzy zrobią to do końca sierpnia,

0: otrzymają pieniądze najpóźniej do 30 września. Wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej można składać od początku lipca do końca listopada. Im szybciej, tym szybciej pieniądze znajdą się na koncie. Jeżeli wniosek trafi do ZUS do końca sierpnia, wypłata nastąpi najpóźniej we wrześniu. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policyjnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie. Podczas wypełnienia wniosku trzeba pamiętać o podaniu wszystkich niezbędnych danych, takich jak PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz aktualny numer konta. Wsparcie otrzymuje raz w roku dziecko, które uczy się w szkole aż do ukończenia 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci z odpowiednimi orzeczeniami o niepełnosprawności. Wiek liczony jest rocznikowo. Co ważne, 300+ nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach ani na studentów. W sobotę do Wejherowa przyjedzie Dermabus, czyli mobilny gabinet dermatologiczny. W ramach ogólnopolskiej akcji będzie można bezpłatnie skorzystać z diagnostyki chorób skóry oraz porad specjalistów. Na miejscu zaplanowano konsultacje dermatologiczne, porady psychologiczne oraz wsparcie dla osób zmagających się z przewlekłymi problemami skórnymi, m.in. z łuszczycą czy atopowym zapaleniem skóry. Nie będzie potrzebne skierowanie ani wcześniejsze zapisy. Akcja organizowana jest z okazji Światowego Miesiąca Świadomości Łuszczycy i ma zwracać uwagę nie tylko na samą chorobę, ale też na jej wpływ na codzienne życie i zdrowie psychiczne. Dermabus stanie w sobotę 22 sierpnia na placu przed Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Z bezpłatnych konsultacji będzie można korzystać od godziny 10 do godziny 16. Na ulicy Staromiejskiej w Lęborku coraz częściej pojawiają się puste lokale i ogłoszenia o wynajmie. Ulica, która przez lata była jednym z najważniejszych miejsc handlowych w mieście, wyraźnie zmienia swój charakter. Część działalności przenosi się lub kończy funkcjonowanie, a mieszkańcy coraz częściej robią zakupy w innych rejonach miasta. Zmiany widoczne są przede wszystkim w strukturze handlu. Kolejne lokale zmieniają najemców, a niektóre nowe działalności działają tylko przez krótki czas. Jednocześnie część ruchu zakupowego przeniosła się w okolice większych sklepów i punktów usługowych, gdzie mieszkańcy mogą zrobić większe zakupy i skorzystać z parkingów. Nie jest to jednak zjawisko dotyczące wyłącznie Lęborka. Na sytuację wpływają m.in. zmieniające się przyzwyczajenia klientów, rozwój dużych placówek handlowych oraz rosnące znaczenie zakupów w miejscach łatwo dostępnych samochodem. Znaczenie mogą mieć również koszty prowadzenia działalności, wysokość czynszów i oferta poszczególnych lokali. Efekt jest jednak widoczny. Staromiejska, dawniej kojarzona z intensywnym ruchem handlowym, przechodzi okres zmian, a kolejne lokale szukają nowych najemców. Ważna informacja dla rolników. Rolnicy z Radzikowa i okolic powinni pamiętać o obowiązkowym badaniu koniunktury w gospodarstwach rolnych, które do 31 sierpnia prowadzi Główny Urząd Statystyczny. Badaniem objęte są wylosowane gospodarstwa rolne. Od 20 do 31 sierpnia ankieterzy statystyczni prowadzą wywiady telefoniczne z osobami fizycznymi. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych rozmowy telefoniczne będą prowadzone od 24 do 31 sierpnia. Ankieta dotyczy m.in. produkcji roślinnej i zwierzęcej, sprzedaży produktów rolnych, sytuacji ekonomicznej gospodarstwa, opłacalności produkcji, inwestycji oraz planów na przyszłość. GUS przypomina, aby przed przekazaniem informacji sprawdzić tożsamość ankietera. Każdy ankieter powinien posiadać legitymację służbową i upoważnienie. Przekazywane dane są objęte tajemnicą statystyczną i publikowane wyłącznie w formie zbiorczej. Wyniki badania pomagają ocenić sytuację polskiego rolnictwa i planować działania związane m.in. z polityką rolną i rozwojem regionalnym.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Dzisiaj całkiem ciepło, ale na północy Pomorza pogoda zacznie być bardziej zmienna. Od Słupska przez okolice Lęborka i Wejherowo do Gdyni temperatura sięgnie 23, 24, 25 stopni. Nad samym morzem wyraźnie chłodniej, bo 20-21. Chmur będzie niewiele lub umiarkowanie dużo, ale szczególnie na północnych krańcach naszego regionu lokalnie może pojawić się przelotny deszcz. Powieje z południowego zachodu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

Piątkowy poranek, Arkadiusz Mięczewski. Zapraszam Was na nasze podróże małe i duże. Wakacje powoli zbliżają się do końca, a podobno część z nas już myśli o Sylwestrze i świętach. I już rezerwujemy sobie miejscówki w górach. Podobno zainteresowanie jest zdecydowanie większe niż w zeszłym roku w tym samym czasie, czyli jeszcze przed końcem wakacji. Siedzimy sobie na wakacjach i myślimy, a może by tak zarezerwować Sylwestra w Zakopanem. No i okazuje się, że 17% więcej z nas rok do roku już rezerwuje sobie miejscówkę na Sylwestra w Zakopanem. Na samą noc sylwestrową, czyli z 31 grudnia na 1 stycznia, zajętych jest 98% obiektów noclegowych. Podobnie sytuacja wygląda w czasie dłuższych pobytów w terminie od 31 grudnia do 2 stycznia. Zajętych jest 97% miejsc, a do 3 stycznia 94% miejsc. Jeżeli do tej pory wydawało Wam się, że pod

0: czas wakacji, to o Sylwestrze będę myślał, to jeżeli planujecie taki pobyt w Zakopanem, to naprawdę warto się pośpieszyć. Podobno na samą noc sylwestrową w Gdańsku pozostało 6% dostępnych miejsc, w Kołobrzegu 4%, w Warszawie 12%, w Krakowie 7%. Chyba że to taki chwyt marketingowy i potem nagle miejsca się zwolnią. No ale kto to wie, jak jest, to już wy sami musicie zdecydować, czy rezerwować teraz, czy też czekać na ostatnią chwilę, aż ktoś się wykruszy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.

0: Jeśli w ten weekend planujecie wybrać się w góry, na Mazury albo nad Polskie Morze, to ja szybko wam powiem, jak będzie wyglądało to pogodowo. Jeżeli chodzi o góry, no bo przed chwilą mówiłem wam o Zakopanem, o tym, że tam rezerwacje już na Sylwestra, to jak będzie wyglądał ten weekend w sobotę, czyli jutro przejściowe zachmurzenie i 20 stopni, ale w nocy tylko 9, w niedzielę 19 stopni, a w nocy tylko 7 stopni. Ła, trzeba zabierać już powoli chyba kurtki puchowe ze sobą. Jeżeli wybierzecie się na Mazury, to tu w sobotę 17 stopni i przelotne opady, w nocy temperatura 11 stopni, w niedzielę będzie nieco lepiej, częściowo słonecznie, z przelotnymi opadami deszczu, ale temperatura 18 stopni, a w nocy 11. No to na zakończenie Polskie Morze. Sobota 18 stopni, przelotne opady, w nocy 13 stopni i niedziela częściowo słonecznie z przelotnymi opadami, również niezbyt ciepło, bo tylko 18 stopni, czyli nici z plażowania, raczej spacery i to jeszcze z parasolem. Temperatura w nocy 12 stopni, kolejne dni też w nocy chłodno, 9 stopni, może pojawić się na termometrach. Ubierajcie się ciepło, żeby się nie przeziębić. No i jak widzicie, mimo że jeszcze lato trwa, no to pogoda tego lata niestety nie rozpieszcza nas również na koniec sierpnia.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W niedzielę kolejne ligowe punkty powalczy Weekend Luzino. W piątek kolejce trzeciej ligi Luzinianie na wyjeździe zagrają z błękitnymi Stargard. Błękitni na swoim koncie mają jak na razie 4 punkty, wszystkie zdobyte przed własną publicznością. Weekend ma już 10 oczek na swoim koncie, 6 punktów zdobytych na boiskach rywali, a 4 w Luzinie. Do Stargardu Luzinianie udadzą się podbudowani zwycięstwem w minioną środę nad Chemikiem Bydgoszcz. Z kolei Błękitni będą chcieli się zrehabilitować przed własną publicznością za wysoką porażką z Polonią środa Wielkopolska 1-4. Mecz Błękitnych z Weekendem będzie się w najbliższą niedzielę. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 13. Pozostajemy na Zielonej Morawie. Piłkarze Wejherowskiego Gryfa postarają się podtrzymać dobrą formę na początku sezonu. W czwartej kolejce pomorskiej czwartej ligi żółto-czarni na Wzgórzu Wolności podejmą Wieżycę Pelplin. Gryfici jak na razie wywalczyli 7 punktów, 2 mecze wygrywając i 1 remisując. Wieżyca ma trochę gorszy bilans, mają na swoim koncie jedną porażkę, do tego zwycięstwo i spotkanie, które zakończyło się podziałem punktów. A jak będzie tym razem, przekonamy się w sobotę. Początek meczu w Wejherowie o godzinie 17. Również tego samego dnia o godzinie 5 po południu pierwszy gwizdek zabrzmi w Lęborku. Miejscowa Pogoń o punkty powalczy ze Stolemem Gniewino. Na papierze faworytem są gospodarze, którzy dotychczas wygrali 2 mecze i 1 zremisowali. Stolem jeszcze nie zdobył punktów. Przed własną publicznością zagra też Sokół Boże Pole Wielkie. Drużyna z gminy Łęczce 22 sierpnia podejmie Choniczanką dwa Chońce. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15. W ramach czwartej kolejki pomorskiej czwartej ligi 3 mecze rozegrane zostaną w niedzielę. Wśród nich będzie m.in. Anioły Garczy Gorzec z Gryfem Słupsk.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Piątek jeszcze dość letni. W Słupsku i w pasie przez okolice Lęborka temperatura w granicach 25 stopni. W Wejherowie około 24, a w Gdyni 23. Na Półwyspie Helskim i bezpośrednio nad morzem będzie chłodniej od 20 do 21 stopni. Zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, ale przy wybrzeżu miejscami możliwe są słabe przelotne opady deszczu, wiatr słaby, południowo-zachodni.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: wybierając się za granicę, często dokonujemy tam różnego rodzaju zakupów i przywozimy je za sobą. To są to pamiątki z wakacji, ale czasami jadąc na przykład do Turcji, tam nieco tańsze jest złoto i często kupujemy takie złote pierścionki i inne rzeczy, no i wracamy z nimi do kraju. No i co? Docieramy do Polski na lotnisko i tu idziemy zieloną linią, nie mamy nic do zgłoszenia, a się okazuje, że jednak celnicy nas sprawdzają i mamy przy sobie na przykład jakieś kosztowności, tak jak pewna pani, która wróciła sobie z Emiratów Arabskich, kupiła tam pierścionek i bransoletkę, które łącznie warte były 295 tysięcy złotych. A limit przy przywozie towarów spoza Unii Europejskiej bez zgłoszenia wynosi, i to warto zapamiętać, 430 euro. Ponad tą kwotę wszystko musicie zgłosić. No i pani musiała zapłacić prawie 77 tysięcy złotych cła i podatku. Co więcej, otrzymała 38 tysięcy złotych grzywny za to, że zakupiła sobie takie kosztowności za granicą. Pamiętajcie, jeżeli wybieracie się za granicę, robicie tam zakupy i przywozicie te zakupy do Polski, a one są warte więcej niż ta kwota, o której powiedziałem, czyli 430 euro, to trzeba to zgłosić. Jeśli tego nie zrobicie, a zostaniecie skontrolowani przez celników, narazicie się na zapłatę cła, podatku VAT i jeszcze do tego wszystkiego grzywnę.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama.

Na zakończenie naszego dzisiejszego porannego spotkania i naszych porannych podróży powiem wam jeszcze, że jeżeli nie macie planów na ostatni tydzień, na przykład wakacji, to 28 sierpnia możecie wybrać się do Grecji, bo Grecja zamyka kasy biletowe i 120 atrakcji jest do zobaczenia za darmo. To właśnie wtedy, 28 sierpnia, Grecja szykuje jedno z najciekawszych wydarzeń kulturalnych całego roku, bo tam jest coroczne obchody sierpniowej pełni księżyca. I w związku z tym bramy ponad 120 zabytków otwierają się dla zwiedzających za darmo. Warto zapisać tę datę, jeżeli planowaliście albo nie planowaliście, może zaplanujecie w tej chwili wypad do Grecji. To wszystko do zwiedzania od 19.30 do 24.00 za darmo. Wiadomo, że wszystkiego w tym czasie nie zobaczycie. Kończymy ten tydzień, kończymy dzisiejszy piątkowy poranek. Serdecznie wam dziękuję za to, że byliście razem ze mną. Zapraszam na kolejny już od poniedziałku ostatni wakacyjny tydzień. Tak, jak to szybko minęło, już przed nami ostatni tydzień wakacji. Za chwilę pierwszy dzień września, który będzie we wtorek i we wtorek wszystkie dzieciaki ruszają do szkoły. Zakończenie wakacji, to wszystko przed nami, a przed nami jeszcze weekend. Życzę wam udanego weekendu i nie zapomnijcie, że dzisiaj jest święto, które można obchodzić przez cały rok, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Optymisty.

0: optymizmu, radości. Wszystkiego najlepszego Wam życzę na ten weekend i mam nadzieję do usłyszenia w poniedziałkowy poranek. Dzięki, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauny.

0: jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach albo niezależnie od nich znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody.

0: Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: Reklama. Podejrzane znalezisko na torach, zajmują się nim służby. Pierwsze dni tańszego paliwa, jak działa CPN 2.0? Rekordowa wygrana, ale i też gorycz porażki. Powiemy o europejskich meczach naszych drużyn. Marcin Krzemiński. Elementy kabli znalezione przy torach w Białce Kolonii. Jednocześnie maszynista miał słyszeć jakiś wybuch. Wracamy do doniesień z Lubelszczyzny. Wczoraj do późnych godzin wieczornych na miejscu trwały oględziny i analizy z udziałem policji, wojska i ABW. Jak mówi nadkomisarz Anna Kamola.
3: Te wstępne wykonane oględziny nie ujawniły żadnych śladów po materiale wybuchowym. W wyniku sprawdzenia również torowiska nie stwierdzono żadnych uszkodzeń torów. Obecnie czynności prowadzone są wstępnie w kierunku artykułu, który dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego.
2: Prokuratura powołała biegłego, który ma zbadać stan lokomotywy. Na zabezpieczonym w niej monitoringu widać wyraźnie jakiś rozbłysk. Śledczy muszą ustalić, czy to awaria bezpośrednio w pojeździe, czy też coś innego. Na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech, informuje krośnieńska prokuratura. Potem planowana jest sekcja zwłok. Śledczy dysponują listą 12 pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Nie ma wśród nich nieletnich. Za nami pierwsze dni obowiązywania pakietu CPN 2.0, czyli obniżonej stawki VAT-u na paliwa. Jak to wpłynęło na ceny, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
4: Za benzynę płacimy średnio około 75 groszy mniej, natomiast za olej napędowy około 60 groszy na litrze mniej.
2: Obniżki mogły być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw. Dziś maksymalne ceny paliw poszły w górę. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 52 grosze, oleju napędowego 7,56. Jeśli lecicie w weekend do Norwegii, przygotujcie się na opóźnienia lotów. Ruszył tam dziś strajk kontrolerów ruchu na głównych lotniskach w kraju. Objął porty Oslo, Gardermoen, Bergen i Stavanger oraz Centrum Kontroli Ruchu. Strajkujący żądają wyższych pensji i lepszych warunków pracy. Tylko krok do awansu naszych piłkarskich drużyn do Ligi Europy. Nieco dalej jest za to Liga Konferencji. Wysoko wygrali wczoraj Lech oraz Jagiellonia. Gorzej poszło Górnikowi Zabrze i Rakowowi. Błażej Kulesza.
5: Wielkie strzelanie urządzili sobie piłkarze Lecha, pokonując aż 7-0 mistrza Szwajcarii FC Thun. Czy to kwestia awansu przesądza? Nie, zdaniem trenera Lechitów Nilsa Fredriksena. To byłoby głupie z mojej strony, gdybym teraz stwierdził, że gra już jest skończona. W futbolu niczego nie można być pewnym. Inne nastroje w Zabrzu. Tam AS Monaco okazało się zbyt mocne dla Górnika, który przegrał 2-3. Mamy jeszcze do rozegrania mecz w Księstwie, przekonywał trener Zabrzan Michal Gaszpari.
6: Mamy szansę jeszcze w drugim meczu, a jest to otwarte.
5: Walczyć o Ligę Konferencji też będzie musiał jeszcze Raków. W Splicie w meczu z Hajdukiem na sam koniec wyrównał na 2-2. Za to Jagiellonia po zwycięstwie aż 4-0 nad Iberią ze spokojem w przyszłym tygodniu poleci do Tbilisi.
2: Trzymamy kciuki oczywiście za wszystkie nasze zespoły.
7: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. 37-letni mieszkaniec Gdyni został zatrzymany przez policjantów drogówki po tym, jak prowadził samochód mimo obowiązującego zakazu sądowego. Do kontroli doszło wczoraj po godzinie 19.30 przy ulicy Dębińskiego w Gdyni. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna ma zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi wydany przez Sąd Rejonowy w Sopocie. To jednak nie był jedyny problem.

0: problem. Podczas kontroli wyszło na jaw, że samochód, którym jechał 37-latek, nie był dopuszczony do ruchu, a zamontowane na nim tablice rejestracyjne pochodziły z wcześniej ze złomowanego auta. Mężczyzna trafił do policyjnej celi i ma usłyszeć zarzuty za prowadzenie pojazdu mimo sądowego zakazu oraz używanie nieprzypisanych do auta tablic rejestracyjnych. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. W sobotę Gdynia będzie świętować setne urodziny miasta. W związku z wydarzeniem mieszkańcy muszą przygotować się na duże zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Tego dnia przejazdy autobusami i trolejbusami na terenie miasta będą bezpłatne. Największe utrudnienia obejmą okolice skweru Arki Gdynia, Alei Jana Pawła i Alei Piłsudskiego. Parking przy skwerze Arki Gdynia pozostaje zamknięty do 24 sierpnia. W sobotę Aleja Jana Pawła II będzie zamknięta od ulicy Waszyngtona, a Aleja Piłsudskiego na odcinku od ulicy Bema do Krasickiego. Zmiany obejmą także ulicę Polską, gdzie część pasu zajmą autobusy przewożące uczestników wydarzenia. Kierowcy są proszeni o zwracanie uwagi na oznakowanie i wcześniej planowanie przejazdu do centrum miasta. Miasto wzmacnia natomiast komunikację publiczną. Do obsługi zwiększonego ruchu skierowanych zostanie 37 dodatkowych pojazdów. Na kilku liniach kursy będą wykonywane podwójnie, a na wybranych trasach pojawią się autobusy przegubowe. Po zakończeniu koncertu w Sanach około godziny 21.30 uruchomione zostaną dodatkowe kursy ze Śródmieścia do poszczególnych dzielnic. Część pojazdów pozostanie w gotowości nawet do godziny 1 w nocy. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki na aktywizację zawodową mieszkańców powiatu lęborskiego. Dzięki projektowi Czas Działać wsparcie otrzyma 19 osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie. Na realizację programu przeznaczono ponad 257 tysięcy złotych. Projekt będzie realizowany od sierpnia do grudnia 2026 roku. Jego celem jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. Uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. ze staży, bonów na kształcenie ustawiczne, prac interwencyjnych i robót publicznych. W ramach programu przewidziano również możliwość uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Środki pochodzą z Funduszu Pracy i zostały pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku na realizację działań skierowanych do osób bezrobotnych z obszarów o wysokim poziomie bezrobocia. Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie dostępne są w urzędzie. W Szkole Policji w Słupsku zakończył się specjalistyczny kurs dla instruktorów technicznych środków wzmacniania. To jedyna policyjna jednostka szkoleniowa w Polsce, która prowadzi tego typu zajęcia. Policjanci podczas kursu zdobywali wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Uczyli się m.in. obsługi i konserwacji specjalistycznego wyposażenia, a także tego, jak przekazywać wiedzę innym funkcjonariuszom. Po ukończeniu szkolenia absolwenci otrzymają uprawnienia instruktorów. Teraz będą mogli prowadzić zajęcia w swoich macierzystych jednostkach i przygotować policjantów do bezpiecznego oraz właściwego wykorzystania tego sprzętu podczas służby. Program szkolenia instruktorów powstał w Szkole Policji w Słupsku w 2007 roku. Został opracowany z uwzględnieniem doświadczeń funkcjonariuszy pracujących na co dzień w jednostkach liniowych. W zakończonej edycji uczestniczyli policjanci z Komendy Stołecznej oraz 13 komend wojewódzkich policji. Teraz zdobyte w Słupsku umiejętności będą pokazywać kolejnym funkcjonariuszom w całym kraju.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Na początek dnia dobra wiadomość. Będzie ciepło, a słońce też powinno się pojawiać. W północnej części regionu zachmurzenie małe i umiarkowane. Najcieplej w rejonie Słupska i na zachód od Wejherowa. Około 25 stopni. W Wejherowie 24, a w Gdyni 23 stopnie. Nad morzem chłodniej. Około 20-21 stopni. Lokalnie, przede wszystkim na północy, możliwy krótki przelotny deszcz.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Piątek, czyli weekendu początek. No i od razu więcej energii, a sam dzień staje się o wiele lepszy. Dorzucę od siebie najlepszą muzykę i garść doniesień ze świata. Bardzo atrakcyjna propozycja na najbliższe godziny. Maja Popowska, zaczynamy.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.

0: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Reklama.

Tenis wchodzi na finansowy poziom, którego jeszcze nie widzieliśmy. Tegoroczny US Open będzie miał największą pulę nagród w historii tej dyscypliny – $108 milionów. To aż o 1/5 więcej niż przed rokiem. Zwycięzcy singla kobiet i mężczyzn dostaną po $5,5 miliona. Również rekord wielkiego szlema. Mocno rosną jednak nie tylko nagrody dla mistrzów. Samo pojawienie się w pierwszej rundzie będzie warte $140 tysięcy. Tenis od lat dyskutuje o tym, jak dzielić gigantyczne przychody największych turniejów. Nowy Jork właśnie odpowiedział bardzo konkretną liczbą i ma ona 9 cyfr.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań

0: Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Reklama.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Już w ten weekend od dzisiaj do 23 sierpnia Marina Gdynia będzie areną trzeciej rundy Ekstraklasy Polskiej Ligi Żeglarskiej. Gospodarze z jacht klubu Polski Gdynia będą bronić pozycji lidera. Po piętach depczy jacht klub Gdańsk, który ma dokładnie tyle samo punktów. Na półmetku sezonu walka o klubowe Mistrzostwo Polski w żeglarstwie jest niezwykle zacięta. Jacht klub Polski Gdynia i jacht klub Gdańsk mają po 37 punktów. Trzeci AZS Politechnika Gdańska traci do liderów zaledwie 3 punkty. Gdynianie wystąpią w sprawdzonym składzie. Za sterem popłynie Rafał Sawicki, a wraz z nim w załodze znajdą się Fursewicz, Kajzer i Szwoch. KP Gdynia ma już na koncie 5 tytułów mistrzowskich i ponownie jest w gronie głównych faworytów. Po drugiej stronie będzie jacht klub Gdańsk. W Płocku zespół poprowadziła Agnieszka Pawłowska, ale w Gdyni za ster wraca Dominik Buksak, olimpijczyk z Paryża w klasie 49R. Regaty Ekstraklasy Polskiej Ligi Żeglarskiej składają się z krótkich około 10-minutowych wyścigów. W ciągu jednej rundy załogi mogą rozegrać nawet 30 wyścigów eliminacyjnych oraz finał. Trasa zostanie ustawiona maksymalnie blisko brzegu naprzeciwko falochronu Mariny Gdynia. Dzięki temu rywalizację będzie można obserwować również z lądu. Pierwsze wyścigi rozpoczną się w sobotę o godzinie 10.30. W niedzielę żeglarze wrócą na wodę o godzinie 10.00, około 15.30 zaplanowano wyścig finałowy. Zakończenie regat odbędzie o godzinie 16.00. Zmieniamy dyscyplinę. W Słupsku odbędą się okręgowe eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów w boksie. W piątek 21 sierpnia młodzi pięściarze staną do walki o awans do krajowego czempionatu. Organizatorem zawodów jest Słupski Klub Bokserski Energia Czarni Słupsk. W programie zaplanowano 15 walk punktowych. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 16.00 w Leśnym Kocie przy ulicy Jana Rocha Bauera 14 w Słupsku. W czasie między godziną 12 a 13 odbędzie się oficjalne ważenie zawodników.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
7: Dzisiaj pogoda jeszcze spokojna, choć nie wszędzie zupełnie sucha. Na trasie od Słupska przez okolice Lęborka do Wejherowa temperatura będzie oscylowała wokół 24-25 stopni. W Gdyni trochę chłodniej, 23 stopnie. We Władysławowie za to 21, a na Półwyspie Helskim 20 stopni. Chmury będą przeplatać się ze słońcem, a miejscami w okolicach nadmorskich może krótko popadać. Wiatr słaby, nad samym morzem chwilami nieco silniejszy.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: 15 sezonów, 11 występów w meczu gwiazd, mistrzostwo i tytuł MVP. Neneka Ogwumike ogłosiła, że po zakończeniu obecnego sezonu kończy karierę w WNBA. 36-letnia zawodniczka jest czwarta na liście najlepszych strzelczyń w historii ligi i trzecia pod względem liczby zbiórek. Jej znaczenie wykracza jednak daleko poza parkiet. Od dekady stoi na czele Związku Zawodowego Koszykarek i prowadziła zawodniczki przez negocjacje najważniejszych umów z ligą. Nawet w swoim ostatnim sezonie nadal zdobywa średnio niemal 17 punktów na mecz. Odchodzi więc nie dlatego, że przestała nadążać. Sama mówi po prostu, że czuje się spełniona.
1: Reklama. Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiat

0: Sportowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Reklama.

Scottie Scheffler jest o krok od zostania najlepiej zarabiającym golfistą w historii PGA Tour. Jego turniejowe nagrody przekroczyły 119 milionów 900 tysięcy dolarów, więc do rekordu Tigera Woodsa brakuje niewiele ponad milion. Sam Scheffler natychmiast studzi jednak porównania. Woods wygrał w PGA Tour 82 razy. On ma 21 zwycięstw. Różnica w zarobkach świetnie tłumaczy skala współczesnych nagród. Kiedy Woods wygrywał US Open w 2008 roku, cały turniej miał pulę 7,5 miliona dolarów. Teraz pojedynczy zwycięzca największych imprez może dostać kilka milionów. Scheffler może więc pobić finansowy rekord Tigera, jednocześnie przypominając, kto właściwie pomógł te pieniądze golfowi przynieść.

Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym,

0: co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.

0: eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Reklama.
3: Do Polski idą długotrwałe ulewy, spadnie nawet 100 mm deszczu. Nadal nie wiadomo, co spowodowało rozbłysk przy torach na Lubelszczyźnie. Kilka kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem wchodzenia do wody. Miriam Lipińska. Niż genueński przynoszący długotrwałe i intensywne opady deszczu zbliża się do Polski. Prognozy dotyczą głównie górskich obszarów Dolnego Śląska, m.in. Karkonoszy, a także Wielkopolski, skąd niż przesunie się dalej w kierunku Kujaw.
4: Nie ma w stuprocentowej pewności, że ten szlak może się zmienić.
3: To specyfika tego niżu, mówi Marek Błaś z Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Miejscami może spaść aż 100 litrów wody na metr kwadratowy.
4: To są opady już na poziomie ekstremalnym.
3: Ale jeśli niż będzie zgodnie z prognozami dynamicznie się przemieszczać, to nie powinien powodować powodzi. Mocno padać ma do jutra. Lubelska policja bada tajemniczy incydent na torowisku niedaleko miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Wczoraj maszynista jednego z pociągów usłyszał huk. Na zapisach monitoringu widać rozbłysk. Do późnych godzin nocnych na miejscu pracowali funkcjonariusze ABW oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Wstępne oględziny z użyciem specjalistycznego sprzętu nie wykryły jednak dotąd śladów materiałów wybuchowych, mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
5: Nie stwierdzono żadnych uszkodzeń torów. Na tym etapie obecnie czynności prowadzone są wstępnie w kierunku artykułu 164 Kodeksu Karnego, który dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego.
3: Za co grozi do 8 lat więzienia. Opozycja zawiadamia prokuraturę w sprawie raportu Polaków Portret Własny przygotowanego przez pełnomocniczkę rządu do spraw promocji Polski Barbarę Mróz-Gorgoń. Zdaniem Pawła Jabłońskiego z klubu Rozwój Plus mogło tu dojść do oszustwa i wyłudzenia. Raport badawczy, w którym roi się od błędów merytorycznych i językowych, kosztował Ministerstwo Sportu blisko 200 tysięcy złotych, a napisała go sztuczna inteligencja. Wszelkie wątpliwości dotyczące tego raportu i jego finansowania wymagają wyjaśnienia, przyznaje Paweł Bliźniuk, poseł KO, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
6: Krok po kroku wytłumaczyć, co było przedmiotem zamówienia, a co nie i skąd i dlaczego ten raport w tej formie ujrzał światło dzienne.
3: W raporcie czytamy na przykład, że Katowice leżą w północnym centrum Polski, a Wrocław na północnym zachodzie. Znalazły się tam również m.in. informacje o pięciorgu polskich noblistach, choć Polacy otrzymali 8 nagród Nobla. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiada ćwiczenia systemu alarmowania. Mają się odbyć dziś w Turku w Wielkopolsce między 13 a 15. W ich trakcie będą uruchamiane syreny alarmowe. RCB już rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców i apeluje o zachowanie spokoju. Kołobrzeg, Mielno czy Jarosławiec na Pomorzu Zachodnim, tam dziś bez kąpieli w Bałtyku. Na kąpieliskach powiewają czerwone flagi, a powód od kilku dni ten sam. Wysokie fale. Zakaz wchodzenia do wody jest też w pomorskiej Jastarni, ale tam kąpiele uniemożliwiają bakterie E. coli.
7: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Nord FM. Gdańsk ponownie staje się stolicą żeglarstwa. Od dziś do poniedziałku potrwa jubileuszowa 30. edycja Baltic Sail Gdańsk. W programie są rejsy po Zatoce Gdańskiej, parada żaglowców, koncerty, szantowe, rekonstrukcje historyczne i atrakcje dla całych rodzin. Jednym z głównych punktów wydarzenia będzie sobotnia parada żaglowców. Około godziny 11 jednostki wypłyną z rejonu Zielonej Latarni w Nowym Porcie i popłyną wzdłuż gdańskiego wybrzeża w kierunku Brzeźna i Jelitkowa. Najlepszym miejscem do obserwowania parady ma być Molo w Brzeźnie. Przez 4 dni będzie można też wziąć udział w około 3-godzinnych rejsach na pokładach 14 żeglowców. Te atrakcje są biletowane, natomiast wstęp na teren wydarzenia pozostaje bezpłatny. Baltic Sail to również muzyka. W ramach festiwalu Szanty pod Żurawiem wystąpi około 30 zespołów, a koncerty odbywać się będą na Ołowiance i przy dworze Artusa. Oficjalne otwarcie wydarzenia zaplanowano na dziś, na godzinę 20 na Ołowiance. Dla najmłodszych przygotowano m.in. naukę wiązania węzłów, alfabetu Morsa i żeglarskie warsztaty. A w sobotę pojawią się też rekonstrukcje historyczne. Pierwszy dzień zakończy wieczorny pokaz flyboardu nad Motławą. Rekiny wróciły do akwaparku w Redzie. Niespełna miesiąc po awarii, w wyniku której padła część ryb, do obiektu trafiło 7 nowych zwierząt. Wśród nich są zarówno rekiny, jak i płaszczki. Przypomnijmy, że

0: Do awarii doszło 26 lipca w technicznej części kompleksu. Konieczna była wtedy ewakuacja kilkuset osób, a na miejscu przez wiele godzin pracowały służby, w tym strażacy z grupy ratownictwa chemicznego. Dzień później zarząd obiektu potwierdził, że część ryb nie przeżyła zdarzenia. Nowe zwierzęta zostały przekazane przez hodowcę z Holandii. Teraz przechodzą proces aklimatyzacji w zbiorniku o pojemności około 330 tysięcy litrów. Jak podkreślają opiekunowie akwarium, najważniejsze jest obecnie zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków i ograniczenie stresu związanego ze zmianą otoczenia. System cyrkulacji, filtracji i oświetlenia ma możliwie wiernie odzwierciedlać warunki morskie. Za dobrostan ryb odpowiada zespół akwarystów, który kontroluje m.in. jakość wody, sposób żywienia oraz stan zdrowia zwierząt. 11. Międzynarodowy Festiwal Latawców Weba 2026 zbliża się wielkimi krokami. Organizatorzy przygotowują się do wydarzenia, które pod koniec sierpnia ponownie wypełni miasto kolorowymi latawcami i atrakcjami dla mieszkańców oraz turystów. Trwają ostatnie ustalenia dotyczące programu imprezy, a szczegółowy harmonogram ma zostać przedstawiony w najbliższym czasie. Festiwal rozpocznie się barwnym przemarszem przez Webę. Uczestnicy wyruszą z ulicy Kościuszki 1 w rejonie Kapitana Toportu. Będzie to pierwszy punkt tegorocznej edycji wydarzenia, które odbędzie się już po raz 11 i tradycyjnie zgromadzi miłośników latawców. Władze miasta zapowiadają, że wkrótce opublikują pełny harmonogram wydarzenia. 11. Międzynarodowy Festiwal Latawców Weba 2026 rozpocznie się w piątek 28 sierpnia, a jego inauguracją będzie kolorowy przemarsz. Mieszkańcy Ustki nie chcą proponowanej zmiany organizacji ruchu na kilku ulicach miasta. Urząd Miasta przeprowadził w tej sprawie badanie opinii, które trwało od 13 do 26 lipca. W głosowaniu wzięły udział 174 osoby, w tym 140 mieszkańców ulic objętych planowaną zmianą. Większość zdecydowanie opowiedziała się przeciwko proponowanym rozwiązaniom. Spośród wszystkich uczestników aż 152 osoby, czyli ponad 87%, nie poparły zmiany. Za jej wprowadzeniem było 19 osób, a 3 nie miały zdania. Jeszcze wyraźniejszy wynik uzyskano wśród mieszkańców bezpośrednio zainteresowanych zmianami. Spośród 140 osób aż 124, czyli ponad 88%, sprzeciwiły się nowej organizacji ruchu. Poparcie wyraziło 13 mieszkańców, a 3 osoby nie zajęły stanowiska. Do urzędu trafi również pisemny sprzeciw mieszkańców, pod którym podpisały się 84 osoby. W związku z tak zdecydowanym stanowiskiem miasto poinformowało, że proponowana zmiana organizacji ruchu nie będzie dalej procedowana. Chodziło o ulicę Staffa, Tuwima, Tetmajera, Słowackiego, Norwida, Asnyka, Kochanowskiego oraz Wyspiańskiego.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Piątek z umiarkowanie dobrą pogodą, ale warto mieć z tyłu głowy możliwość przelotnego deszczu. Szczególnie dotyczy to pasa nadmorskiego. W Słupsku około 25 stopni, podobnie w rejonie Lęborka, 24 w Wejherowie, 23 w Gdyni. Im bliżej otwartego morza, tym chłodniej. Na Helu około 20 stopni. Wiatr z południowego zachodu przeważnie słaby. Większa zmiana pogody nadejdzie dopiero wieczorem i w nocy.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

Jeżeli największa sieć handlowa świata zaczyna widzieć ostrożniejszego klienta, robi się interesująco. Walmart po raz pierwszy od ponad 5 lat nie osiągnął oczekiwanego wzrostu porównywalnej sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Firma obniżyła ceny aż 11 tysięcy produktów, ale kupujący mocniej skupiają się na żywności i podstawowych potrzebach, ograniczając mniej konieczne zakupy. Jednocześnie internetowa część Walmartu rośnie o 24%, a biznes reklamowy aż o 43%. Klient może więc mniej spontanicznie wrzucać rzeczy do sklepowego wózka, ale sam Walmart zarabia już na znacznie większej liczbie rzeczy niż tylko zawartość tego wózka.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: A gdyby kolejnym krokiem w twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
0: Reklama.

0: Jeszcze niedawno Target szukał sposobu na odzyskanie klientów, a teraz po raz drugi podnosi prognozy na cały rok. Amerykańska sieć ma za sobą trzeci mocny kwartał z rzędu, a porównywalna sprzedaż wzrosła o prawie 4%. Plan naprawczy brzmi pozornie banalnie: niższe ceny, lepiej zatowarowane sklepy i więcej produktów, których ludzie faktycznie szukają. W ciągu roku przeceniono ponad 10 tysięcy artykułów. Mocniej rozwinięto też ofertę dla młodych rodzin i dział spożywczy. Sprzedaż internetowa wzrosła prawie o 9%. W czasach najbardziej skomplikowanych analiz konsumenckich Target przypomina więc starą zasadę handlu. Klient lubi niską cenę, pełną półkę i pewność, że znajdzie to, po co przyszedł.
1: Na pół.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

Nicole Kidman opowiedziała o sposobie na odzyskanie odrobiny anonimowości, kiedy jest się jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek świata. Na imprezy w Ibizie potrafi zakładać ciemną perukę i okulary, żeby spokojnie wejść między ludzi i potańczyć bez ciągłego zainteresowania otoczenia. Sama Kidman określa się raczej jako osobę lubiącą małe grono znajomych, ale przyznaje, że od czasu do czasu wybiera zupełnie inny wariant. Późna kolacja, klub i parkiet. Jest w tym coś zabawnego. Miliony ludzi przez dekady płaciły za bilet, żeby zobaczyć Nicole Kidman na wielkim ekranie, a ona czasami najbardziej chce wyjść z domu właśnie po to, żeby przez kilka godzin nikt na nią nie patrzył.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklam.

0: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Już 29 sierpnia o godzinie 20:45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Przed nami weekend pełen muzyki, rodzinnych atrakcji i przede wszystkim okazji do wspólnego spędzania czasu. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Tym razem zaglądamy w naszym serwisie kulturalnym do Bolszewa i Pucka, gdzie w niedzielę odbędą się dwa wydarzenia, na które warto zarezerwować sobie czas. W Art Parku w Bolszewie mieszkańcy gminy Wejherowo będą świętować dożynki i dni gminy. Niedziela rozpocznie się o 12:00 uroczystą mszą dożynkową w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a następnie uczestnicy przejdą do Art Parku. Tam o 13:40 zaplanowano oficjalne otwarcie oraz konkurs na wieniec dożynkowy. Później sceną zawładną muzycy wystąpią m.in. Orkiestra Dęta gminy Wejherowo, Orkiestra Dęta Echo Gór z Kasinki Małej, Kapela Kaszubska Zbierańce i Zespół na Dobrą Nutę. O 19:00 publiczność rozgrzeje Wojtek Szumański, a o 20:15 rozpocznie się koncert Gwiazdy Wieczoru Grumi. Na miejscu będą również strefa gastronomiczna z kołami gospodyń wiejskich, dmuchańce i strefa wystawców. Tego samego dnia warto zajrzeć również do Pucka. Na Zielonej Plaży odbędzie się 10. już edycja wydarzenia Zakotwicz Dobro, organizowanego na rzecz podopiecznych Puckiego Hospicjum. Początek zaplanowano na 12:00 na rynku, skąd uczestnicy przejdą na plażę. Na miejscu czekają koncerty, pokazy i atrakcje dla całej rodziny. Będzie m.in. widowiskowy pokaz z ciekłym azotem, koncerty zespołu kameralni, warsztaty, konkursy rynku, dzieło lepień z gliny, a najmłodsi spotkają Stitcha i Binga. Nie zabraknie także strażaków, motocykli i kursu pierwszej pomocy. O 15:00 uczestnicy wspólnie zaśpiewają hymn wolontariatu Puckiego Hospicjum, a chwilę później rozpocznie się finałowy koncert Weroniki Kortals i chóru La Via Voice. A jeśli szukacie innych inspiracji, jak spędzić piątek, sobotę i niedzielę, zajrzyjcie na portal Nadmorski24. Znajdziecie tam pełne kalendarium weekendowe. A następne informacje kulturalne o 16:45. Miłego popołudnia!

Harrison Ford ma 84 lata, a Indiana Jones dostaje jego twarz w zupełnie nowym miejscu. Po raz pierwszy disneyowska animatroniczna wersja archeologa będzie oficjalnie wzorowana właśnie na Fordzie. Aktor sam przekazał te informacje fanom. Co ciekawe, choć atrakcje związane z Indianą Jonesem działają w parkach Disneya od lat, wcześniejsze ruchome postacie nie wykorzystywały bezpośrednio jego podobizny. Nowa wersja pojawi się w rozbudowywanym Animal Kingdom na Florydzie. Filmowy bohater, którego Ford grał przez ponad 40 lat, zaczyna więc kolejny etap kariery bez konieczności wchodzenia aktora na plan. Tym razem rolę przejmą silniki, przewody i bardzo precyzyjna silikonowa twarz. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

0: przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklam.

0: od jutra do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,54 zł, za benzynę 98 7,36, a za olej napędowy 7,59 zł za litr. To oznacza, że w weekend wszystkie rodzaje paliw będą o kilka groszy droższe niż dziś. Kolejne rozporządzenie ministra energii w poniedziałek, wtedy dowiemy się, za ile zatankujemy we wtorek. Naczelna Izba Lekarska nie kryje rozczarowania po decyzji prezydenta w sprawie Lex Szarlatan, która miała zablokować działalność pseudomedycyny. Karol Nawrocki odesłał te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Namawialiśmy prezydenta, żeby podpisał ustawę ze względu na dobro pacjentów, mówi rzecznik lekarskiego samorządu, dr Piotr Pisula.
1: Pacjenci rezygnowali z leczenia konwencjonalnego, na przykład nowotworu na wczesnym etapie. Decydowali się na tak zwane leczenie medycyny alternatywnej, wierząc oszustowi, za co płacili. A na koniec, kiedy nowotwór był już w zaawansowanym stadium, i tak trafiali do szpitali, ale wtedy, kiedy było już za późno. I to są tragiczne historie.
0: Prezydent proponuje teraz swoje rozwiązanie, a samorząd lekarski ma nadzieję na szybkie polityczne porozumienie w sprawie zmian. Kolejna odsłona ostrego sporu o konie nad Morskim Okiem. Jutro na Palenicy Białczańskiej znów pojawią się aktywiści, którzy walczą o całkowitą likwidację transportu konnego. Obie strony okopały się na swoich pozycjach, bo fiakrzy też zapowiadają, że nie ustąpią. Katarzyna Młynarczyk.
2: Protest ma się rozpocząć o 9 rano i potrwać aż do 21. Organizatorzy z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt chcą, żeby fasięgi zniknęły z trasy do Morskiego Oka, a konie zastąpiły pojazdy elektryczne. Tym razem jednak fiakrzy zapowiadają, że normalnie wyjadą na trasę. Po wcześniejszych burzliwych pikietach liczą na obecność policji i apelują, by protestujący nie płoszyli zwierząt. Spór jest coraz ostrzejszy, aktywiści odrzucają pomysł jedynie skrócenia trasy dla koni i żądają całkowitego zakończenia takich przewozów.
0: Ukraińska branża rolnicza chce, aby Unia Europejska zapłaciła ponad 1 000 000 000 euro za dodatkowy transport ukraińskiego zboża. W grę wchodzą m.in. nowe szlaki przez Polskę, Węgry czy Rumunię. Kijów szuka alternatywnych tras dla eksportu swojego zboża, bo ukraińskie porty są od wielu tygodni atakowane przez Rosję. Ukraina przekonuje, że na wsparciu jej eksportu zyska Unia Europejska, ale unijni rolnicy mówią twarde nie, bo obawiają się niekontrolowanego napływu zboża, co obniży ceny na ich rodzimych rynkach. Sprawdź zasięg internetu w swoim domu, zachęca Ministerstwo Cyfryzacji i poleca bezpłatną bazę danych pod adresem internet.gov.pl. Są na niej aktualne dane na temat dostępności szerokopasmowego internetu w każdym zakątku kraju. Dzięki bazie będzie wiadomo, czy podłączenie jest możliwe od ręki i wystarczy tylko podpisać umowę, czy też do podłączenia się do sieci potrzebne będą dodatkowe zgody i koszty.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Policjanci z Oksywia zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem. Do zdarzenia doszło 18 sierpnia w jednym z mieszkań na terenie Gdyni. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze znaleźli martwego psa rasy Shih Tzu. Policjanci zabezpieczyli ślady i zebrali materiał dowodowy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna miał wcześniej grozić swojej partnerce zabiciem zwierzęcia, a następnie zrealizować tę groźbę. 32-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. Podczas sprawdzania jego danych okazało się również, że był poszukiwany do odbycia wcześniej orzeczonej kary pozbawienia wolności. Po zakończeniu czynności został więc przewieziony do jednostki penitencjarnej. Za zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat więzienia. Nadleśnictwo Wejherowo zaprasza na Noc Nietoperzy. Wydarzenie odbędzie się 5 września o godzinie 18 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Muza. W programie znalazły się ciekawostki i prezentacje poświęcone nietoperzom, spotkanie z edukatorami leśnymi oraz nocne obserwacje tych niezwykłych ssaków. Organizatorzy zapowiadają także spacer po lesie, dlatego uczestnicy powinni przygotować się na wieczorne wyjście w teren. Wydarzenie ma przybliżyć mieszkańcom życie i zwyczaje nietoperzy oraz pokazać, jak ważną rolę pełnią w przyrodzie. Na Noc Nietoperzy obowiązują wcześniejsze zapisy. Obliwice ponownie staną się miejscem spotkania z lokalną historią. W sobotę odbędzie się drugi spacer historyczny z Mariuszem Barem, poświęcony dziejom miejscowości jako pradawnego ośrodka rolniczego. Uczestnicy poznają historię Obliwic od średniowiecza przez okres pruskiego majątku ziemskiego aż po czasy państwowych gospodarstw rolnych. Spacer rozpocznie się o godzinie 11 w stanicy turystycznej w Obliwicach. Jednym z tematów będzie historia dawnego majątku ziemskiego i obiektu potocznie nazwanego pałacem. Spotkanie ma być okazją do poznania zmian, jakie na przestrzeni wieków zachodziły w miejscowości, a także rolniczego charakteru Obliwic. Wydarzenie jest kolejną

0: odsłoną cyklu poświęconego lokalnemu dziedzictwu. Pierwszy spacer po Obliwicach odbył się wcześniej i obejmował m.in. miejsca odkrycia cmentarzyska kultury pomorskiej z niezwykłą urną domkową, datowaną na około 850-650 rok przed naszą erą. Uczestnicy odwiedzili również dawny cmentarz ewangelicki, gdzie można było zobaczyć pozostałości tablic nagrobnych. Organizatorzy zapowiadają, że zebrane podczas spacerów materiały audio i wideo posłużą do przygotowania szerszego opracowania historii Obliwic. Wydarzenia odbywają się w ramach projektu Stacja Obliwice – weekendowe centrum turystyki aktywnej. Gmina Kobylnica będzie walczyć z barszczem sosnowskiego. Projekt dotyczący zwalczania tego inwazyjnego gatunku otrzymał 45 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Całkowita wartość zadania to blisko 63 tysiące złotych. W ramach projektu przeprowadzono 3 zabiegi likwidacji barszczu sosnowskiego. Jeden chemiczny wiosną oraz 2 mechaniczno-chemiczne latem. Działaniami objęto teren o powierzchni ponad 3,4 hektara. Celem projektu jest ograniczenie i likwidacja stanowisk tej inwazyjnej rośliny na terenie gminy. Ma to również pozytywnie wpłynąć na lokalną faunę i florę oraz poprawić stan środowiska na obszarach, gdzie występował barszcz sosnowskiego. Projekt został dofinansowany w ramach konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego edycja 2026.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Piątkowe popołudnie pozostanie ciepłe, ale na północy regionu możliwe są lokalne przelotne opady deszczu. W Słupsku około 25 stopni, w rejonie Lęborka podobnie, w Wejherowie 24, a w Gdyni 23. Nad morzem temperatury będą wahać się między 20 a 21 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami większe. Wieczorem chmur zacznie przybywać, a w nocy z południowego zachodu nasunie się strefa bardziej ciągłych opadów deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Netflix zamyka historię jednej ze swoich najbardziej rozpoznawalnych młodzieżowych serii ostatnich lat. Outer Banks wchodzi w piąty i finałowy sezon. Pogues wracają do świata skarbów, ryzyka i konfliktów, ale finałowa część ma też zmierzyć bohaterów z konsekwencjami wydarzeń, które mocno zmieniły całą grupę. Serial wystartował jeszcze w 2020 roku i trafił idealnie w moment, kiedy widzowie masowo szukali produkcji do wielogodzinnego oglądania w domu. 6 lat później kończy jako marka rozpoznawalna daleko poza samym Netflixem. Każda opowieść o poszukiwaniu skarbów musi jednak kiedyś odpowiedzieć na trudne pytanie, co zrobić, kiedy naprawdę trzeba już przestać szukać następnego.

Aperitivo w Padwie przez pokolenia miało swój naturalny rytm. Ludzie wychodzili przed kolacją, siadali przy stolikach i spotykali znajomych. Kolejne fale wysokich temperatur zaczynają ten rytm zmieniać. Ponad 80% przebadanych lokali w Padwie i okolicy zgłosiło podczas ostatnich upałów spadek obrotów o około 1/5. Klienci wolą zostać dłużej w klimatyzowanych pomieszczeniach, a na zewnątrz wychodzą później. Problem wykracza daleko poza restaurację. Szacunki mówią, że ubiegłoroczne fale gorąca kosztowały europejską gospodarkę dziesiątki miliardów euro. Pogoda zmienia więc nie tylko to, co zakładamy przed wyjściem. Zaczyna zmieniać nawet godzinę, o której Europa wychodzi na kawę czy kieliszek czegoś chłodnego.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
0: Reklama.

kinie czasami wygrywa wielki budżet, efekty specjalne i setki osób w napisach końcowych, a czasami krowa i skowronek. Chińska animacja New Lai została właściwie zrobiona przez dwie osoby, matkę i syna przez 5 lat, bez kampanii reklamowej, zwiastuna i wielkich pieniędzy. Początkowo obejrzało ją mniej niż 300 osób, potem internet uznał film za tak niedoskonały, że aż fascynujący. Ruszyły memy, widzowie zaczęli sprawdzać go na własne oczy, a wpływy przekroczyły 14 milionów juanów. Produkcja zaczęła pojawiać się w zestawieniach obok hollywoodzkich blockbusterów. Najwyraźniej czasem najskuteczniejszą reklamą filmu jest pytanie: naprawdę jest aż tak źle?

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

Możliwe, że właśnie zmienia się znaczenie słowa odcinek. W Stanach Zjednoczonych błyskawicznie rośnie popularność mikrodram, seriali nagrywanych pionowo, przeznaczonych przede wszystkim na telefon, których pojedynczy epizod trwa około 2 minut. Według danych przytaczanych przez Reutersa, ich amerykańska publiczność wzrosła w ciągu roku ponad 2-krotnie i liczy już około 66 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Branża może wygenerować 1,5 miliarda dolarów przychodu. Powstają więc całe studia specjalizujące się w takich produkcjach. Najpierw skracaliśmy filmy do seriali, później seriale do krótkich odcinków, a teraz pełny dramat można zmieścić między przystankiem a przystankiem.

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
5: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Męski Zespół Wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Reklama.
6: Blisko 100 mm deszczu, idą potężne ulewy. Kolejnych dwóch rannych w wypadku na Węgrzech wróciło do kraju. Szef MON podsumował 2 lata istnienia Tarczy Wschód. Miriam Lipińska. Służby szykują się na idące do Polski ulewy. Na Dolnym Śląsku

0: Wielkopolsce, w Lubuskiem i w Kujawsko-Pomorskiem. W ciągu kilku godzin może miejscami spaść aż 70 litrów deszczu na metr kwadratowy. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
1: I spodziewamy się intensywnych lokalnych opadów.

0: Na razie nie ma ryzyka, że opady będą się przeciągały, więc powódź raczej nam nie grozi. Według IMGW intensywnie padać może zwłaszcza w nocy i jutro rano. Dwie kolejne osoby poszkodowane w wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech wróciły właśnie do Polski. Zostały przetransportowane samolotami LPR-u na lotnisko w Podrzeszowskiej Jasionce, skąd trafiły do szpitali. Na Węgrzech pozostaje jeszcze troje najciężej rannych pacjentów. Ich stan nie pozwala na razie na transport medyczny do kraju. Tymczasem prowadząca śledztwo w sprawie wypadku prokuratura w Krośnie poinformowała, że w przyszłym tygodniu planowane jest sprowadzenie do Polski ciał 12 śmiertelnych ofiar katastrofy autokaru. Po dwóch latach Tarczy Wschód, czyli umocnień na wschodniej granicy Polski, w wielu miejscach osiągamy wstępną gotowość operacyjną, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i zapowiada kolejne inwestycje w systemy dronowe i antydronowe, a także w systemy precyzyjnego rażenia dalekiego zasięgu.
1: Będziemy w ramach Tarczy Wschód rozwijać wschodni miecz, który ma za zadanie odstraszanie, bo dalekie precyzyjne rażenie i zdolności strategicznego rażenia są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
0: Zmiany i zabezpieczenie wschodnich terytoriów Polski kosztowało już 10 miliardów euro. Tarcza Wschód obejmuje zarówno granicę z Rosją, dokładnie z obwodem królewieckim, jak i z Białorusią oraz Ukrainą. Policja zatrzymała 32-latka z Gdyni, który w okrutny sposób zabił psa swojej partnerki. Kiedy funkcjonariusze weszli do mieszkania, w którym się to stało, zastali sprawcę i martwego czworonoga, mówi aspirant Marek Kobiałko z policji w Gdyni.
2: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 32-letni mężczyzna wcześniej groził swojej partnerce, że zabije psa, a następnie zrealizował tę groźbę. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnej jednostki. Usłyszał zarzut za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem.
0: W dodatku okazało się, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary więzienia za popełnienie innego przestępstwa. Dlatego po usłyszeniu zarzutu trafił bezpośrednio do zakładu karnego. A za zabicie psa grozi mu do 5 lat za kratami. Droższe ziemniaki, tańsze zboża z wyjątkiem kukurydzy. GUS podał dane o cenach na targowiskach i w skupie w lipcu. Wynika z nich, że większość produktów rolnych jest tańsza niż rok wcześniej.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w radiu Norda FM. Mieszkańcy Gdyni mogą jeszcze zgłaszać uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Cisowej w rejonie ulic Morskiej i Chylońskiej. Z dokumentem można zapoznać się do 25 sierpnia, a uwagi będą przyjmowane do 8 września. Projekt obejmuje obszar o powierzchni prawie 46 hektarów, położony wzdłuż ulicy Morskiej, pomiędzy terenami kolejowymi a Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i granicą z Rumią. Plan ma uporządkować rozwój tej części miasta i wyznaczyć zasady dla nowej zabudowy mieszkań oraz usługowej. Podczas publicznej dyskusji mieszkańcy najczęściej pytali o rozwiązania komunikacyjne. Projekt zakłada m.in. przebudowę ulicy Morskiej oraz pozostawienie rezerwy terenu pod przyszłe połączenie z ulicą Hutniczą. Poruszono też temat rozwoju usług, takich jak sklepy czy placówki ochrony zdrowia oraz konieczności zapewnienia odpowiedniej infrastruktury wraz z powstaniem nowych osiedli. Uwagi do projektu można składać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni albo elektronicznie. Termin mija 8 września. W Rumii powstanie pomnik przedwojennego pilota, który ma upamiętnić lotniczą historię miasta i działalność Aeroklubu Gdańskiego. Monument stanie w rejonie Ronda Armii Krajowej. Rumia w okresie międzywojennym była ważnym ośrodkiem lotniczym. Już w latach 20. funkcjonowało tam zapasowe lądowisko Morskiego Dywizjonu Lotniczego z Pucka, a od 31 roku swoją bazę miał tam Aeroklub Gdański. Kilka lat później, w 1935 roku, uruchomiono port lotniczy Gdynia w Rumii Zagórzu, który obsługiwał połączenia krajowe, a później także zagraniczne. Pomnik ma przedstawiać Ryszarda Drgałę, jednego z najlepszych polskich szybowników okresu międzywojennego i członka Aeroklubu Gdańskiego. Rzeźba nawiąże do wydarzeń z 1935 roku, kiedy podczas pokazów nad Rumią Drgała musiał wyskoczyć ze spadochronem z uszkodzonego szybowca z wysokości ponad 1000 metrów. Autorką monumentu będzie pomorska rzeźbiarka Lucyna Kujawa. Pilot zostanie przedstawiony w kombinezonie z charakterystyczną pilotką i spadochronem. Rzeźba zostanie odlana z brązu. Pomnik ma być kolejnym elementem przypominającym o lotniczej przyszłości Rumii. Wcześniej przy ulicy Żwirki i Wikury pojawiły się już tablice edukacyjne oraz rzeźby przedwojennych samolotów. Kolejny odcinek drogi w Dąbrowie Brzezińskiej został utwardzony płytami i jąb. Prace mają poprawić stan nawierzchni oraz komfort i bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z drogi. Inwestycja została zrealizowana przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach i jest kolejnym etapem poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy. na zakup płyt JOMP przeznaczonych do utwardzenia dróg wewnętrznych, no,

0: sołectwa Dąbrowa Brzezińska przeznaczyło 20 716 zł z funduszu sołeckiego. Pozostałą część potrzebnych płyt zapewniła gmina Łęczyce, która odpowiadała również za wykonanie prac związanych z ich ułożeniem. Dzięki połączeniu środków sołeckich i gminnych możliwe było wykonanie kolejnego zadania odpowiadającego na lokalne potrzeby. Utwardzanie dróg płytami JOMP jest prowadzone także w mniejszych miejscowościach na trasach istotnych dla codziennego funkcjonowania mieszkańców. W przypadku Dąbrowy Brzezińskiej inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy sołectwa, gminy oraz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. Zarząd podkreśla, że takie działania są elementem systematycznej poprawy lokalnej infrastruktury drogowej. Mieszkańcy Ustki mogą bezpłatnie oznakować swoje psy mikroczipem i zarejestrować je w bazie. Akcja potrwa do 30 listopada bieżącego roku i jest finansowana z budżetu miasta w ramach programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt. Mikroczip to niewielkie i bezpieczne urządzenie, które może znacznie ułatwiać odnalezienie właściciela zagubionego psa. Po znalezieniu zwierzęcia dane z mikroczipa mogą odczytać m.in. weterynarz, strażnik miejski czy pracownik schroniska. Z bezpłatnego znakowania można skorzystać w wyznaczonym gabinecie weterynaryjnym. Co ważne, mikroczip i rejestracja psa mogą również przynieść korzyść finansową. Oznakowanie oraz rejestracja są podstawą do obniżenia opłaty za posiadanie psa w 2027 roku. Z akcji mogą skorzystać wyłącznie mieszkańcy Ustki.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Po południu nadal dość ciepło. W pasie od Słupska przez okolice Lęborka po Wejherowo od 24 do 25 stopni, w Gdyni 23. Na północnych krańcach regionu i nad morzem chłodniej około 20-21 stopni. Miejscami może przelotnie popadać, ale poważniejszego załamania pogody należy spodziewać się dopiero w nocy.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Norda FM.

Już za chwilę na antenie Norda FM spotkanie z naszym gościem. Nie odchodźcie od odbiorników. Tym samym zamykamy ten tydzień naszych spotkań. Dzięki wielkie, że byliście. Ode mnie na koniec życzenia przyjemnego weekendu. Słyszymy się w poniedziałek o stałej porze. Maja Popowska, trzymajcie się.

0: Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Celny

0: strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
2: Cherry?
1: Niemożliwe.
2: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
1: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
2: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
4: Reklama.
5: To jest gość dnia, Jakub Szumilas, witam serdecznie, a moimi Państwa gościem jest Roman Drzeżdżon z Muzeum Ziemi Puckiej. Cześć, Romek.
6: Witam bardzo serdeczno. Miałeś mi przedstawić jako eksponat.
5: No tak właśnie.
6: Bardzo to lubię.
5: Tak, właśnie nie byłem pewien, czy to jest pewien rodzaj sarkazmu, czy nie. No to w takim razie jeszcze raz. Jest z nami Roman Drzeżdżon, eksponat z Muzeum Ziemi Puckiej.
6: To jest tak zwana autoironia. Po 30 latach pracy w muzeum, no to już tak przysługuje mi właśnie ten tytuł eksponatu.
5: No, po 30 latach to lada moment można mumifikować.
6: Tak, tak.
5: A przechodząc do meritum, w związku z którym żeśmy się dzisiaj tutaj spotkali, czyli Dzień Chleba i Miodu, który nieuchronnie zbliża się wielkimi krokami. Jest to kolejna edycja, a która?
6: Właśnie to jest problem, bo nie możemy się doliczyć tych edycji. Na pewno ich było kilkadziesiąt, a może kilkanaście. Nikt tego nigdy nie liczył, a jeszcze do tego pandemia nastała i nie mieliśmy tej edycji jednej. I jakoś tak przestaliśmy liczyć i nie liczymy. Czyli zapraszamy po prostu na nasze święto chleba i miodu, czyli Dzień Chleba i Miodu bez numeracji.
5: No to jeżeli już zaczynamy od zaproszeń, to kiedy zapraszamy?
6: Zapraszamy w niedzielę 23 sierpnia do skansenu Zagroda Gburska i Rybacka w Nadolu nad Jeziorem Żarnowieckim. To jest w pobliżu Szymonowa. Gmina Gniewino.
5: Czyli generalnie tutaj z naszej okolicy wszędzie blisko i łatwo tam dojechać.
6: Tak, na dole jest zawsze blisko, tak jest, jak wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, to tak na dole jest właśnie takim centrum tutaj Kaszub Północnych, zawsze można dojechać.
5: Właśnie, centrum Kaszub Północnych, a nazywa się na dole, a wcale na dole
6: tak,
5: nie
6: tak,
5: jest.
6: Tak, no ale jest koło góry.
5: Mówiłeś przed rozpoczęciem tutaj z naszego spotkania, że coś się zmieni, że tegoroczny Dzień Chleba i Miodu będzie wyglądał inaczej niż do tej pory. A co się zmieni?
6: Tak, no jak ktoś jest naszym stałym gościem, a mamy bardzo wielu stałych bywalców naszych imprez w Nadolu, w skansenie, ten zauważył, że od kilku lat na przykład Kranzbal, który jest w lipcu i Dzień Miodu i Chleba i Miodu w sierpniu, odbywa się jak gdyby w dwóch lokalizacjach.

0: Po pierwsze jest jarmark na terenie skansenu, a druga lokalizacja to jest scena, czyli bina po naszemu, nad Jeziorem Żarnowieckim, czyli na zewnątrz. Nie? I tam to wszystko można było sobie obejść, a ktoś miał ochotę posłuchać muzyki, no to szedł pod binę, a ktoś, kto miał ochotę zakupić jakąś pamiątkę, skorzystać z jedzonka z pańsku KGW, no to szedł na skansen. Nie? No teraz mamy taką sytuację, że Dzień Chleba i Miodu będzie się odbywał tylko na terenie skansenu, z tym, że stoiska też będą wystawione tych twórców naszych, artystów i pani z KGW, czyli Kół Gospodyń Wiejskich, one też będą wokół skansenu. Ale już nie będzie tej dużej sceny, tylko będzie tak zwana mała scena nasza, lokalna w naszym skansenie. I stamtąd będzie płynąć w świat muzyka kaszubska, przyjedzie znakomity zespół, jak to się jeździ na zjazdy Kaszubów albo na Dzyń Jednotek Siebów, to na pewno ich zna, bo oni zawsze są. To są chłopaki z Kości Cierzyny, zespół z Griwańce, czyli z Grywusy do nas przyjadą i oni będą tak wędrować ze swoją kapelą od punktu do punktu, od obiektu do obiektu, wyjdą też na zewnątrz i będą przygrywać wszystkim, którzy będą chcieli słuchać, ale na pewno będziecie chcieli słuchać. I to nie jest tylko muzyka kaszubska, ale też jak mi napisali, oni też grają różne hity światowe na instrumentach kaszubskich typu kontrabas, diabelskie skrzypce, skrzypce i tak dalej. Także zgrywańce będą nam przygrywać. No i jarmark, skansenie, twórcy ludowi, to wszystko też na terenie naszej zagrody gburskiej i rybackiej będzie się znajdować. A ze sceny co jakiś czas, kiedy chłopaki z kapeli się trochę zmęczą, będą opowieści o żniwach, dożynkach, o historii skansenu, o historii Kaszub z tej małej sceny, która jest zlokalizowana na terenie naszej zagrody.
1: No, czyli artystycznie będzie się działo.
0: Tak, oczywiście. No i to naprawdę polecam tą kapelę. To taką energię mają w sobie, że nóżka sama do tańca będzie wszystkim szła.
1: Także, woda niesie dźwięk, więc pewnie jak dobrze zagrają, to i Żarnowcy
0: pewnie. Pójdą pewno też tam na molo i też na molo też zagrają tym, którzy będą gdzieś tak na zewnątrz.
1: No, jeżeli to jest Dzień Chleba i Miodu, no to propos tego samego chleba i samego miodu, czego możemy się spodziewać? Czy będą pasieki, czy tylko będą sposoby, jak ten miód przetwarzać, czy tylko będzie można go albo aż skonsumować?
0: No, pasiekę to my mamy na terenie skansenu, tylko ona jest nieczynna, bo to ze względów na bezpieczeństwo, ale będą ludzie z pasiek. Przyjadą do nas pszczelarze z Kaszub i będą oferować swój miód, oryginalny, najlepszy, jaki tylko mają. Oni z nami współpracują naprawdę od wielu, wielu lat i możemy sobie dać głowę uciąć, że ich miód to jest produkt pierwsza klasa, a jak nie, nawet ekstra klasa. Także oni będą ten miód oferować, a piec będzie od rana do południa, piec chlebowy oczywiście, będzie pracował całą parą. Także 3 razy będziemy pewnie rozpalać, jak da radę nasz piec, bo trzeba pamiętać o tym, że to jest eksponat swego rodzaju, ten obiekt muzealny i no, jest po generalnym remoncie nasz piec, no ale czy wytrzyma te wszystkie wypieki, to nie wiem. No chyba tak powinien wytrzymać, nie? I, no i każdy ten bochenek chleba, małego czy dużego, foremkowego, będzie mógł zakupić u nas skansenie.
1: Jakie rodzaje chleba i dlaczego ten kaszubski miód jest najlepszy, to dowiecie się już po przerwie. Tymczasem zapraszam na małą przerwę muzyczną, a tutaj Kręc co kręc, czyli utwór, do którego miałeś okazję napisać słowa, tak?
0: Jo.
1: Jo. No to posłuchajcie i za chwileczkę do was wracamy.

0: No i wracamy po przerwie, to jest gość dnia, Jakub Szumilas przy mikrofonie, a moim państwa gościem jest Roman Drzeżdżon, eksponat z Muzeum Ziemi Puckiej. Przed przerwą rozmawialiśmy sobie o tym dniu chleba i miodu, który się zbliża w najbliższą niedzielę. No to co w tym chlebie, który będzie można u was spróbować, jest takiego wyjątkowego?
1: Jest przede wszystkim to chleb tak zwany swójści. Jest tam nasza praca włożona, która się zaczęła właściwie zeszłą jesienią, bo mieliśmy zawsze jesienią, mamy zawsze jesienią akcję chrust, czyli zbieramy chrust, żeby mieć z czym napalić w naszym piecu chlebowym. No i go tak gromadzimy, żeby tego chrustu wystarczyło nie tylko na nasze imprezy, ale też na nasze zajęcia edukacyjne z dziećmi w maju, w czerwcu.
2: To trzeba całe parę przyczep tego chrustu.
1: No paręnaście. No to jest kilka dobrych dni chodzenia po lesie i zbierania i później z wózki tego chrustu.
2: Dobra, a nie prościej byłoby po prostu skorzystać z jakiejś pałki?
1: Nie. Chcemy to zrobić jak należy, że chrust jest najlepszy. Jest to najlepsze drewno do pieca chlebowego. Tak samo robimy samodzielnie ciasto chlebowe. To nie jest jakieś tam ciasto kupione, tylko sami mieszamy. Właściwie nie ja osobiście, ale nasza pani Krystyna ze skansenu na dolu zna się na chlebie i ona potrafi na zakwasie zrobić ciasto super, z którego wychodzi naprawdę bardzo dobry chleb. I ja ten chleb...
2: Zdecydowanie potwierdzam, jak czasami jakiś tam jeden bocheneczek tak, zostanie... I przyniesiesz nam do redakcji, to jest naprawdę fajne.
1: Ja czasami też uda mi się dostać taki chleb i przez tydzień spokojnie pod szmatką taką lnianą, on jest przykryty i można go przytrzymywać, nie tak jak chleby takie z fabryk chlebowych, nie?
2: Znasz jakieś tajniki, co trzeba zrobić, żeby on tak długo trzymał świeżość, czy to trzeba przyjść osobiście i panią Krystynę podpytać?
1: Lepiej podejść do pani Krystyny, ona tam się kręci po całym skansenie, bo nie tylko chleb robi, ale też inne rzeczy. Zresztą my się zajmujemy w skansenie w naszych oddziałach też muzealnych, praktycznie wszystkim, każdy robi wszystko, tak żeby nasi klienci, nasi goście byli

0: zadowoleni z naszych usług jak najbardziej. Także w niedzielę podejdź do pani Krystyny i pani Krysiu, co pani tam dodaje do tego, nie? No to ona już może powie, może nie powie.
1: A poza tajnikami przepisu, to pewnie piec też ma znaczenie. Wspomniałeś przed przerwą, że ten piec jest po renowacji, ale mimo wszystko jest to piec zabytkowy, historyczny.
0: Tak, to jest piec zabytkowy, no i jak on się dobrze nagrzeje, dobrze jest wygrzany i właśnie tym chrustem, nie? A nie jakimiś tam innymi opołami na węglu, na pewno by to tak nie wyszło. Jak się dobrze nagrzeje, jest dobrze nagrzany, to też ma znaczenie, że ten chleb wychodzi wtedy z tego naszego pieca bardzo dobry, smaczny, wręcz boski, nie? No, u nas to się kolejki ustawiają po ten chleb, jak jest kranzbal albo właśnie dzień miodu i chleba, no to bardzo często ludzie stoją jeden za drugim, nóżkami przebierają, bo to trzeba poczekać tam 40-45 minut, zanim on się wypiecze, zanim ostygnie, no to godzina, no, ale klienci są zawsze bardzo zadowoleni z naszych wypieków.
1: Nasz wywiad rozpoczął od tego, że będzie dosyć spora oferta artystyczna, tak to nazwijmy. Potem przeszliśmy do chleba. To dla kogo to jest wydarzenie? Dla starszych, dla młodszych, dla dzieciaków?
0: Dla wszystkich. My mamy gości naszych, przyjmujemy od lat 0 do lat 100. 102, 103, 105 nawet, tak, czyli dla starszych, dla młodszych, dla emerytów, dla rencistów, dla led z stuntka, dla letników, dla wszystkich tych, którzy chcą posmakować dawnego życia, chcą posmakować dawnych produktów i dobrych produktów, jak miód, chleb, chcą zażyć tobaki, chcą posłuchać języka kaszubskiego, bo my się odróżniamy od innych imprez tym, że 90% to jest po kaszubsku u nas. Nie tylko na scenie, ale też pod sceną, bo ci nasi twórcy, jak tylko wyczują, że ktoś jest z Kaszub, to z nim po kaszubsku będą rozmawiać, a nie po polsku. I nawet letnice, czyli turyści chcą usłyszeć naszego języka i stąd też te kaszubscinute, o których też chciałem powiedzieć, właśnie, które się pojawiły, to są nadolscinute, bo w tym roku taka niespodzianka będzie, wejście będzie na kartki u nas. Wejście będzie na kartki, to znaczy ono będzie bezpłatne, ale jak ktoś będzie chciał, to będzie mógł wspomóc nasze muzeum, funkcjonowanie naszego muzeum, właśnie zakupując taką kartkę z nadolści nuta za niewielkie tam pieniążki, to tam parę groszy, parę złotych będzie kosztowało. No i to jest w skrócie, co jest w naszym skansenie. Jest gbury, jest rybak, jest studnia, w której mieszka stryśk, jest chata, w której mieszkają kresnięta, też opowieść o stolemach się tutaj pojawia. Jest jakaś babcia, która idzie do kuili, czyli do piwnicy. Także krótka historia, treściwa i śpiewająco można się wtedy dowiedzieć bardzo wielu rzeczy o naszej przeszłości, naszej kulturze i o naszym języku oczywiście.
1: No właśnie o to śpiewanie chciałem ciebie podpytać, bo wiem, że tą wersję na łamach jednego ze swoich felietonów już śpiewałeś. Jo. A czy właśnie będąc tutaj w niedzielę w Nadolu, będzie można usłyszeć to w wersji muzycznej, czy każdy musi spróbować samemu?
0: No każdy będzie mógł spróbować samemu, nawet wejść na scenę i tam zaśpiewać razem ze mną. Będzie wielka plansza taka wywieszona, będą te karteczki, także będzie można się przygotować do tego śpiewu. No i będziemy śpiewać. To jak buryś, kto są deci, to jak buryskie chałepa, to są jadra, to są rybci, to łyznecie Rebeka. Także zapraszamy na scenę i różnych głosów pewnie będziemy mieli bardzo, bardzo dużo śpiewających na dolście nutę.
1: Powolutku zbliżamy się do końca, więc ostatnie pytanie. Jak trudne jest zorganizowanie takiej imprezy, zarówno logistycznie, jak i finansowo?
0: My zaczynamy już organizację na początku roku. Na początek zbieramy oczywiście naszych sponsorów, darczyńców. W tym roku sponsoruje nasze działanie Polska Grupa Energetyczna, Energia Odnawialna. To jest oddział przy elektrowni wodno-szczytowej w Czymanowie. Współpracujemy też od wielu lat z gminą Gniewiną, no i nasze stowarzyszenie,

0: która działa przy Muzeum Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Ziemi Puckiej, pozyskało w tym roku dotacje, pieniądze, decyzje, jak my to mówimy, na zajęcia edukacyjne, które będą bardzo bogate dla dzieci, ale też wiem, że i starsi, i rodzice wszyscy się świetnie bawią. Będzie to takie podwórko wiejskie, podwórko zabaw przy stodole. Stodoła jest duża, tak że nie trudno ją zauważyć w naszym skantenie. Zapraszamy z dziećmi i nie tylko, z młodzieżą tam do tego naszego placu zabaw. No i też współpracujemy z sołectwem na dole, które przygotowuje dla nas taki wystrój naszej sceny. Tam pojawią się różne takie elementy związane z żniwami, z łyżniwina, ma jakieś snopy, tak żeby było ładnie, kolorowo i autentycznie. No i straż pożarna, która nas ochrania zawsze. Także wszystko to trzeba załatwić. Jest to bardzo dużo pracy. No i na przykład kapelę też musimy już na wiosnę zabukować, bo inaczej się nie da, bo jakbyśmy teraz zaczęli to wszystko, to by nikt do nas nie przyjechał.
1: A efekty tej pracy, tak, i wysiłku logistycznego możecie sprawdzić.
0: Oczywiście.
1: Najbliższą niedzielę o...
0: O godzinie 11 zaczynamy, ruszamy, o godzinie 12 muzyka na żywo po całym skansenie będzie krążyć do godziny 16, a może i dłużej, bo chłopaki jak się wezmą za granie, to oni skończyć nie chcą. No i kończymy, lądujemy tak już od godziny 16 do 17, już powolutku będziemy kończyć nasz dzień chleba i miodu. No i pamiętamy, wejście na kartki, na pamiątkę, warto sobie taką karteczkę nabyć, a jedną zostawiam tutaj redakcji naszego też patrona medialnego, czyli telewizja.
1: Żebyśmy TTM mogli tam spokojnie wejść na tę imprezę.
0: Tak jest. Jak pokażecie kartkę, to wejdziecie.
1: To jest dobry moment, żeby postawić kropkę. Moim i Państwa gościem był Roman Drzeżdżon, pracownik Muzeum Ziemi Puckiej, czy też eksponat, jak samo sobie lubi mówić. Romek, dziękuję Ci bardzo.
0: Ja Bóg zapłać bardzo serdecznie i do usłyszenia w niedzielę.
1: Jakub Milas, tyle ode mnie.

0: nas krew, która ratuje życie.
1: Bo dobrze jest się dzielić.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
4: Bo warto być człowiekiem.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
6: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia.
7: Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
8: Reklama.

0: Fala aktualności.
1: Fala aktualności, a to znaczy, że 14.45 na naszych zegarach, Jakub Szumilas przy mikrofonie, a do studia zawitali Tomasz Smuga z portalu Nadmorski 24. Cześć Tomek.
2: Witam serdecznie.
1: I Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej. Cześć Karina.
3: Dzień dobry, witam.
1: Co dzisiaj ciekawego macie? Już słyszę, że ktoś się dobrze na

0: Że nad morzem bawił?
1: No, czy dobrze, czy nie, to by, trzeba by było zapytać, ale już mówię, zaczynamy dziś nasz serwis od nietypowego zdarzenia, do którego doszło około 4 mil morskich na wschód od portu w rejonie Łeb. Jacht osiadł na mieliźnie. Jednostka zaczęła nabierać wody, konieczna była interwencja służb. Następnie powiemy o nowym żłobku w Redzie. Dysponuje on ponad 60 miejscami. Dziś odbyło się jego oficjalne otwarcie. Zapowiemy również sportowe wydarzenie, czyli Weicher Games. Zmagania odbędą się już w ten weekend w wejherowskiej ekofabryce. I na koniec powiemy o sesji Rady Gminy Luzino, której tematem były m.in. zmiany w budżecie i szansa na bezkolizyjny przejazd w Luzinie.
0: No, o chyba 6 takich ważniejszych punktach była tam dyskusja. Jeżeli chcecie więcej szczegółów, no to zapraszamy na serwis informacyjny Twojej Telewizji Morskiej o godzinie 17.20 na antenie telewizji. No, a w internecie o każdej porze dnia i nocy. Tomek, co u Ciebie?
2: U nas także możecie już zobaczyć zdjęcia z odnośnie tego jachtu, o którym tutaj wspomniała Karina. Jeżeli chodzi o takie wodne tematy, no to do naszego redzkiego akwaparku powróciły rekiny i nie tylko, a to pokłosie tej awarii, która miała miejsce pod koniec lipca. Przypominam tę historię, także możecie zobaczyć zdjęcia nowych domowników akwaparku. Wracamy także do tematu ataku nożownika, do którego doszło w sierpniu w górze w gminie Wychrowo. Prokuratura uchyliła rąbka tajemnicy trochę ze szczegółami, jak do tego zdarzenia doszło, że nawet nagrano moment ataku nożem, zarejestrowano na kamerze. Piszemy także o, może także przeczytać, zapoznać się z harmonogramem zebrań wiejskich, które niebawem się rozpoczną na terenie gminy Wejherowo. Piszemy także o zniszczonych wiatach przystankowych w gminie Kosakowo. Mamy komentarz policji odnośnie tego zdarzenia, a także troszeczkę także weekend, to także może się znaleźć sporo zapowiedzi imprez, które będą się odbywały w sobotę i niedzielę na terenie Nordy. W Wejherowie już jutro kolejna edycja, już 9. Wejher Games, a także czeka nas sporo piłkarskich emocji.
0: No, to i wiele więcej na portalu Nadmorski24, który dzisiaj Tomek w dużej mierze obsługuje samemu, no ale w weekend też będzie się mnóstwo rzeczy działo, także wpadajcie, zaglądajcie. No a tymczasem Umberto Tozzi na antenie Radia Nord FM i Ti Amo.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień. Dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
1: Reklama.
4: Przed nami wieczór i noc z bardzo niebezpieczną pogodą. PiS zawiadamia prokuratura i CBA w sprawie raportu Polaków Portret Własny. 23-latek planował zamach na kilkunastu polityków. Jest już w rękach służb. Miriam Lipińska. Niemal cała Polska w pomarańczowych alertach przed burzami. Dodatkowo dla Dolnego Śląska oraz części Wielkopolski, województwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego są ostrzeżenia przed bardzo intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie może spaść blisko 100 mm deszczowej wody. Mocno popada też w części Pomorza oraz Warmii i Mazur, tam nawet 80 mm deszczu. Przed nami trudna sytuacja i trudna noc, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek i dodaje, że to, czy dojdzie do podtopień, zależy od tego, czy ta ilość deszczu spadnie w ciągu kilku minut, czy w ciągu kilku lub kilkunastu godzin.
5: To, co wydarzyło się

ostatnich dniach w Buchołazach, tam w ciągu 10 minut spadło 30 mm wody. To jest bardzo duża ilość wody, która spada na niewielką powierzchnię. Mamy do tego suszę hydrologiczną. Oprócz tego

0: Ministerstwa Sportu i Turystyki, a podpisuje się pod nim Barbara Mróz-Gorgoń, obecna pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski, powołana pod koniec lipca. W raporcie są błędy językowe i merytoryczne. Są też zarzuty, że dokument powstał przy użyciu sztucznej inteligencji. Użyjemy wszelkich możliwych narzędzi, by tę sprawę wyjaśnić, mówi posłanka PiS Anna Krupka.
1: Takiego partactwa dawno nie widziałam. Wczoraj późnym wieczorem okazało się, że ten raport zniknął z internetu. Na stronie, na której był prezentowany, pojawia się obecnie napis: ups, ta strona nie istnieje.
0: Ministerstwo Sportu i Turystyki miało wyłożyć na opracowanie dokumentu blisko 200 tysięcy złotych. Sam resort twierdzi, że raportu nie zamawiał. Miał dość politycznego duopolu, dlatego chciał uderzyć w czołowych polityków największych partii politycznych w Polsce. Cyberpolicjanci zatrzymali 23-latka, który planował zamach na kilkunastu rządzących, ale też zachęcał do tego innych na publicznej grupie osób interesujących się bronią palną, mówi prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
2: Z treści wynikało, iż jest on niezadowolony z rządów duopolu, jak to określił, czyli rządu, które są prowadzone od kilkunastu lat, i w związku z tym planuje przeprowadzenie zamachu na czołowych polityków dwóch największych partii politycznych mających największe poparcie społeczne.
0: 23-latek przyznał, że opublikował wpis, ale tłumaczył, że zrobił to z głupoty. Sprawą zajmuje się także ABW. 6 zł 54 grosze za benzynę 95 i 7 zł 59 groszy za litr oleju napędowego. To ceny maksymalne paliw na weekend i poniedziałek. Będą minimalnie wyższe niż te dzisiejsze.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Dziś odbyła się 29. sesja Rady Gminy Luzino. Najważniejszą uchwałą dla gminy była dziś ta dotycząca wyrażenia stanowiska dotyczącego udziału gminy Luzino w finansowaniu realizacji bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej nr 202 z układem drogowym w rejonie ulicy Wilczka i ulicy Ofiar Sztutofu w Luzinie.
4: Jest szansa, żebyśmy mieli bezkolizyjny przejazd. Kolej zwróciła się o dodatkowe środki od gminy Luzino w wysokości ponad 20 milionów złotych. Rada Gminy wyraża zgodę na zawarcie porozumienia, oczywiście pod pewnymi warunkami, ale to już dopiero pokażą projekty techniczne, gdy już wszystko będzie znane, co ma ile kosztować, ale też szukamy pieniędzy u wojewody, u marszałka. Chęć pomocy przez polityków różnych szczebli jest duża i jest szansa, żebyśmy na przykład czy z rozwoju dróg dostali kilkanaście milionów. To jest szansa, tylko muszę mieć projekt techniczny.
3: Mówił Jarosław Wejer, wójt gminy Luzino. W porządku obrad znalazły się także uchwały dotyczące zmian w budżecie czy wyrażenia opinii w przedmiocie utworzenia Związku Metropolitarnego.
4: Czekaliśmy na to kilkanaście lat. Gmina Luzino w Związku Metropolitalnym jest od samego początku. Najważniejszą częścią metropolii to jest transport publiczny. I integracja tego transportu publicznego jest konieczna, tak aby nasz mieszkaniec jadący do Gdyni, do Sopotu, do Gdańska czy student wsiadł w pociąg z jednym bilet na autobus, na tramwaj i na SKM-kę. Będzie jeden zarząd komunikacji transportu publicznego, który będzie koordynował tramwaje, autobusy, pociągi.
3: Dodaje Wejer. Radni pochylili się dziś nad 6 uchwałami. Po blisko 5 dniach zakończyła się akcja gaśnicza na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Chlewnicy. W kulminacyjnym momencie z pożarem walczyło ponad 200 strażaków. Ogień zniszczył 4 hale o łącznej powierzchni około 5000 m2 oraz budynek biurowy. Według szacunku zniszczeniu mogło ulec nawet 90% zakładu. Jak poinformowano w czwartek nad ranem, po zakończeniu głównych działań na miejscu pozostały jeszcze 2 zastępy ochotniczej straży pożarnej, które zabezpieczały teren zdarzenia. W pożarze nie ucierpieli mieszkańcy ani pracownicy zakładu. Pomocy medycznej wymagało natomiast 7 strażaków uczestniczących w wielodniowej akcji. Teraz przed gminą Potęgowo stoją kolejne zadania związane przede wszystkim z zapewnieniem mieszkańcom ciągłości odbioru odpadów. Samorząd zapowiada również wsparcie dla firmy odpowiedzialnej za zakład w działaniach związanych z uporządkowaniem terenu i odbudową zniszczonego obiektu. Władze gminy podziękowały strażakom, pozostałym służbom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w działania i pomoc dla ratowników. Bulwary nad Słupią w Słupsku z ogólnopolskim wyróżnieniem. Śródmiejski odcinek bulwaru został doceniony w 17. edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Projekt otrzymał wyróżnienie w kategorii nadwodna przestrzeń publiczna. Jury zwróciło uwagę przede wszystkim na stworzenie reprezentacyjnej przestrzeni nad rzeką, nowe kładki, piesze oraz rozwiązania, które nadały temu miejscu nowe

0: funkcję komunikacyjną, rekreacyjną i społeczną. Nowe zagospodarowanie sprawiło, że nabrzeże Słupi stało się miejscem nie tylko do spacerów, ale również spotkań i spędzenia wolnego czasu. Powstała przestrzeń, która łączy różne części miasta, poprawia dostęp do rzeki i pozwala mieszkańcom oraz turystom korzystać z jej walorów w samym centrum Słupska. Przebudowa nabrzeża Słupi to jedna z ważniejszych inwestycji, które w ostatnich latach zmieniły wygląd centrum miasta Słupska.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Druga część piątku z przyjaśnieniami, ale też możliwość krótkiego deszczu, zwłaszcza bliżej wybrzeża. Temperatura będzie jeszcze przyjemna, około 25 stopni w Słupsku i rejonie Lęborka, 24 w Wejherowie oraz 23 w Gdyni. Nad morzem około 20 stopni. Warto jednak korzystać z tego ciepła, bo sobota zapowiada się już zdecydowanie chłodniej i bardziej deszczowo.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: tu Radio Norda FM i tak jak słychać, weekendowa lista już gotowa. Dzień dobry, witam w Nordzie na fali do 18:00, jesteśmy razem. Piątek, piąteczek, piątunio, no to są słowa, które zdecydowanie lepiej brzmią w radiu niż poniedziałek, prawda? No to zróbmy to od razu i razem otwórzmy weekend na antenie Radio Norda FM. No mamy to! Jeśli kto właśnie kończy pracę, zamyka laptopa albo jest już w samochodzie, to dobry kierunek. Kierunek, weekend, idealnie trafiliśmy. A co będzie dalej, zobaczymy. Robert Jastrzębski, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali. Reklama.

0: Urody w Celbowie zapraszają!
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Reklama.

całkowicie życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że

0: To jest właśnie ten kierunek, to jest kierunek Weekend z Radiem Norda FM. No to skoro mamy piątek, proszę Państwa, robimy szybki raport z nadmorza, odpalamy kamery w serwisie nadmorski24.pl i dzisiaj wracamy do Dębek. I proszę Państwa, to jest ten obrazek, który może boleć wszystkich siedzących teraz w pracy. Na plaży naprawdę sporo ludzi, parawany i leżaki rozstawione. Nad Bałtykiem trochę fal, ale przede wszystkim dużo słońca i całkiem wakacyjny obrazek. Czyli jeśli ktoś by zapytał dzisiaj, Robert, czy nad morzem są jeszcze wakacje, kamery nie kłamią. Tak, są wakacje i w Dębkach mają się całkiem dobrze. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy wybrali właśnie województwo pomorskie i nasze wybrzeże na urlop, na spacer, na wakacje. No a my niestety tylko patrzymy. Ale kto wie, po pracy przecież mamy blisko. Jak na razie pomocne kamery w nadmorskim24.pl. Do 18:00 Norda na fali. Za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
1: Cherry?
0: Niemożliwe.
1: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
0: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
1: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Reklama.
6: Godzina 15.30 na naszych zegarach, Jakub Szumilas przy mikrofonie, a to czas, aby wyjechać na nasze pomorskie trasy i zobaczyć, jak tutaj sytuacja przed weekendem się wygląda. No więc wyjeżdżamy z Trójmiasta, no i tutaj w Gdańsku jest dosyć ciasno na wyjazdach. Również są zdarzenia drogowe niestety na obwodnicy Trójmiejskiej, w okolicach Matarni, tutaj się robi dosyć spory korek, więc tam uważajcie, jeżeli możecie i nie szkoda wam troszeczkę kilometrów, to przyjedźcie sobie obwodnicą metropolitarną, na pewno będziecie szybciej. Tutaj na Wielkopolskiej w Gdyni również jest ciasno, ale na szczęście bez wypadku. Coś mi też tutaj świta, że na zjeździe z obwodnicy mogło dojść do jakiegoś zdarzenia drogowego. Jeżeli macie jakieś informacje, jakieś zdjęcia, to możecie wysłać je na nasze social media. Na Pułkownika Dąbka i na zjeździe ze Stakady jest dosyć ciasno. No i tutaj od Rumi, od obwodnicy w stronę Rumi właśnie, to już też będziecie powolutku jechać. Potem już pojedziecie całkiem płynnie, no i zwolnijcie przed ulicą Pucką w Redzie. Na samej Puckiej też intensywny ruch w obu kierunkach. No i jak to wygląda w dojazd nad morze? No, zaskakująco dobrze, jeżeli chodzi o Półwysep Helski, to zaskakująco dobrze to wygląda. Będziemy monitorować, czy ta sytuacja nie będzie się pogarszać, bo też pewnie część osób wyjedzie tam na weekend, kończąc pracę, nie biorąc dzisiaj dnia wolnego. Przez Wejherowo przejeżdżacie bez większych

0: problemów tylko trochę, zwolnijcie przed Gościecińską Górką, no i Lęborg, przed rondem Solidarności, praktycznie z każdej strony trzeba troszeczkę nogę z gazu ściągnąć i swoje odczekać, ale nie ma tu jakichś większych zatorów, choć trzeba przyznać, że są nieco większe niż rano, więc tej cierpliwości też pewnie będziecie potrzebować troszeczkę więcej na powrocie z pracy, niż gdy do tej pracy żeście jechali. No i jeżeli chodzi o Słupsk, no to w Słupsku całkiem fajnie i przyjemnie, aczkolwiek w stronę Kobylnicy jest tutaj intensywnie, w stronę Siemianic też dosyć intensywnie, więc na wylotach w tamtą stronę uważajcie i powolutku jedźcie. Jeżeli chodzi o dojazd nad morze, zarówno w okolicach Lęborka, jak i Słupska, ten jest bezproblemowy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Jeżeli jeszcze macie słońce, to łapcie go czym prędzej, ponieważ no niestety weekend zapowiada się nam dosyć pochmurno. No i mogą być przelotne opady deszczu, mogą gdzieniegdzie zagrzmieć, może troszeczkę gradu spaść, a temperatury też w czasie weekendu nie będą zachwycać. Bo na przykład w dniu jutrzejszym maksymalnie będzie to 21 stopni Celsjusza i to tylko na południowych krańcach naszego regionu. W pasie od Słupska przez Wejherowo do Gdyni 20-19 stopni, no i w pasie nadmorskim, a najchłodniej w samym Helu 18 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Shanghai, a wcześniej Mrozu w Radiu Nordo FM. Piątkowe i jeszcze wakacyjne wydanie Nordy na fali. Teraz mam coś dla tych, którzy na urlop jeszcze nie wyjechali. Bo nie wiem, czy wiecie, że istnieje coś takiego jak Holiday Anticipation, czyli przyjemność z samego oczekiwania na urlop. Badania sugerują, że planowanie wyjazdu i świadomość, że odpoczynek dopiero przed nami, mogą poprawiać nastrój jeszcze zanim spakujemy walizkę. Czyli kiedy kolega z pracy wróci opalony i zacznie pokazywać po raz 17 zdjęcia z plaży, to nie zazdrościmy. Patrzymy sobie spokojnie i myślimy, ty już byłeś, a ja dopiero jadę. I to jest całkiem niezła pozycja pod koniec sierpnia. Dajcie znać na radiowym czacie, kto z was ma tegoroczny urlop jeszcze przed sobą i gdzie planujecie go spędzić. Zapraszam. A u nas za chwilę fala ciekawostek.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.

0: operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, męski zespół wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
4: Reklama.

0: love you, baby.
1: Fala ciekawostek.
2: Wiadomość o tym, że Michał Wiśniewski i Mandaryna są razem, wywołała ogromne zamieszanie w showbiznesie. Od momentu oficjalnego ogłoszenia związku muzycy coraz częściej pojawiają się razem, także w social mediach. Wczoraj uczestniczka Tańca z Gwiazdami pokazała krótkie wideo, na którym trenuje razem z liderem zespołu Ich Troje. To jedno z najgłośniejszych wydarzeń w showbiznesie w tym roku. Michał Wiśniewski i Mandaryna wrócili do siebie. Najpierw lider zespołu Ich Troje poinformował o rozstaniu ze swoją piątą żoną Polą Wiśniewską, a następnie światło dzienne ujrzały wieści dotyczące jego nowego związku. Okazało się, że wokalista i Marta Wiśniewska po latach postanowili dać sobie drugą szansę. Byli bowiem małżeństwem na

początku lat 2000 i doczekali się dwójki dzieci. Dziś dorosłe już pociechy pary cieszą się z takiego obrotu spraw. Doniesienia na temat Związku Wiśniewskich niemal zbiegły się w czasie z oficjalnym ogłoszeniem Mandaryny jako uczestniczki 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Wokalistce będzie towarzyszyć Krystian Rzymkiewicz, o kryształową kulę powalczą jako para numer 2. Treningi już ruszyły, a Marta Wiśniewska nie traci czasu. Rozmaite układy ćwiczy nie tylko na sali tanecznej, ale też w domu. Ostatnio pokazała nawet nagranie, na którym pojawił się też Michał Wiśniewski. Następnie Mandaryna zawołała Michała, który wyszedł z drugiego pomieszczenia i zaczął towarzyszyć partnerce. Na ich twarzach malowały się szerokie uśmiechy. Michał Wiśniewski i Mandaryna zapowiedzieli, że rozpoczną wrzesień z przytupem. Jak czytamy w sieci, w planie jest bowiem podzielenie się z publicznością wspólnym singlem.

0: Disco.
1: I w rytmach Italo Disco zbliżamy się do godziny 16. Za chwilę u nas serwis regionalny i nie wiem, czy słyszeliście o tej awanturze na peronie w Ustce. 29-letni mieszkaniec Łodzi zwrócił uwagę jednemu z mężczyzn na wulgarne zachowanie, no i zamiast zwykłego dobra, przepraszam, sytuacja poszła w kompletnie innym kierunku. Doszło do szarpaniny. Czyli krótko mówiąc, awantura na peronie, a potem ekspresowa ewakuacja zgodnie z rozkładem jazdy. Panowie, na przyszłość na dworcu sprawdzamy rozkład jazdy, a nie rozkładamy ręce do bójki, okej? Okay? Więcej na ten temat w serwisie regionalnym Radia Norda FM po 16. Zapraszam.
2: Norda na fali.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
3: Burze i potężne ulewy są ostrzeżenia od synoptyków. Ministerstwo Kultury wycofuje swój patronat nad obchodami rocznicy powstania. Co dalej z cenami paliw? Mamy prognozy. Miriam Lipińska. Przed nami godziny z niebezpiecznymi burzami i ulewami. Synoptycy wydali ostrzeżenia burzowe drugiego stopnia dla 10 województw na wschodzie, w centrum i na południu. Tam padać i grzmieć zacznie w nocy. Wcześniej, bo już za godzinę, zaczną obowiązywać ostrzeżenia przed bardzo intensywnymi opadami deszczu, sięgającymi nawet 90 mm, na Dolnym Śląsku oraz w części Wielkopolski, województwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Dziesiątki litrów deszczu w krótkim czasie zawsze stwarzają zagrożenie zalaniem posesji, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
4: Przy tak intensywnym opadzie deszczu lokalnie może być sytuacja, że oczywiście kanalizacja burzowa nie jest w stanie przyjąć tej wody. Drogi stają się takimi płynącymi strumieniami, w konsekwencji zalewane są piwnice i domostwa i z takimi sytuacjami należy się liczyć.
3: Według służb główne rzeki nie stwarzają zagrożenia, ale wylać mogą małe lokalne potoki czy strumienie. Ministerstwo Kultury wycofało swój honorowy patronat dla obchodów powstania organizowanych przez Stowarzyszenie Warszawa 44. To w związku z kontrowersjami wokół części ambasadorów tego wydarzenia. Znalazła się wśród nich Monika Laskowska, znana z materiałów dla dorosłych publikowanych na internetowej platformie.

Resort podkreślił, że honorowy patronat ministra kultury i dziedzictwa narodowego służy podkreśleniu rangi wydarzeń, które są nim obejmowane. 82. rocznica Powstania Warszawskiego jest i pozostaje takim wydarzeniem, zaznaczył resort. Po burzy, jaka rozpętała się wokół Laskowskiej,

0: Tu Radio Nordo FM i nasza wakacyjna playlista. Dzisiaj piątek, proszę Państwa, 21 dzień sierpnia, a dzisiejsza kartka z kalendarza, powiedzmy, że jest bardzo dobrze dopasowana do początku weekendu. Za chwilę powiem dlaczego. Na początek kwiaty dla naszych solenizantów, czyli Joanna, Wiktoria, Franciszek, Paulina, Daniel i Andrzej. No ale zobaczcie, jakie mamy dzisiaj nietypowe święta, bo po pierwsze Światowy Dzień Optymisty, czyli dzisiaj szklanka nie jest do połowy pusta. Jest piątek, więc szklanka zaraz zostanie uzupełniona, prawda? Mam nadzieję, że razem z Radio Nordo FM i z nami wchodzimy w weekend w bardzo dobrym nastroju. Kto planuje weekend i gdzie? Pisze na radiowym czacie. A ja zapraszam, bądźcie razem z nami, bo zapowiada się bardzo fajny wieczór. W tej godzinie odpalamy zagadkę dnia, będziemy na regionalnych drogach. Po 18 dzisiaj będzie na Was czekał Gracjan Fopkę i to będzie kolejne wydanie Norda Szrym. A tu Robert Jastrzębski i do 18 Norda na fali. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Szczelbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram.

0: RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
2: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
3: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
4: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
6: Reklama. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
7: Słówka.
8: Idą w główka.
9: Lekcja się zesunty piąty. Babiec.
8: Babiec.
9: Nie wieścieć.
8: Nie wieścieć.
9: Zacim Staśkły pagno chce malejeś, miesą zdywy, że prosto babiejeś.
8: Kolczyk, brosia, miękkie ruchy, w baby się zmieniają zuchy.
9: Zacim Staśkły pagno chce malejeś, miesą zdywy, że prosto babiejeś.
8: Babiec.
9: Nie wieścieć.
8: Babiec.
10: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
8: Słówka.
9: Idą w główkę.
6: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
11: Słuchajcie radia Norda FM.

0: kolejny wakacyjny hit w Radiu Norda. Run Run River i David Guetta do 18 Norda na fali i Radio Norda FM razem z Wami w trasie Halo Kierowcy. Piątek po południu, więc za chwilę zacznie się klasyczne, szybko tylko wyjedziemy z miasta i no i pół Trójmiasta wpadnie dokładnie na ten sam pomysł. Jeśli ruszacie nad morze na działkę do rodziny albo po prostu gdzieś tam przed siebie, nie próbujcie dzisiaj pobić rekordu dojazdu. Wakacje jeszcze trwają, na drogach jest sporo turystów, a 5 minut później naprawdę nikomu weekendu nie zepsuje. Dodajcie znać, dokąd dzisiaj zmierzacie. Dębki, Władysławowo, Hel, Ustka, Łeba, Kaszuby i totalna ucieczka od nadmorskich korków. Dajcie znać, gdzie zaczynacie swój weekend. Za chwilę ostatni raport drogowy, a później coś do pogłówkowania, czyli na Facebooku nasza zagadka dnia i kolejny kod do rozpracowania.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
7: Reklama.
8: Tu Radio Nord FM, piątek, 21 dzień sierpnia. Ostatni raport drogowy, posłuchajcie, bo mamy dwie bardzo przydatne informacje. Ponad 10 km przebudowanej drogi powiatowej numer 1526G zostało oficjalnie oddanych do użytku. Trasa prowadzi od drogi wojewódzkiej numer 213 przez Lubkowo i Kartoszyno aż do Tyłowa. Prace rozpoczęły się w 2024 roku i objęły ważny odcinek komunikacyjny tej części powiatu puckiego. Droga zapewnia dojazd m.in. do terenów gospodarczych w rejonie Żarnowca, dlatego korzystają z niej zarówno mieszkańcy, jak i osoby dojeżdżające do pracy oraz lokalni przedsiębiorcy. Zakończona przebudowa ma poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania, a także usprawnić komunikację z terenami gospodarczymi w rejonie Żarnowca. Przenosimy się do Dąbrowy Brzezieńskiej, bo właśnie tutaj kolejny odcinek drogi został utwardzony płytami IOMB. Prace mają poprawić stan nawierzchni oraz komfort i bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z drogi. Inwestycja została zrealizowana przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach i jest kolejnym etapem poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy. Dzięki połączeniu środków sołeckich i gminnych możliwe było wykonanie kolejnego zadania odpowiadającego na lokalne potrzeby. Utwardzanie dróg takimi płytami jest prowadzone także w mniejszych miejscowościach na trasach istotnych dla codziennego funkcjonowania mieszkańców. W przypadku Dąbrowy Brzezieńskiej inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy sołectwa, gminy oraz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. Samorząd podkreśla, że takie działania są elementem systematycznej poprawy lokalnej infrastruktury drogowej. To tyle, jeśli chodzi o raport drogowy. Kierowcom życzymy szerokości i cierpliwości i wszystkiego dobrego. Miejcie oczy szeroko otwarte. A za chwilę u nas kilka słów o pogodzie. Zapraszam.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
8: Korzystajcie z tego, co mamy teraz, bo weekend szykuje nam małą pogodową rewolucję. Jak na razie dzisiaj całkiem przyjemnie, Gdynia 23 stopnie, Wejherowo 24, Luzino, Słupski, Lęborg po 25 stopni, a nad samym morzem chłodniej, Dębki, Władysławowo, Ustka i Hel 20 stopni. Na północy miejscami może jeszcze przelotnie popadać. Niestety sobota nie wygląda już tak wakacyjnie, 19 stopni w Wejherowie i w Gdyni, w Redzie i w Rumi. Do tego przelotny deszcz, miejscami burze, możliwy grad, no i będzie wiało.
9: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Wakacyjne granie w wakacyjnym wydaniu programu Norda na Fali. Mamy piątek, jesteśmy w trybie weekendowym. Dzień dobry, Robert Jastrzębski. Zanim całkiem odpuścimy myślenie, mamy dla Was mały test na refleks i logikę. Jak zwykle o tej porze odpalamy zagadkę dnia na Facebooku Radia Nord FM. Szukamy trzycyfrowego kodu i mamy na to maksymalnie trzy próby. Ja podpowiadam, ja naprowadzam, ja podaję wskazówki. I od razu zapiszcie sobie pierwszą. Każda kolejna cyfra jest mniejsza od poprzedniej. Każda kolejna cyfra jest mniejsza od poprzedniej, no i teraz zaczyna się zabawa, bo w jednym komentarzu wpisujemy tylko jedną liczbę. No i miejcie na uwadze, że edytowanych odpowiedzi nie bierzemy pod uwagę. Nie kasujcie i nie wrzucajcie nowych komentarzy, bo my to wszystko tutaj ładnie kontrolujemy. Co dzisiaj do wygrania? Do wygrania dwa bilety do kina w Gdyni, a kolejne wskazówki pojawią się w kolejnych wejściach. Bądźcie czujni, słuchajcie Nordy na Fali do samego końca, bo przed 18 finał w tej zabawie. Wtedy tutaj na antenie ujawnimy prawidłowy kod. Kombinujcie, zapraszam, a za chwilę u nas magazyn kulturalny.
1: Norda na Fali. Reklama.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód!
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu

0: zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonny i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Męski Zespół Wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Piątek to dobry moment, by zaplanować kulturalny i rodzinny weekend, a ten zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Już jutro w sobotę 22 sierpnia w regionie odbędą się wydarzenia, które połączą dobrą zabawę, muzykę i wspólne spędzanie czasu. W Bronowie w gminie Kępice o godzinie 16 rozpocznie się festyn sąsiedzi w akcji 2 Pomoc po sąsiedzku dla rodziny zastępczej. To druga odsłona wydarzenia, którego ideą jest połączenie sąsiedzkiej integracji z pomocą potrzebującym. Na scenie wystąpią Oliwia Suchodolska, Kacper Szczęsny i Lena Ostrowska, a muzyczną oprawę zapewni DJ Cuks. Organizatorzy przygotowali także loterię z atrakcyjnymi nagrodami, strefę gastronomiczną i grill, popcorn, watę cukrową, pokaz robotyki, malowanie buziek oraz dmuchańce. Nie zabraknie również wizyty słupskiego misia. Także 22 sierpnia odbędzie się również gminne święto plonów w Dębnicy Kaszubskiej. Organizatorzy zapewniają, że ma to być okazja do wspólnego podziękowania za tegoroczne zbiory i kultywowania dożynkowych tradycji. Uroczystości rozpoczną się o 16:00 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Godzinę później wydarzenie przeniesie się na scenę plenerową przy Gminnym Ośrodku Kultury. W programie znalazły się animacje dla dzieci i dorosłych, pokazy magii, wielkie bańki, balonowe show oraz zabawy z wielką maskotką. Wieczór będzie należał zaś do muzyki. A jeszcze na dożynki gminne zaprasza Smołdzino, tam w parku wiejskim.

Wiejskim moc atrakcji, korowód dożynkowy, turniej sołectw i liczne koncerty, m.in. zespołu Muzykanty czy Fanatik. Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie zabawa taneczna. Więc jak sami widzicie, będzie się działo w ten weekend, a jeśli poszukujecie więcej informacji o nadchodzących weekendowych atrakcjach, śmiało zajrzyjcie na portal nadmorski24, znajdziecie tam pełne kalendarium na najbliższe dni. Miłego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek. Cześć!

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Tu Radio Norda i piątkowe rozpracowywanie kodu trwa. Na Facebooku Radio Norda FM próbujemy złamać trzycyfrowy kod 666 od Kingi, 357 również od Kingi i trzeci strzał od Kingi 111. Pani Kingo, zaznaczam, że już więcej grać pani dzisiaj nie może. Trzy próby zostały wykorzystane. Jak będzie czwarta, pojawi się czerwona kartka. Ostrzegamy. Aleksandra 789, 444 od Ireny i od Klaudii 333. Przypomnę pierwszą wskazówkę, że każda kolejna cyfra jest mniejsza od poprzedniej i uwaga, podaję drugą. Różnica między pierwszą a ostatnią cyfrą wynosi 2. Przypomnę, gramy o 2 bilety do kina, a za chwilę w Radiu Norda kolejny serwis informacyjny.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
4: Pogoda da nam się we znaki, będą burze z ulewami. Prezydent złożył swój projekt w sprawie Lex Szarlatan, atak z mieczem w szkole w Szwecji. Miriam Lipińska. Mieszkańcy Dolnego Śląska, Lubuskiego, Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego z niepokojem patrzą w niebo. Synoptycy ostrzegają tam przed bardzo intensywnymi opadami deszczu i burzami. Może spaść nawet 90 litrów deszczu na metr kwadratowy. Padać ma nieprzerwanie od popołudnia i wieczoru aż do jutrzejszego poranka, a miejscami nawet do przedpołudnia. Mocno będzie padać też w części Pomorza oraz Warmii i Mazur. Na ulewne deszcze są przygotowane zbiorniki przeciwpowodziowe, a także koryta dużych rzek. Mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
5: Mamy niskie stany wód w głównych rzekach polskich, w związku z powyższym te główne rzeki są w stanie na ten moment przyjąć ten opad.
4: Ale niebezpieczne mogą okazać się lokalne strumienie rzeczki czy potoki, które mogą wezbrać i wylać podczas intensywnych opadów. Groźna pogoda także na wschodzie, w centrum i na południu. Tam burze i alerty drugiego stopnia. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój projekt ustawy, która ma ścigać i karać szarlatanów, poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Dodał, że tu cytat, celem regulacji jest także przeciwdziałanie szarlatanom politycznym, którzy cynicznie, niekonstytucyjnie chcą odebrać ludziom wolność świadomej decyzji o wyborze sposobów leczenia, które są stosowane w wielu cywilizowanych krajach oraz wolność prowadzenia uczciwej działalności. A wczoraj prezydent ogłosił, że skierował do Trybunału Konstytucyjnego rządową ustawę w tej sprawie, zwaną Lex Szarlatan. Za granicą kilka osób zostało rannych po ataku osoby uzbrojonej w miecz w szkole w środkowej Szwecji. Według mediów sprawca został postrzelony przez policję. W szkole byli uczniowie, bo w Szwecji rok szkolny zaczął się w połowie sierpnia. Nie wszędzie można latać dronem, przypomina lotnisko w Pyrzowicach na Śląsku, gdzie niedawno zatrzymano mężczyznę, który latał urządzeniem w pobliżu portu. Takich przypadków jest coraz więcej, a dron w rejonie lotniska to nie tylko utrudnienie dla ruchu lotniczego, ale też realne zagrożenie. Trzeba spełnić wymogi formalne, inaczej to przestępstwo, mówi rzecznik portu Piotr Adamczyk.
6: Każdy lot dronem w strefie kontrolowanej lotniska był wcześniej sprawdzony. W zależności od odległości od lotniska, masy drona i planowanej wysokości lotu, konieczne jest uzyskanie zgody kontrolera ruchu lotniczego i posiadanie odpowiednich uprawnień.
4: Nielegalne latanie dronem w pobliżu lotniska może zostać uznane za stworzenie zagrożenia dla ruchu lotniczego, a za to grozi nawet 5 lat więzienia. Famuły w Łodzi odzyskały dawny blask. Chodzi o zabytkowe XIX-wieczne budynki, w których przed laty mieszkali robotnicy fabryki Izraela Poznańskiego. Famuły to odpowiednik śląskich familoków. Budynki z czerwonej cegły stoją w Łodzi tuż przy jednym z najbardziej charakterystycznych.

0: charakterystycznych i turystycznych punktów w manufakturze. Tymczasem jeszcze do niedawna była to mało atrakcyjna część miasta, przyznaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
1: Taka część miasta, której niekoniecznie chcieliśmy, mówiąc wprost, dotykać, wchodzić tą przestrzeń, bo ona była dedykowana osobom, które tu mieszkały i niekoniecznie chciały tutaj przyjmować osoby z zewnątrz, mówiąc wprost. Potem wszystko zaczęło się zmieniać.
0: Prace pod okiem konserwatorów zabytków trwały w sumie 3 lata. Rewitalizacja FAM-u kosztowała w sumie 95 milionów złotych.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Ponad 10 km przebudowanej drogi powiatowej nr 1526G zostało oficjalnie oddanych do użytku. Teraz zaprowadzi od drogi wojewódzkiej nr 213 przez Lubkowo i Kartoszyno aż do Tyłowa. Prace rozpoczęły się w 2024 roku i objęły ważny odcinek komunikacyjny w tej części powiatu puckiego. Droga zapewnia dojazd m.in. do terenów gospodarczych w rejonie Żarnowca, dlatego korzystają z niej zarówno mieszkańcy, jak i osoby dojeżdżające do pracy oraz lokalni przedsiębiorcy. Wartość całej inwestycji przekroczyła 24 miliony złotych. Około 23 milionów pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład. Ponad 600 tysięcy złotych dołożyła gmina Krokowa, a pozostałą część sfinansowano z budżetu powiatu. Zakończona przebudowa ma poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania, a także usprawnić komunikację z terenami gospodarczymi w rejonie Żarnowca. W Wejherowie odbędzie się spotkanie informacyjno-edukacyjne pod hasłem Jakiej metropolii chcemy? Będzie ono poświęcone przyszłości obszaru metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Spotkanie zaplanowano na 26 sierpnia o godzinie 18 w auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Bukowej 2C. Mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się, jak ma funkcjonować przyszła metropolia, jakie zadania będzie realizować i co jej powstanie może oznaczać dla regionu. Organizatorzy zapowiadają także przestrzeń do dyskusji, zadawania pytań oraz dzielenia się opiniami i oczekiwaniami. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zachęca mieszkańców do aktywnego udziału w rozmowie o tym, jak przyszła metropolia powinna odpowiadać na ich codzienne potrzeby. Równolegle prowadzona jest anonimowa ankieta dotycząca przyszłych działań Związku Metropolitarnego oraz sposobów komunikacji z mieszkańcami. Jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Straż Miejska interweniowała po zgłoszeniu dotyczącym zachowania mężczyzny w pobliżu jednego z placów zabaw w Lęborku. Mężczyzna miał wykonywać czynności o charakterze seksualnym w miejscu publicznym, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, w którym przebywały dzieci. Został ujęty przez strażników i przekazany policji. O sytuacji służby powiadomiła kobieta, która przebywała w pobliżu razem z dzieckiem. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano dwóch strażników miejskich. Funkcjonariusze ujęli mężczyznę, a następnie wezwano patrol policji. Mężczyzna został ujęty. Służby przypominają, że w przypadku zauważenia niepokojącego lub niewłaściwego zachowania, szczególnie w pobliżu miejsc, gdzie przebywają dzieci, należy zadbać przede wszystkim o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo najmłodszych, a następnie powiadomić odpowiednie służby. W tym przypadku szybkie zgłoszenie pozwoliło na podjęcie interwencji przez Straż Miejską i przekazanie mężczyzny policjantom. 5 września Swołowo stanie się miejscem powiatowo-gminnego święta plonów. Tegoroczne dożynki będą okazją do podziękowania rolnikom za ich pracę i tegoroczne zbiory, ale także do wspólnego świętowania i przypomnienia tradycji pomorskiej wsi. Gospodarzem wydarzenia będzie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, a uroczystości odbędą się w zagrodzie nr 15. Początek zaplanowano na godzinę 14. Wtedy odprawiona zostanie msza święta, po której rozpocznie się część oficjalna. Jednym z najważniejszych elementów dożynek będą tradycyjne wieńce przygotowane przez sołectwa. Będzie można zobaczyć zarówno klasyczne kompozycje, jak i bardziej współczesne formy, nawiązujące jednak do symboliki zakończenia żniw. W programie znalazł się także powiatowy turniej kół gospodyń wiejskich. O godzinie 17 na scenie wystąpi Boom Boom Orchestra and Friends, a 2 godziny później poznamy wyniki konkursów. Wieczorem od godziny 20 zaplanowano kolejne występy artystyczne. Zakończenie całego wydarzenia przewidziano na godzinę 22.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Dzisiejsze popołudnie jeszcze bez większego ochłodzenia. Od Słupska przez rejon Lęborka po Wejherowo około 24-25 stopni. W Gdyni 23, a półwysep i otwarte wybrzeże chłodniejsze około 20-21 stopni. Wiatr z południowego zachodu lokalnie popada, ale więcej deszczu pojawi się dopiero w nocy, kiedy nad rejon zacznie wchodzić wyraźna strefa opadów.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Sam raz na piątek. Ray Dalton nam rozkręca ten dzisiejszy wieczór. Piątek, 21 sierpnia, to oznacza, że przed nami ostatnia godzina w programie Nordo na fali. I wiecie co? O tej porze w piątek człowiek już chyba trochę inaczej patrzy na zegarek, prawda? Nie pytamy już, która godzina, tylko ile jeszcze do weekendu. Radio Nordo, jesteśmy razem z wami. Zakładam, że każdy ma swój piątkowy plan, ale kto zostaje z nami, ten będzie miał lepiej, bo zapowiada się bardzo fajny wieczór. Robert Jastrzębski, jestem z wami do 18, później Gracjan Fopke i Norda Szrym. I w tej godzinie poznamy piątkowy kod. Za chwilę wrócimy do zagadki dnia, a ja szybko przypomnę drugą wskazówkę, która mówi, że różnica między pierwszą a ostatnią cyfrą wynosi 2. No i za chwilę pojawię się ze wskazówką numer 3. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego. Dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcpr

0: www.aktywnysamorząd.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
2: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
3: Reklama. Świat według Romka.
4: Witaj też bardzo serdecznie, moim dobry dzień, a latowe wakacje w Queens. Ne, wnetka Queens, bo jest uestal opera dniów te latowani. Ne, ale te chwytyśko przenekają, a zacznie so wakacjowi miesiąc zwony emeryćcim, czy tyś studerścim. Albo i nie, bo teraz to wszystko jest na głowie postawione. Dziś dnia to prawie Ameryce studiują, a łeb cali rok po świece wanożum, Egipte, a insi Grecję zwiedzywając. Dziś niejedni studiże wydrają w siwniku od dwiżów do dwiżów, a prosią panda. Co znaczy pan profesor albo panie profesor, te zaliczeni, jo? No i tak so jedni dredzik zaliczają. Znyły polityce zaliczają rozmaite imprezę, co lato kończym. Rety zaliczają tyś łyżniwinę, a piersi łosywnika będą zaliczale szkłele. Jojo, a im wici zaliczum, tym wici nuto liczum, że jak przyjdą we buere, to i ma wici glosów płeliczum. Uff, nie to lekkie robota, byle co trzeba rozmiec splestac, a musi tyś wiedzec, jak kuś na bina w list. Oficjalno czy na partyzanta? Oficjalno to je legal, na zaproszeni, jak so slechę. A na partyzanta to je wejle tak. Wlejze ta ci jeden z taką dregum na bina, a stojąc za wójta, czy tyś jaką szeltyskum, slipia ma slipcejum, gebisa ma po łeciach slepium, ileś dają, bechtos ich do getci recil. No i co ta ci wójcze szeltyska mają zrobić? A, nie wiedno, łechrona dobrze so sprawi. Nie, nie. Jo, plun nie seme plun i płe plunie, to je płe żniwak wnet. A błecune i wedle sale? Szude lat rzekło so, że błecune na swinty o Bartłomieja, to je 24 o zylnika, so droga webirają. Ne o tyś dnia leze nie mogłem soju kłympac w młeżu. Także ten tełe kojrzestej ta wnyn slidni weekend aso porządno wekumpta. Może ta so tyś wekumpa z wżerności miezorze. Najlepiej w nadolim. A kwelti leźno se zawitac na dzyń chleba a miodu do gbyrści zedgrode. Chryb, miód, tobaka, a insi smarści mdum. Mdum tyś nadolści nutę. To jak buryś, kto są deci, to jak burskie chalepa. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta tam dze zabawa. Meso rozmiedz, że tego dnia z binem dze wiele po kasiepsku geduny, a tyś z piwuny. Temu tyś tereska donyłci. Tak tyj. Latowani, wczasowanie w czasie lata. Studirowie, studenci. Łeb cali rok, przez cały rok. Łeżniwinę, dożynki. Plestac, gadać drdy mały. Bina, scena. Slipcować, chytrze spoglądać. Wiedno, zawsze. Kwelty leźnosce, przy tej okazji. Zylnik, sierpień. Sywnik, wrzesień. I jo, a my sobie śre zylniku uciejemy, a tej to ju dopisze w sywniku. Czym ta so ceplo, a zdrów? Do uczycy Waj Rumk.

0: Wielki hit sprzed laty na piątek w Radiu Nordo FM. Do 18 Nordo na fali. Nasza zabawa w rozpracowanie kodu trwa. Zapiszmy sobie ostatnią wskazówkę. Suma wszystkich cyfr kodu wynosi 24. Suma wszystkich cyfr kodu wynosi 24. A ja Was zapraszam na wiadomości sportowe, w których będziemy mówić o tym, że w najbliższy weekend wejherowo opanują zawodnicy crossfitu. Około 140 uczestników z całej Polski zmierzy się w 9. edycji Wejher Games. No i kto okaże się najbardziej wszechstronny i co czeka zawodników w ekofabryce, o tym nam powie Tomek Smuga. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: to wiem.
1: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
2: Autopromocja.
1: Autopromocja.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Mamo, tato, widzieliście? Pokonałem cały tor przeszkód.
4: Prawdziwy rozwój potrzebuje wyzwań i pełnego bezpieczeństwa. Skillbox Wejherowo to znacznie więcej niż zwykłe zajęcia po szkole. To wyjątkowa przestrzeń, gdzie dzieci, młodzież i dorośli trenują parkour, ninja, akrobatykę oraz kalistenikę. Pod okiem profesjonalnych trenerów stawiamy na wszechstronny rozwój motoryki, a do tego uczymy odwagi, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Masz ochotę na więcej? Nasze elastyczne karnety pozwalają na łączenie dyscyplin. Zacznij trenować dyscypliny, które uczą radości z ruchu na całe życie w naszej nowoczesnej sali w samym centrum Wejherowa. Zrób pierwszy krok. Wejdź na skillbox.pl i zarezerwuj swoje miejsce na nowy sezon.
1: Reklama.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W najbliższy weekend 22 i 23 sierpnia Wejherowo stanie się areną zmagań zawodników crossfitu. W 9 edycji Wejher Games wystartuje około 140 zawodników z całej Polski.
6: Tak naprawdę 140 zawodników na listach startowych, absolutnie z całej Polski. Będzie Wrocław, Warszawa, Białystok, Ełk. Tak mógłbym wymieniać długo. Także ta historia trwa 10 lat, ale tak. 9 edycja.
5: Mówił w programie Goździa na antenie Radia Nord FM i Twojej Telewizji Morskiej współorganizator zawodów Bartosz Bartuś. Sportowcy będą rywalizować m.in. w kategoriach Open Masters, debiuty i team. Organizatorzy przygotowali konkurencje wymagające siły, szybkości i wytrzymałości. Jak podkreśla Bartłomiej Schroeder, organizator Wejher Games, w tych zawodach nie zawsze wygrywa zawodnik, który jest najlepszy w pojedynczej konkurencji. Liczy się przede wszystkim wszechstronność i równa forma przez cały weekend.
7: Przekrojowość crossfitu. Jeden jest silniejszy statycznie, jeden jest szybszy. Niekoniecznie będą w klasyfikacji wysoko. Ten najsprawniejszy, on musi być kompletnym zawodnikiem. No nie? My się wzorujemy na Cross Gamesach w Stanach. Dużo zawodów jest w Europie, w świecie, w Polsce. Te zawody też są dobrze postrzegane na wysokim poziomie. My się też tak staramy robić, ale zawodnicy, którzy przyjeżdżają, jednym nie leży ćwiczenie cardio, jednym nie leży siłowe, czyli jakieś statyczne, duże clean and jerk i tak dalej. Każdy ma swoje lepsze i gorsze strony, a wygrywa ten zawodnik czy zawodniczka, którzy są kompletni, niekoniecznie najlepsi w jakichś workoutach. Załóżmy jest drugi, trzeci, a wygrywa nasze zawody, no nie? Właśnie to jest to, że nie musi wygrać pojedynczych workoutów, a wygrywa zawody, bo był najrówniejszy.
5: Zmagania w ekofabryce w Wejherowie będą trwały w sobotę i niedzielę od godziny 8 do 17. Zmieniamy dyscyplinę. W tę weekend ruszają rozgrywki 5 ligi. W grupie Gdańsk 1 kibiców czeka 8 spotkań, a w grupie Słupskiej 7. W grupie Gdańsk 1 pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w piątek. KS Kwaszyno podejmie GKS Kolbudy. W sobotę o godzinie 11 na boisko wbiegną Bałtyk Gdynia i Jaguar Red Bull Gdańsk. O godzinie 16 MKS Władysławowo zagra z tylko Lechią Gdańsk, a godzinę później Latarnik Koczewo podejmie Orła Trąbki Wielkie. Niedziela przyniesie kolejne emocje. O godzinie 11 Amator Kiełpino zmierzy się z Selosem Rumia. W południu Ściszczan Kośce zagra z Weekendem 2 Luzino, a o godzinie 16 APS GKS Kowale podejmie Orlęta Reda. Jeden mecz tej grupy zaplanowano na wtorek 25 sierpnia o godzinie 20.15. Orzeł Straszyn zagra z Gdanią 2 Gdańsk. W grupie Słupskiej 5 Ligi pierwsze mecze zaplanowano na sobotę. O godzinie 15 gry 2 Słupsk podejmie Piasta Człuchów. Godzinę później Kaszubia Studzieńce zmierzy się z KS Wynkówko, a o godzinie 16 na boisko wyjdą także Bytowie Bytów i Stal Jesierzyce. O godzinie 17 Sokół Wyczechy zagra ze Startem Miastko. W niedzielę o godzinie 11 Lew Lembrok podejmie Słupiem Koblenica, a o godzinie 13 Granit Kończewo zmierzy się z Jantarem Łuska. O godzinie 17 Start Łeba zagra z Kotawią Dębnica Kaszubska. Weekendową kolejkę w grupie Słupskiej zamknie spotkanie Myśliwca Tuchomiec z Pomorzem Potęgowo. Początek w niedzielę o godzinie 18.
8: Dzisiejsze popołudnie jeszcze bez większego ochłodzenia. Od Słupska przez rejon Lęborka po Wejherowo około 24-25 stopni. W Gdyni 23,

a półwysep i otwarte wybrzeże chłodniejsze, około 20-21 stopni, wiatr z południowego zachodu. Lokalnie popada, ale więcej deszczu pojawi się dopiero w nocy, kiedy nad rejon zacznie wchodzić wyraźna strefa opadów.

0: Piosenki, które znacie z Norda Party tylko w Radiu Norda FM. Another Night, Real McCoy. A co można obejrzeć w kinach regionalnych 21 sierpnia wieczorem? Arek, Mama, Panorama. To o godzinie 18 w Słupsku w kinie Rejs, a później o godzinie 20 Vivaldi i ja. Sprawdzamy co w Gdyni. Mamy piątek, mamy premiery. Buntownik o 19.15 i o 20.45. Naznaczony wyjście z Mrocznego Wymiaru o 18.15, 21.30, to też premierowo. No i kto nie był jeszcze, to warto obejrzeć nowego Spidermana. Spiderman całkiem nowy dzień w Gdyni dzisiaj o 18.30, 20.20 i o 21.40. Polecam!
1: Norda na fali!

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.

0: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
1: Reklama.

0: Nie wiem, jak Alvaro Soler by poradził sobie z naszą zagadką dnia, ale wy to robicie doskonale. Dzisiaj kod trzycyfrowy, każda kolejna cyfra była mniejsza od poprzedniej, różnica między pierwszą a ostatnią wynosiła 2, a suma wszystkich cyfr dawała 24. No i jak już co niektórzy ładnie wystrzelili, 987. Taki jest dzisiaj prawidłowy kod. 987, a wszystko to pięknie pierwsza i poprawnie rozpracowała pani Ania Matuszak. Ania Matuszak, gratulacje. No i tym samym do Ani lecą 2 bilety do kina, zapraszamy do wiadomości prywatnej, albo jak kto woli, na radiowego czata. No to mamy, to piątkowa zagadka dnia rozpracowana, nagroda rozdana, no a my możemy już naprawdę spokojnie wejść w weekend, tym bardziej, że za chwilę na moim miejscu usiądzie Gracjan Fopke. To będzie piękny piątkowy wakacyjny wieczór i kolejne wydanie Nordastrym. Bawcie się dobrze, Robert Jastrzębski, miłego weekendu, słyszymy się w poniedziałek o tej samej porze, bye bye!
1: Norda na fali! Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Reklama.
5: Ceny paliw znów mogą wzrosnąć i to już w przyszłym tygodniu. Planował zamach na kilkunastu polityków różnych opcji, został zatrzymany. Zapach pomoże rodzić kobietom w nowo otwartym oddziale ginekologicznym w Polsce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kolejne wzrosty cen na rynkach paliw może spowodować sytuacja na Bliskim Wschodzie i zapowiedź pakietu sankcji na Iran. Szczegóły restrykcji mamy poznać w poniedziałek, a ma je przedstawić prezydent USA Donald Trump. I to właśnie już wtedy, jak oceniają eksperci, ceny benzyny wzrosną.
6: Myślę, że rynki będą z niecierpliwością czekały rozpoczęcia nowego tygodnia.
5: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Jak dodaje, kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki, te największe tuż po wakacjach.
6: Nic na to. Chwilę nie wskazuje, żeby te ceny spadły. I myślę, że musimy być też przygotowani, że ten kolejny tydzień to jednak będą ceny takie jak obowiązujące w weekend lub wyższe.
5: Rządowy program CPN ma obowiązywać tylko do końca sierpnia. Miał planować zamach na kilkunastu polityków i miał zachęcać do udziału w jego organizacji. Cyberpolicjanci zatrzymali 23-latka, który opublikował taki wpis w jednej z internetowych grup osób zainteresowanych bronią palną. Mężczyzna wpadł w Tomaszowie Lubelskim, o czym Katarzyna Mynaczyk.
7: Śledczy ustalili autora wpisu po adresie IP. Jak informuje prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie, w publikowanych treściach 23-latek pisał o zamachu na polityków dwóch najbardziej popularnych partii w kraju.
8: Zaniepokojenie służb wzbudziło głównie to, że grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska. On przygotowywał taki zamach, jak to nazwał. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu. Planował ten zamach.
7: Podczas zatrzymania policjanci zabezpieczyli telefony i komputery. Mężczyzna przyznał, że opublikował wpis, ale tłumaczył, że zrobił to z głupoty.
5: Sprawą zajmuje się również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przed nami trudna noc. W ten sposób rzecznik IMGW Agnieszka Prasek komentuje prognozowane w najbliższych godzinach intensywne opady, którym może towarzyszyć porywisty wiatr. W województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, a także w części pomorskiego i warmińsko-mazurskiego niewykluczone są punktowe opady sięgające nawet 100 litrów na metr kwadratowy. Niewykluczone są podtopienia. To zależy od ilości deszczu, czy spadnie w ciągu kilku minut, czy kilku lub kilkunastu godzin, mówi rzecznik IMGW Agnieszka Prasek.
9: Mamy do tego suszę hydrologiczną. Oprócz tego taka ilość wody nie jest w stanie być przyjęta przez kanalizację, ponieważ jest to bardzo mały obszar i bardzo, bardzo duża ilość wody w krótkim czasie.
5: Według IMGW sytuacja zacznie się uspokajać w nocy z soboty na niedzielę, a opady i burze mogą przenieść się nad centralną Polskę. Znów będzie można rodzić w szpitalu w Stargardzie. 8 września placówka ponownie uruchomi oddział ginekologiczno-położniczy w samodzielnym, publicznym, wielospecjalistycznym zakładzie opieki zdrowotnej. Władze szpitala przygotowały też plany naprawcze w związku z zadłużeniem placówki. Pacjentki nie były tam przyjmowane od 3 miesięcy. Przyjęcia wstrzymano pod koniec czerwca, jak głosi komunikat z powodu remontu. Po remoncie otwarty zostanie pokój dla młodych ojców, by mogli tam przebywać, kiedy kobieta rodzi. Nowością dla kobiet będzie aromaterapia przy porodach.
10: Jakub Szumila, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda F.

0: M. ZUS przypomina o świadczeniu 300+ na wyprawkę szkolną. Wnioski można składać do końca listopada, ale rodzice, którzy zrobią to do końca sierpnia, otrzymają pieniądze najpóźniej do 30 września. Wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej można składać od początku lipca do końca listopada. Im szybciej, tym szybciej pieniądze znajdą się na koncie. Jeżeli wniosek trafi do ZUS do końca sierpnia, wypłata nastąpi najpóźniej we wrześniu. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policyjnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie. Podczas wypełnienia wniosku trzeba pamiętać o podaniu wszystkich niezbędnych danych, takich jak PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz aktualny numer konta. Wsparcie otrzymuje raz w roku dziecko, które uczy się w szkole aż do ukończenia 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci z odpowiednimi orzeczeniami o niepełnosprawności. Wiek liczony jest rocznikowo. Co ważne, 300+ nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach ani na studentów. W sobotę do Wejherowa przyjedzie Dermabus, czyli mobilny gabinet dermatologiczny. W ramach ogólnopolskiej akcji będzie można bezpłatnie skorzystać z diagnostyki chorób skóry oraz porad specjalistów. Na miejscu zaplanowano konsultacje dermatologiczne, porady psychologiczne oraz wsparcie dla osób zmagających się z przewlekłymi problemami skórnymi, m.in. z łuszczycą czy atopowym zapaleniem skóry. Nie będzie potrzebne skierowanie ani wcześniejsze zapisy. Akcja organizowana jest z okazji Światowego Miesiąca Świadomości Łuszczycy i ma zwracać uwagę nie tylko na samą chorobę, ale też na jej wpływ na codzienne życie i zdrowie psychiczne. Dermabus stanie w sobotę 22 sierpnia na placu przed Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Z bezpłatnych konsultacji będzie można korzystać od godziny 10 do godziny 16. Na ulicy Staromiejskiej w Lęborku coraz częściej pojawiają się puste lokale i ogłoszenia o wynajmie. Ulica, która przez lata była jednym z najważniejszych miejsc handlowych w mieście, wyraźnie zmienia swój charakter. Część działalności przenosi się lub kończy funkcjonowanie, a mieszkańcy coraz częściej robią zakupy w innych rejonach miasta. Zmiany widoczne są przede wszystkim w strukturze handlu. Kolejne lokale zmieniają najemców, a niektóre nowe działalności działają tylko przez krótki czas. Jednocześnie część ruchu zakupowego przeniosła się w okolice większych sklepów i punktów usługowych, gdzie mieszkańcy mogą zrobić większe zakupy i skorzystać z parkingów. Nie jest to jednak zjawisko dotyczące wyłącznie Lęborka. Na sytuację wpływają m.in. zmieniające się przyzwyczajenia klientów, rozwój dużych placówek handlowych oraz rosnące znaczenie zakupów w miejscach łatwo dostępnych samochodem. Znaczenie mogą mieć również koszty prowadzenia działalności, wysokość czynszów i oferta poszczególnych lokali. Efekt jest jednak widoczny. Staromiejska, dawniej kojarzona z intensywnym ruchem handlowym, przechodzi okres zmian, a kolejne lokale szukają nowych najemców. Ważna informacja dla rolników. Rolnicy z Radzikowa i okolic powinni pamiętać o obowiązkowym badaniu koniunktury w gospodarstwach rolnych, które do 31 sierpnia prowadzi Główny Urząd Statystyczny. Badaniem objęte są wylosowane gospodarstwa rolne. Od 20 do 31 sierpnia ankieterzy statystyczni prowadzą wywiady telefoniczne z osobami fizycznymi. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych rozmowy telefoniczne będą prowadzone od 24 do 31 sierpnia. Ankieta dotyczy m.in. produkcji roślinnej i zwierzęcej, sprzedaży produktów rolnych, sytuacji ekonomicznej gospodarstwa, opłacalności produkcji, inwestycji oraz planów na przyszłość. GUS przypomina, aby przed przekazaniem informacji sprawdzić tożsamość ankietera. Każdy ankieter powinien posiadać legitymację służbową i upoważnienie. Przekazywane dane są objęte tajemnicą statystyczną i publikowane wyłącznie w formie zbiorczej. Wyniki badania pomagają ocenić sytuację polskiego rolnictwa i planować działania związane m.in. z polityką rolną i rozwojem regionalnym.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Piątkowy wieczór będzie początkiem pogorszenia pogody. W nocy chmur wyraźnie przybędzie i zacznie padać. Temperatura w północnej części regionu wyniesie 14-16 stopni. W sobotę tylko 18 i 21. Przelotny deszcz, lokalne burze, a wiatr w porywach może sięgać nawet 70 km na godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Norda FM.

0: na bałtyckiej fali.
1: Norda Szryna.
2: No jak co tydzień, to co tydzień tyście konsowali mapę zdrówka, ma pisz ta pisz ta messenger Radia Norda. Nic kto nie przyjdzie sygnał Hance. Musi ta nalec karnyl Radia Norda na Facebooku, knypsu ta ikonka do wysyłania go wiadła do messengera. Bez messenger, no i ty to jest w domie, ja to się tam na antenie.

0: Karno Weekend, a Karno Weekend wystąpi na Łeźniewinach, na Dożynkach w Lezenie. Tak, ciekawostka. Piatnysty po siostrze na zegrach.
1: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Już 29 sierpnia o godzinie 20.45 na kompleksie boisk przy ulicy Bukowej w Rumi wyjątkowy koncert muzyki filmowej pop i rock w stylu chorału gregoriańskiego. Usłyszymy największe hity Depeche Mode, Madonna i Michaela Jacksona. Na scenie wystąpią Pomorska Orkiestra Symfoniczna, Męski Zespół Wokalny oraz soliści. Wstęp wolny. Zapraszamy.
1: Reklama.

Najmłodszy pierwszy był zdrówci. Malda jest Krzysztof ze Słewska, stały Słuchinc, pozdrawiamy Macie Krzysztofie. Zuzia serdecznie pozdrawia tatę Mirka, pracującego na dachu. Pozdrawiamy tata Mirka bardzo serdeczno. I życzymy mu w tej robocie, będzie pomagi, łepas i tak tutaj nie spadnieś. I pozdrawiamy też Zuzanna.

0: Skolim życie jest jedno, tacie tytel ty frantów ci na zygrach wnętka głezna półsot ma to band znacie steli się za sztucek. Fala ciekawostek, wał ciekawostków, danega ciekawostków, może tak mamy rzekle i Robert Jastrzębski, który nie przestawi na antenie Radia Norda, bądź teraz oznama.
1: Co zrobisz ze mną, gdy będzie ciemno, mi wystarczy jeden czuły gest.
2: Reklama.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
6: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji?

0: edukacji, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama. Norda Szryna.
2: Diachle, na łez my nestkam, płe, nie wiem, płe, dziesięć siotach. Na spiwa je diachle, ście podbrów ze stolem dyźne i mym łez na scenę.

0: Fala ciekawostek telewizyjna na antenie Radia Norda. Robert Jastrzębski. Chcemy lepiej posłuchać.
1: Fala ciekawostek.
2: Nowy album Ariany Grande właśnie trafił na szczyt polskich list sprzedaży. Krążek zatytułowany Petal zdominował zarówno sprzedaż fizyczną, jak i streaming, stając się obecnie najpopularniejszą płytą w kraju. Album odniósł również sukcesy za granicą. 31 lipca tego roku Ariana Grande wydała swój 8 album studyjny Petal. Płyta okazała się ogromnym sukcesem na polskim rynku muzycznym, debiutując na pierwszym miejscu wszystkich najważniejszych zestawień oficjalnej listy sprzedaży, prezentujących najpopularniejsze i najlepiej sprzedające się płyty w kraju. Nowy album Ariany Grande zajął najwyższe pozycje zarówno w kategorii albumów ogólnych, jak i w rankingach streamingu, sprzedaży fizycznej oraz winyli. To kolejny sukces artystki po bardzo dobrym przyjęciu albumu na świecie. Petal zadebiutowało na pierwszym miejscu amerykańskiego zestawienia Billboard 200, obejmującego najpopularniejsze albumy w Stanach Zjednoczonych. To już 7 płyta Ariany Grande, która dotarła na szczyt tej listy. Album zdobył również pierwsze miejsce na listach sprzedaży m.in. w Australii, Austrii, Belgii, Kanadzie, Danii, Francji, Niemczech, Irlandii i Włoszech. Na płycie Petal znalazło się 12 utworów. Ariana Grande jest współautorką wszystkich piosenek, a także spełniła rolę współproducentki wykonawczej całego projektu. Płyta łączy nowoczesny pop, R&B i synth pop z

0: oszczędnymi momentami, eksperymentalnymi aranżacjami. Granda opisała płytę jako coś pełnego życia rosnącego pomiędzy szczelinami w zimnym, trudnym i wymagającym otoczeniu. Motyw wzrostu mimo przeciwności jest jednym z najważniejszych tematów albumu.
1: Dziękujemy Robertowi, no i Ariana Grande, Terska na antenie Radio Norda.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania.

0: korzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama. Norda Szryna.
2: Pozdrowienia dla mojego kochanego męża Adama i kochanej córeczki Nadi. Kocham was mocno. Pozdrowienia dla prowadzącego Monika. Bóg zapłac.

0: Il cammino di Gigi D'Agostino.
1: Pozdrawiam sklep z tapetami Dalia w Redzie. Są na Facebooku i słuchają Radia Norda. Pozdrawiam Krzysztof. Super muza, nie ma sprawy. Bóg za po co dobre słowo, dziękuję. Na zygrach mówimy za wiertel głos na sudmo, no i zaś tu będzie czas dla naich najmłodszych slechińców. Będzie dobra nocka na antenie Radia Norda. Kotej zały i tadzece i czejmy so za szterk. A muzyczna jak czejta. Gigi D'Agostino.

0: jeszcze raz.
1: Maria Szarf, Świecidełko. Dobry duszek, który mieszkał w snach Olka, nazywał się Świecidełko. Umiał wcielać się tylko w rzeczy jasne, świetliste i przyjemne. Czasem był słońcem, w którego cieple Olek wygrzewał się na plaży, oczywiście we śnie, a czasem lampką rozświetlającą mrok. Potrafił też być błyszczącym lukrem na pączku. Największym wrogiem Świecidełka był kreciak. Ten uwielbiał zamieniać się w deszczowe chmury, groźnego psa lub złego czarownika. Pewnej nocy, gdy kreciak znów nastraszył Olka we śnie, Świecidełko poprzysięgł mu zemstę. Gdy niegodziwiec przyjął postać brudnej kałuży pod stopami śniącego Olka, Świecidełko rozświetlił się tysiącem płomyczków i kałuża wyparowała. Wściekły kreciak zamienił się prędko w czarną dziurę, lecz Świecidełko sypnął w nią żółtym nadmorskim piaskiem. Kreciak chciał jeszcze powalczyć, ale tak się zezłościł, że uleciały mu wszystkie pomysły.
2: Wyprowadzam się!
1: Wrzasnął, po czym zniknął. Od tej pory Olek ma tylko same dobre sny, a Świecidełko uwija się radośnie, żeby je zapełnić.
3: Grzegorz Renoś przedstawił ta dobra nocka. Na zygrach Zetka Głedzna Sudmo.
4: Norda Szryna.
3: A głównie sądu informacje ze świata i z kasieb w Radiu Norda. Pan teraz zaznamy.

0: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram.

0: RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Reklama. Tragiczny wypadek szybowca w Lesznie. Pilot zginął na miejscu. Do kraju nadciągają ulewy i burze. To będzie niespokojna noc. Oszuści żerują na wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Agnieszka Trojanowska-Bis. Służby są już na miejscu tragedii w okolicy lotniska w Lesznie. W wypadku zginął 67-letni pilot szybowca. Maszyna spadła na ziemię około godziny 16. Ze wstępnych ustaleń wynika, że był to komercyjny lot. Pilotował go mieszkaniec z Poznania, który będąc na wysokości około 500 metrów wpadł w korkociąg. Tych korkociągów było kilka. Następnie uderzyło ziemię. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi na miejscu działania. Wyjaśniane są okoliczności zdarzenia. Od nowego tygodnia znów może być drożej na stacjach paliw, ostrzegają eksperci.
3: O ile nie wydarzy się nic pozytywnego w kwestii zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormus.
2: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. W nowym tygodniu hurtowe ceny na rynkach mogą poszybować znów do góry, a to za sprawą decyzji prezydenta USA, który w poniedziałek ma ogłosić szczegóły polityki sankcyjnej wobec Iranu. Od tygodnia na polskich stacjach obowiązuje wznowiony pakiet obniżek CPN, ale rządowy program ma wygasnąć 31 sierpnia. Prawie cała Polska z alertami pogodowymi do kraju nadciągają ulewy i burze. W niektórych miejscach w ciągu doby może spaść więcej deszczu niż zwykle przez cały miesiąc. 70 litrów deszczu na metr kwadratowy może miejscami spaść przez kilka godzin na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, a także województwa dolnośląskiego. Mocniej zawieje i popada również w lubuskim. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i deszczem dla tych czterech województw. Z kolei w zlewniach Sudetów miejscami rzeki i strumienie mogą przekroczyć stany alarmowe. Ale jak uspokaja kierownictwo resortu spraw wewnętrznych, na razie nie ma ryzyka, że opady będą się przeciągały, o czym Tomasz Fęsk.
4: Czy trzeba się liczyć z podtopieniami w części Dolnego Śląska i na Opolszczyźnie? Niestety tak. Czy będzie powódź? Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniekiewicz mówi, że na razie takiego ryzyka nie ma.
5: Nie ma takiego zagrożenia, że będą to długotrwałe opady deszczu albo kilkudobowe.
4: Burze i ulewy mogą być intensywne i krótkie, ale nie można ich lekceważyć.
5: Spodziewamy się intensywnych lokalnych opadów, które będą nawet na poziomie 90 mm, od 50 do 90. I to już będzie stanowiło pewien element zagrożenia dla tych mieszkańców, którzy znajdą się ewentualnie w strefie tego typu opadów.
4: Według IMGW intensywnie padać będzie, zwłaszcza w nocy. Jutro rano w części województw najpóźniej przed południem alerty najprawdopodobniej przestaną obowiązywać.
2: Po raz kolejny pojawiły się próby wykorzystywania tragedii na Węgrzech do kontaktowania się z rodzinami poszkodowanych. Wojewoda podkarpacka ostrzega przed osobami podszywającymi się pod przedstawicieli firm ubezpieczeniowych i zaapelowała o nieprzekazywanie im danych. To drugi w ciągu kilku dni komunikat ostrzegający przed próbami podszywania się pod przedstawicieli służb. W niedzielnym wypadku autokaru przewożącego pielgrzymów z Podkarpacia, do którego doszło na Węgrzech, zginęło 12 osób. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki do Meczugorje. Trwają ostatnie przygotowania do poszerzenia autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Po przebudowie kierowcy zamiast dwóch będą mieli do dyspozycji trzy, a miejscami nawet cztery pasy ruchu w jednym kierunku. Prace ruszą w październiku i będą się wiązać z utrudnieniami. Przebudowa autostrady ma potrwać blisko 2 lata.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. 37-letni mieszkaniec Gdyni został zatrzymany przez policjantów drogówki po tym, jak prowadził samochód mimo obowiązującego zakazu sądowego. Do kontroli doszło wczoraj po godzinie 19.30 przy ulicy Dębińskiego w Gdyni. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna ma zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi wydany przez Sąd Rejonowy w Sopocie. To jednak nie był jedyny problem. Podczas kontroli wyszło na jaw, że samochód, którym jechał 37-latek, nie był dopuszczony do ruchu, a zamontowane na nim tablice rejestracyjne pochodziły z wcześniej ze złomowanego auta.

0: Mężczyzna trafił do policyjnej celi i ma usłyszeć zarzuty za prowadzenie pojazdu mimo sądowego zakazu oraz używanie nieprzypisanych do auta tablic rejestracyjnych. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. W sobotę Gdynia będzie świętować setne urodziny miasta. W związku z wydarzeniem mieszkańcy muszą przygotować się na duże zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Tego dnia przejazdy autobusami i trolejbusami na terenie miasta będą bezpłatne. Największe utrudnienia obejmą okolice skweru Arki Gdynia, Alei Jana Pawła i Alei Piłsudskiego. Parking przy skwerze Arki Gdynia pozostaje zamknięty do 24 sierpnia. W sobotę Aleja Jana Pawła II będzie zamknięta od ulicy Waszyngtona, a Aleja Piłsudskiego na odcinku od ulicy Bema do Krasickiego. Zmiany obejmą także ulicę Polską, gdzie część pasu zajmą autobusy przewożące uczestników wydarzenia. Kierowcy są proszeni o zwracanie uwagi na oznakowanie i wcześniej planowanie przejazdu do centrum miasta. Miasto wzmacnia natomiast komunikację publiczną. Do obsługi zwiększonego ruchu skierowanych zostanie 37 dodatkowych pojazdów. Na kilku liniach kursy będą wykonywane podwójnie, a na wybranych trasach pojawią się autobusy przegubowe. Po zakończeniu koncertu w Sanach około godziny 21.30 uruchomione zostaną dodatkowe kursy ze Śródmieścia do poszczególnych dzielnic. Część pojazdów pozostanie w gotowości nawet do godziny 1 w nocy. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki na aktywizację zawodową mieszkańców powiatu lęborskiego. Dzięki projektowi Czas Działać wsparcie otrzyma 19 osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie. Na realizację programu przeznaczono ponad 257 tysięcy złotych. Projekt będzie realizowany od sierpnia do grudnia 2026 roku. Jego celem jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. Uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. ze staży, bonów na kształcenie ustawiczne, prac interwencyjnych i robót publicznych. W ramach programu przewidziano również możliwość uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Środki pochodzą z Funduszu Pracy i zostały pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku na realizację działań skierowanych do osób bezrobotnych z obszarów o wysokim poziomie bezrobocia. Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie dostępne są w urzędzie. W Szkole Policji w Słupsku zakończył się specjalistyczny kurs dla instruktorów technicznych środków wzmacniania. To jedyna policyjna jednostka szkoleniowa w Polsce, która prowadzi tego typu zajęcia. Policjanci podczas kursu zdobywali wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Uczyli się m.in. obsługi i konserwacji specjalistycznego wyposażenia, a także tego, jak przekazywać wiedzę innym funkcjonariuszom. Po ukończeniu szkolenia absolwenci otrzymają uprawnienia instruktorów. Teraz będą mogli prowadzić zajęcia w swoich macierzystych jednostkach i przygotować policjantów do bezpiecznego oraz właściwego wykorzystania tego sprzętu podczas służby. Program szkolenia instruktorów powstał w Szkole Policji w Słupsku w 2007 roku. Został opracowany z uwzględnieniem doświadczeń funkcjonariuszy pracujących na co dzień w jednostkach liniowych. W zakończonej edycji uczestniczyli policjanci z Komendy Stołecznej oraz 13 komend wojewódzkich policji. Teraz zdobyte w Słupsku umiejętności będą pokazywać kolejnym funkcjonariuszom w całym kraju.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: No i chcemy raz uprzedzić, że na pojego dam mum dobry wiadłe dla gospodarzów, które jeśli nie zdążyle ze Żniwic. Na prawda rzecz, witer, które my padać, ale my bez 26, 27 gradów w cieniu. Kiedy to taci dość przelotne, moi na rzecz. Może nawet kaplaca ma grzmłet, ale na bardzo baro ciepłe. W niezla met może płe padać, no ale łet po niedzyłku my by cały tydzień słońce.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama. Norda Szryna.
3: No jak w jedno tyś się konzywaj, ma pozdrówka, ma pamięty, ta pisze ta na Messengera Radia Norda. Serdeczne pozdrowienia dla znajomych z Łebienia oraz prowadzącego z Dębek. Od Justki Renatki, prowadzący z Dębek, pewno... Pewno pozdrów ci z Dębek, a dla prowadzących, tyś pozdrowienia, łuk zapłacę, dziękuję.

Norda Śryna.

momencie naprzeciwko usiadł jakiś łysy gość. Przez moment myślę, że mi ukradł coś mojego, właśnie ciebie. Łapię go za kurtkę, rzucam w prawy kąt. Zostaw ją łysy, bo nie wyjdziesz stąd. A on do mnie: przestań już pić. Miałeś wszystko, a teraz nie masz nic.

I wszedł serący w górę. Mówmy nadzieję, że z drugiej strony tak się bawi, ta. A ja tak wzyrą za bardzo można pobawić na Kaszebach i przy muzyce Jacek Łekarna. Przy występie Jacek Łekarna na Kaszebach w najbliższym czasy. I tak jak wspominam, że w gminie Lezyno na Łeźniwinach bandze karno weekend, ale bandą tyś

karnołobuzy. W Siemudze, jak wiemy, Golec Orkiestra wystąpi. A w Strzypciu w Łoźniwinach w gminie Leniu Eleni zaśpiewie nam a piękno. Ciekawie też w gminie Krokowa. Tam będzie Markus Pi. I też nasza kaszewsko-influencerka będzie na niejednych Łoźniwinach, będzie też w Siemudze. W gminie Somłeni, no, dosyć ciekawie, Matt Golden Life, Mario Biskin i Be Cool. No, to są te webruny łoźniwine. Ich bandze, tych westampów i tych łoźniwinów, wiele, wiele więcej, tych, na... na stronach internetowych gminów i też rozmaitych portalów, w tym na jego portalu nadmorski24.pl możecie tam znaleźć więcej informacji o łyżniwinach na Kaszubach latos. A na zegarach 24 minuty do godziny 8, to jest 170 dradzi wydanie Nordasz Rym, kol mikrofony. Gracjan Fopka, jedziemy z tym dalej.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Mieszkasz w powiecie wejherowskim? Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu lub edukacji? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przypomina o programie Aktywny Samorząd, finansowanym ze środków PFRON. Zdobądź dofinansowanie m.in. na zakup sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera elektrycznego, dofinansowanie do prawa jazdy, protezy czy opieki nad osobą zależną, a także dopłata do prądu przy korzystaniu z respiratora lub koncentratora tlenu. Wnioski w module pierwszym przyjmujemy tylko do 31 sierpnia. Studiujesz? Od 1 września do 10 października złóż wniosek o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym. Potrzebujesz mieszkania bez barier? Na wnioski o zamianę lub wynajem lokalu czekamy do 15 października. Nie zwlekaj! Złóż wniosek bezpiecznie i bez wychodzenia z domu przez internet na stronie www.sow.petron.org.pl. Szczegóły znajdziesz na pcprwejherowo.pl w zakładce Aktywny Samorząd.
1: Reklama. Norda Śrena.
4: A teraz pozdrówcie le wszędzie Karolanów. Moje prawie Karno Bahama zaswiewiły Karolanie z moich sniców.
5: Gorące lato się zaczyna.
4: Dysans minut do ósmej.

Disco Polo z tamtych lat, to mały coś ekstra, często inny niż to, co tutaj nie godzę, że to jest lechy, ale wiemy, że kujdy czas, mają swój rytm muzyczny, no i to widzę, choćby to Disco Polo też brzmiało inaczej, 10 lat temu inaczej brzmi Tereska. Jeżeli idziemy to stery Disco Polo, jest to pokarnie Bahamas i Frandówce o Karolenie, bo my jeszcze jedna Frandówka o Karolenie, mesla jest bardziej znudno, odkarna Bayerfull.

0: Norda Schrön.
1: Już na końcu Głazny Long and Junior, farbny klit, kolorowa sukienka. Taki tytuł frantów, czy ja zaś tu zegnę swieść informacje ze świata i skaczeb. Bonstara z radia, Norda FM.

Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni.

0: Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Reklama. Po aferze raportu sztucznej inteligencji do dymisji podaje się pełnomocnik rządu. Groźna bakteria w jednej partii czekoladowego pudingu. Iga Świątek ma dziś wolne, jutro walczy o kolejny finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mniej niż miesiąc Barbara Mróz-Gorgoń pełniła funkcję pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska. Pani profesor podała się do dymisji po tym, jak opracowany przez nią raport Polaków Portret Własny okazał się pełnym błędów wytworem sztucznej inteligencji. Ministerstwo Sportu i Turystyki za przygotowanie tego dokumentu miało zapłacić 200 tysięcy złotych. O śledztwie w sprawie raportu Tomasz Węska.
2: Prokuratura Regionalna wystąpiła do resortu sportu i turystyki o kopię raportu oraz dokumentację związaną z jego powstaniem i dofinansowaniem. Prokuratura Okręgowa prowadzi postępowanie sprawdzające. Poseł Bliźniuk z KO przyznaje, że dotychczasowe wyjaśnienia autorki dokumentu i byłej już pełnomocniczki rządu do spraw promocji Polski są niewystarczające.
3: Musi być absolutnie wyjaśnione. Pojawiają się wątki dotyczące też innych materiałów czy prac.
2: Według PiS-u mogło dojść do niewłaściwego rozporządzenia pieniędzmi publicznymi, a cała sprawa jest po prostu zawstydzająca.
4: Takiego partactwa dawno nie widziałam.
2: Mówiła posłanka tej partii, Anna Krupka, była już pełnomocniczka do spraw marki Polska, broniła się, że dokument był we wstępnej, roboczej formie, powstał na wewnętrzny użytek i nie powinien był trafić do sieci.
1: Barbara Mróz-Gorgoń została pełnomocnikiem rządu pod koniec lipca tego roku. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed bakterią w jednej z partii czekoladowego pudingu proteinowego. Spożycie pudingu może prowadzić do zatrucia pokarmowego. Produkt sprzedawany był w sklepach Lidl, skąd zagrożona skażeniem jedna partia pudingu właśnie jest wycofywana. Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje ten proces i ostrzega, że w przypadku wystąpienia objawów choroby należy skontaktować się z lekarzem. Noc z ulewami i burzami, a także porywistym wiatrem szykuje się nam niemal w całym kraju. Rzecznik MGW Agnieszka Prasek ostrzega, że może dojść do podtopień, zwłaszcza, że w województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, a także w części pomorskiego i warmińsko-mazurskiego niewykluczone, że na metr kwadratowy spadnie nawet 100 litrów wody.
5: Mamy do tego suszę hydrologiczną. Oprócz tego taka ilość wody nie jest w stanie być przyjęta przez kanalizację, ponieważ jest to bardzo mały obszar i bardzo, bardzo duża ilość wody w krótkim czasie.
1: Ulewy i burze także jutro w ciągu dnia. Sytuacja zacznie się uspokajać dopiero w nocy z soboty na niedzielę. Iga Świątek zagra o finał turnieju w Cincinnati. Ćwierćfinałowe starcie z Jeleną Rybakiną zakończyło się dla Polki zwycięstwem krótko, bo już po pół godzinie. Reprezentantka Kazachstanu i wiceliderka rankingu z powodu kontuzji łydki musiała poddać mecz z Polką. Błażej Kulesza.
6: Spotkanie Świątek i Rybakiny miało być rewanżem za rozegrany tydzień wcześniej finał w Toronto. Wtedy Polka wygrała w dwóch setach 6-2, 6-3. Tej nocy mecz był, ale tylko do piątego gema. Wtedy rywalka Świątek poprosiła o przerwę medyczną.
7: W pewnym sensie nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie siatki.
6: Tak mówiła o całej sytuacji Świątek w wywiadzie po meczu dla magazynu Tennis Club.
7: To ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić, więc te wcześniejsze gemy wydaje mi się, że zagra na normalnym poziomie.
6: Przy stanie 4-1 Kazaszka postanowiła zejść z kortu.
1: Polka o finał zagra z Amerykanką Jessica Pegulą. Ten mecz jutro, godzinę spotkania jeszcze nie ustalono.
8: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Nord FM. Gdańsk ponownie staje się stolicą żeglarstwa. Od dziś do poniedziałku potrwa jubileuszowa 30. edycja Baltic Sail Gdańsk. W programie są rejsy po Zatoce Gdańskiej, parada żaglowców, koncerty, szantowe, rekonstrukcje historyczne i atrakcje dla całych rodzin. Jednym z głównych punktów wydarzenia będzie sobotnia parada żaglowców. Około godziny 11 jednostki wypłyną z rejonu Zielonej Latarni w Nowym Porcie i popłyną wzdłuż gdańskiego wybrzeża w kierunku Brzeźna i Jelitkowa. Najlepszym miejscem do obserwowania parady ma być Molo w Brzeźnie. Przez 4 dni będzie można też wziąć udział w około 3-godzinnych rejsach na pokładach 14 żeglowców. Te atrakcje są biletowane, natomiast wstęp na teren wydarzenia pozostaje bezpłatny. Baltic Sail to również muzyka. W ramach festiwalu Szanty pod Żurawiem wystąpi około 30 zespołów, a koncerty odbywać się będą na Ołowiance i przy dworze Artusa. Oficjalne otwarcie wydarzenia zaplanowano na dziś, na godzinę 20 na Ołowiance. Dla najmłodszych przygotowano m.in. naukę wiązania węzłów, alfabetu Morsa i żeglarskie warsztaty, a w sobotę

0: pojawią się też rekonstrukcje historyczne. Pierwszy dzień zakończy wieczorny pokaz flyboardu nad Motławą. Rekiny wróciły do akwaparku w Redzie. Niespełna miesiąc po awarii, w wyniku której padła część ryb, do obiektu trafiło 7 nowych zwierząt. Wśród nich są zarówno rekiny, jak i płaszczki. Przypomnijmy, że do awarii doszło 26 lipca w technicznej części kompleksu. Konieczna była wtedy ewakuacja kilkuset osób, a na miejscu przez wiele godzin pracowały służby, w tym strażacy z grupy ratownictwa chemicznego. Dzień później zarząd obiektu potwierdził, że część ryb nie przeżyła zdarzenia. Nowe zwierzęta zostały przekazane przez hodowcę z Holandii. Teraz przechodzą proces aklimatyzacji w zbiorniku o pojemności około 330 tysięcy litrów. Jak podkreślają opiekunowie akwarium, najważniejsze jest obecnie zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków i ograniczenie stresu związanego ze zmianą otoczenia. System cyrkulacji, filtracji i oświetlenia ma możliwe wiernie odzwierciedlać warunki morskie. Za dobrostan ryb odpowiada zespół akwarystów, który kontroluje m.in. jakość wody, sposób żywienia oraz stan zdrowia zwierząt. 11. Międzynarodowy Festiwal Latawców Łeba 2026 zbliża się wielkimi krokami. Organizatorzy przygotowują się do wydarzenia, które pod koniec sierpnia ponownie wypełni miasto kolorowymi latawcami i atrakcjami dla mieszkańców oraz turystów. Trwają ostatnie ustalenia dotyczące programu imprezy, a szczegółowy harmonogram ma zostać przedstawiony w najbliższym czasie. Festiwal rozpocznie się barwnym przemarszem przez Łebę. Uczestnicy wyruszą z ulicy Kościuszki 1 w rejonie Kapitana Toportu. Będzie to pierwszy punkt tegorocznej edycji wydarzenia, które odbędzie się już po raz 11 i tradycyjnie zgromadzi miłośników latawców. Władze miasta zapowiadają, że wkrótce opublikują pełny harmonogram wydarzenia. 11. Międzynarodowy Festiwal Latawców Łeba 2026 rozpocznie się w piątek 28 sierpnia, a jego inauguracją będzie kolorowy przemarsz. Mieszkańcy Ustki nie chcą proponowanej zmiany organizacji ruchu na kilku ulicach miasta. Urząd Miasta przeprowadził w tej sprawie badanie opinii, które trwało od 13 do 26 lipca. W głosowaniu wzięły udział 174 osoby, w tym 140 mieszkańców ulic objętych planowaną zmianą. Większość zdecydowanie opowiedziała się przeciwko proponowanym rozwiązaniom. Spośród wszystkich uczestników aż 152 osoby, czyli ponad 87%, nie poparły zmiany. Za jej wprowadzeniem było 19 osób, a 3 nie miały zdania. Jeszcze wyraźniejszy wynik uzyskano wśród mieszkańców bezpośrednio zainteresowanych zmianami. Spośród 140 osób aż 124, czyli ponad 88%, sprzeciwiły się nowej organizacji ruchu. Poparcie wyraziło 13 mieszkańców, a 3 osoby nie zajęły stanowiska. Do urzędu trafi również pisemny sprzeciw mieszkańców, pod którym podpisały się 84 osoby. W związku z tak zdecydowanym stanowiskiem miasto poinformowało, że proponowana zmiana organizacji ruchu nie będzie dalej procedowana. Chodziło o ulicę Staffa, Tuwima, Tetmajera, Słowackiego, Norwida, Asnyka, Kochanowskiego oraz Wyspiańskiego.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Chcemy sobie przedrzeć na pogodę dla Witterkłej Powietrze Kunsk Pepady. No ale od poniedziałku wobec i bez deszczu cały tydzień słońce, może nie tak ciepłe jak dzisbałe, ale wiązek 20 gradów bandze, koty bandze czas, żeby te żniwne roboty dokończyć, żeby dokończyć tychtarny jeść, nie jest dużo, ale myślę, że większość moich to darch, moich fardych robota.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

No i zaczynamy trzecią głęb na stosu medycyny tego drogiego wydania Gwenorda Shrimp.

Serdeczne pozdrowienia dla Bartka z Bolszewa. A może po kaszacku to przecież, bo to jest po kaszacku pozylu napisane. Serdeczne pozdrowienia dla Bartka z Bolszewa, teren witrom kawalerści. Tak, co te wniec dla przyjdyś do domu nazyt. Napisał Powell. Jo, to myślę, ale prawda, knopie. Chłopie.

0: Norda Szryna.
1: Jo, jak kawalerczy tutaj chłop. Myślę, ale prawda, chłopie w sobie, tak sobie gadałem, przódę. Super muzyka klubowa. Pozdrawiam prowadzącego audycję Gracjana Fopkę. Bóg zapłat, dziękuję. Adrian pisze, jadę teraz do domu na kuele z łebej słuchom. Najlepszy zyba wynaga się, bo pozdrawiam się prowadzący głowę wszystkich Szrymłewiczów, sieroci drodzi. Pozdrawiam sobie metę, Adrian, dziękuję.

Co ważne, only już te cztery... Dosmocnej muzyczno i czasowo zaparłem ci prawie z tą frandówką, to jest Flames of Love i Fancy na antenie Radia Norda, zaś tu cyk pół dziewiąty na zegarach.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja.
2: W 1990 roku na gale frantów czy chodnikowej, gala piosenki chodnikowej, tak to nazywo, która odbyła się w sali kongresowej Pałacu Kultury Nauki w Warszawie, wystąpił Karno Iris. Karno Iris, wtedy wokalistą był Michał Lasota. Karno terny, może nie jakoś po wszystko mocno znany, ale wydał hit, który znaje cały Polskę. Białe łabędzie, biały kiełpie, mało żagle po kasiepsku, kiełp to łabunc. Ta frantówka prawie była w ten czas przez Michała Lasota z piwuny. Je chcę wam ja puścić tu, na antenie Radia Norda, w tym oryginale, łed Karna Iris Terska. A tym bardziej te wzruszający. Bo jak wpiszcie to na YouTube'a Michał Lasota biały łabędzie, boci ta chłop wiele latach zaspił ta frantówka na wieselmi swojej familii. Bardzo piękne nagranie, zachęcam na YouTube'ie.

Michał Lasota nazywany też był polskim Demisem Russosa. No i myślę, że w tym nie ma przypadku bardzo charakterystyczny głos wysoko chłop śpiewie, jeśli rozpolecywam YouTube Michał Lasota Biała, będzie nagranie po latach łeb bez drzuta, so jak to wezrzy jak to wezrzałe z dnia. A my lecimy dalej z muzyką.

0: Norda Szryna.
1: Łukasz, co meldaje, pisze, jak wiedno jest, me, Łukasz z Dolmierza, wysłuchaj nam jakiś filmik ze swojej roboty, bo jeżeli pomagaj wam, a? Bardzo dobrze, tu Ewa i Ciesna, 98 FM, cały Lamborghini Chris na wałach Norda FM i tak mu bez prima napisał Adrian, bo zapłacę Adrian, kuj.

0: Norda Schrön.
1: A na zegrach za pera minuty bardzo głośno dziewiąta, to bardzo czas na informacje ze świata i skacze. Po głośnie dziewiątej dali nekome z belną muzyką, band stara za znama. U nas tamty głośnie też bandowa i pitu skacze przyjego języka, band zybawa, bandu nedgrode. Wszystko prima.

0: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy. Reklama.
1: Nocy z burzami. Służby już po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Rosjanie uderzyli w centrum handlowe w mieście prezydenta Ukrainy. Najstarsza żyjąca osoba na świecie miała dziś swoje urodziny. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zakończyła się odprawa służb z udziałem wojewodów i synoptyków. To w związku z prognozami silnych opadów deszczu i możliwymi gwałtownymi wzrostami stanu wód. Według hydrologów na Dolnym Śląsku możliwe są podtopienia. Dziesiątki litrów deszczu w ciągu kilku minut zawsze stwarzają zagrożenie, przestrzega wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
2: Przy tak intensywnym opadzie deszczu lokalnie może być sytuacja, że oczywiście kanalizacja burzowa nie jest w stanie przyjąć tej wody. Drogi stają się takimi płynącymi strumieniami, w konsekwencji zalewane są piwnice i domostwa. I z takimi sytuacjami należy się liczyć.
1: Ostrzeżenia przed silnym deszczem obowiązują w 10 województwach. W związku z opadami i silnym wiatrem odwołana została jutrzejsza parada żaglowców na Zatoce Gdańskiej. Jej organizatorzy podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i komfort uczestników. Według IMGW sytuacja zacznie się uspokajać w nocy z soboty na niedzielę, a opady i burze mogą przenieść się nad centralną Polskę. Do 14 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na centrum handlowe w Krzywym Rogu w środkowej Ukrainie. Rannych jest 121 osób, wśród nich ponad 20 dzieci. Rosjanie uderzyli w centrum handlowe dziś wieczorem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który pochodzi z Krzywego Rogu, nazwał atak cynicznym i podłym. Dziś 117 urodziny najstarszej żyjącej osoby na świecie. W domu opieki we wschodniej Anglii, w miejscowości Surrey, Angielka Ethel Catherham rozdawała rady na długowieczność, ale według seniorki recepty

prawdę można zawrzeć w jednym najprostszym zdaniu. Trzeba unikać kłótni. Jak mówi kobieta, nigdy z nikim się nie kłóciła, słuchała, a potem robiła to, co chciała. Rekordzistka w długowieczności, jako nastolatka pracowała w Indiach jako opiekunka do dzieci, wyszła za mąż za żołnierza, para żyła w Hongkongu, gdzie kobieta założyła przedszkole. Napastnik z mieczem zaatakował w szkole środkowej Szwecji. Poważnie rannych jest dwóch chłopców w wieku 12 i 17 lat. Według lokalnych mediów podejrzanym o ten czyn jest 18-letni były uczeń placówki. Młody mężczyzna był wcześniej karany. Policja przeprowadziła rewizję w jego domu. Stan obu poszkodowanych uczniów jest stabilny. Jeden z nich jest operowany.

0: zdecydowany. Lekko ranna została jeszcze jedna osoba. Iga Świątek zagra jutro finał turnieju tenisowego w Cincinnati. Jej rywalką będzie Jessica Pegula, rozstawiona z numerem 3 Amerykanka, z którą Świątek 7 razy wygrywała, a 5 razy przegrała i od której powinna mieć więcej sił, bo w ćwierćfinale z Jeleną Rybakiną spędziła na korcie tylko pół godziny. Rywalka skreczowała, mówiła po tym meczu Świątek magazynowi Tennis Club.
1: Ta kontuzja wydawała się też w pewnym sensie taka nagła i jakby widać było różnicę, że ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić.
0: Świątek Cincinnati broni tytułu. Kibice wciąż muszą czekać na podanie oficjalnej godziny jutrzejszego meczu, ale prawdopodobnie panie wyjdą na kort nie wcześniej niż po 17 czasu polskiego.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Policjanci z Oksywia zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem. Do zdarzenia doszło 18 sierpnia w jednym z mieszkań na terenie Gdyni. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze znaleźli martwego psa rasy Shih Tzu. Policjanci zabezpieczyli ślady i zebrali materiał dowodowy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna miał wcześniej grozić swojej partnerce zabiciem zwierzęcia, a następnie zrealizować tę groźbę. 32-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. Podczas sprawdzania jego danych okazało się również, że był poszukiwany do odbycia wcześniej orzeczonej kary pozbawienia wolności. Po zakończeniu czynności został więc przewieziony do jednostki penitencjarnej. Za zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat więzienia. Nadleśnictwo Wejherowo zaprasza na Noc Nietoperzy. Wydarzenie odbędzie się 5 września o godzinie 18 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Muzan. W programie znalazły się ciekawostki i prezentacje poświęcone nietoperzom, spotkanie z edukatorami leśnymi oraz nocne obserwacje tych niezwykłych ssaków. Organizatorzy zapowiadają także spacer po lesie, dlatego uczestnicy powinni przygotować się na wieczorne wyjście w teren. Wydarzenie ma przybliżyć mieszkańcom życie i zwyczaje nietoperzy oraz pokazać, jak ważną rolę pełnią w przyrodzie. Na Noc Nietoperzy obowiązują wcześniejsze zapisy. Obliwice ponownie staną się miejscem spotkania z lokalną historią. W sobotę odbędzie się drugi spacer historyczny z Mariuszem Barem, poświęcony dziejom miejscowości jako pradawnego ośrodka rolniczego. Uczestnicy poznają historię Obliwic od średniowiecza przez okres pruskiego majątku ziemskiego aż po czasy państwowych gospodarstw rolnych. Spacer rozpocznie się o godzinie 11 w stanicy turystycznej w Obliwicach. Jednym z tematów będzie historia dawnego majątku ziemskiego i obiektu potocznie nazwanego pałacem. Spotkanie ma być okazją do poznania zmian, jakie na przestrzeni wieków zachodziły w miejscowości, a także rolniczego charakteru Obliwic. Wydarzenie jest kolejną odsłoną cyklu poświęconego lokalnemu dziedzictwu. Pierwszy spacer po Obliwicach odbył się wcześniej i obejmował m.in. miejsca odkrycia cmentarzyska kultury pomorskiej z niezwykłą urną domkową, datowaną na około 850-650 rok przed naszą erą. Uczestnicy odwiedzili również dawny cmentarz ewangelicki, gdzie można było zobaczyć pozostałości tablic nagrobnych. Organizatorzy zapowiadają, że zebrane podczas spacerów materiały audio i wideo posłużą do przygotowania szerszego opracowania historii Obliwic. Wydarzenia odbywają się w ramach projektu Stacja Obliwice – Weekendowe Centrum Turystyki Aktywnej. Gmina Kobylnica będzie walczyć z barszczem sosnowskiego. Projekt dotyczący zwalczania tego inwazyjnego gatunku otrzymał 45 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Całkowita wartość zadania to blisko 63 tysiące złotych. W ramach projektu przeprowadzono 3 zabiegi likwidacji barszczu sosnowskiego. Jeden chemiczny wiosną oraz 2 mechaniczno-chemiczne latem. Działaniami objęto teren o powierzchni ponad 3,4 hektara. Celem projektu jest ograniczenie i likwidacja stanowisk tej inwazyjnej rośliny na terenie gminy. Ma to również pozytywnie wpłynąć na lokalną faunę i florę oraz poprawić stan środowiska na obszarach, gdzie występował barszcz sosnowskiego. Projekt został dofinansowany w ramach konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego edycja 2026.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: No i chcemy lecą przeżyć na Pueguę do termometry pokazują teraz kałys menys, syd menys, gradów. Ta temperatura jest tak mniej więcej łytrzem, nie? Witro po rynku są schłodzy, bo będzie padać deszcz. Jo, tak to wezrze, ale mniej jak 14 gradów w Niemczech. Witarko może kąskłe padać, po witrze metłet, po niezyłku, mobet słońce.

Zaczynamy z tą dragą głęc na... Przepraszam, trzecą, czwartą głęcę stosy z medycą tego dredzi głę w danie głę norda śrym. No jak mamy stosy z medycą dwie głęcne, darchom darch zabawi lety, ja myślę, że ta zypa wobec brzegła do końca rzecy. Więc jakby tak płego były story kasiepsich wiesołach, małe gruny, zynia noc. A na jednych poprawinach to są nieskończałe. I sobie to nie było żadnej elektroni, gdzie wszystko, bały gruny, ranka ma i noga ma. Ja ci chłopie też musieli mieć mec w tych rankach, nogach i w gambie, w lepach do instrumentów dantech. Grazie, Fopkę, kuniem sam.

No i bardzo zasia, bo po długim czasie widać, że napisał do niej Andrzej z Wetalczyna. Pozdrowcie dla mojej głuchony Białci Wiesławę, sedzmy buten i korzystam, że je dosce. Pozdrowcie też dla prowadzącego Norda Szrym, do Gracjana. Gracjanku, jak tam samoś? Andrzej go to samo pytanie doce. Kwel mnie, idzę jak pojad, widzę, pojad rudzę, lepiej płycę, a pływandzę, lepiej bandzę. Ale myślę prawdą, że tego cepa nie było za wiele i to są pewno zaczęły starczy, gdy starczy do tych cepy dzień. Jeszcze na samym tydzień my bez dos dobrze, no ty pomału, pomału, pomału, ale flot. Bandz myślę w cierenku jesyni. Starczy to są bute, a na jesień będą skłeżnie, jo. Nie wiem jak będzie. No i czas na radiową zabawę, jak w jedno pitną wajska szybszego języka, jego do słowa po polsku wami pisze tak, jak to jest po gaczewsku, kto odpowie dobrze i odpowie nerechli ten dobi wonyt groda. Chcemy sobie przepłynąć, przewoźć jaci bałe słowa w ostatnim czasy. Panówka, patelnia, dum, korytarz, ślaba, śliniaczek, sielin, dwyżnik, woźny, drist, śmiały żwawy, welech, zwinny, quirich, odważny, smydlis, ośnik do kory, łeczk, szczypiorek, ślaga, sior, nawałnica, krzekwia, śnieżyca, nyści, resztki, chrzept, grzbiet, sialbiąk, kredens, albo wertykuł, to ty się kredens, pańska izba, paradnica, salon, dobryt, regał, siorem, parasol, flaba, gęba, drapa, krople, ruinę, dalie, płetrys, grzyb trujący, frasiok, pogrzebacz do ognia, a fefleci, płatki owsiane, skłeczk, konik polny, ikro, łydka, bleczk, reczk, jańczk, beksa, łebna, okrasa. I teraz było taki drandzie pytanie, poślad po polsku to są nazwy, to chodziło to, co w opodu nam ma z arfę, czyli arfujemy z błezi, to jest poślidny, albo rak. Talent to jest po kasiepsku chwat, albo drik. Do czegoś. No i teraz jest pytanie na dziś. Kto odpowie dobrze, wygra i netgroda, pisze ta na Messengera Radia Norda. Kto pierwszy, ten lepszy. Proszę mnie napisać. Jak po kasiepsku żyć my na... Koc.

0: Norda Szryna.
1: A nyrechli łat powiedzą Łukasz Dolmierza, Łukasz gratulujemy i Łukasz wygrywa Nytgroda. Zaraz skontaktujemy z Łukasiem.
2: Selecet,

palmy, drinki, zachód słońca, a obok ona jak słońce gorąca. Nie gram w tysiąca, tylko wydaję. Hiszpania, Bali, Włochy, Hawaje, zwiedzące kraje. Bawię się życiem, mam o czym wam opowiadać na płycie. Sami widzicie, jest niezły młyn, słońce wyszło, więc lepiej.

po tacie. Handlował waflem na plaży w Juracie. Miał cztery budki z hamburgerami. Jak była draka, cała sala szła za nami. Skąd mam wranglery? Pyta się ona. Ja się uśmiecham i mówię: Baltona, weź daj mi rękę, słodka jak z miodu.

tańca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

dancing. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to tylko.

0: Belu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham.

Siadyś Andrzeja z Wiesią, z jezero Telczyńskiego, tak napisał Łykasz, dobiwca w Najzybawie. Andrzej odpisał: Łykasz, te piory nie te mnie weprzedzył, te chłodcie piszesz jak jo. No ja byś dawał tak, to dziś weszłe. Gracjan, możesz te tam gdzieś Titanika dla mojej białci, napisał Andrzej. Andrzejku, pogłędznie, pogłędznie dysunty, bądź melodia. Takim próbowym wydaniem z filmu Titanic. Krzychu napisał: Jole rozmił. Ja nie widzę już słowa koc, łedeka. Pozdrow się lecę, gracja. Nie widzisz, Krzychu, tak to czasem je. Pozdrawiam cię też bardzo serdeczno. Widzę, tak co domyślą, że podtrzymujesz familiowo tradycja i tyś tak jak twoi braca słychać Norda Szrym. Pozdrawiamy całą familię Wa i całą familię Tokarskich. Pozdrawiam serdecznie Adriana, mojego męża i Mareczka i moją siostrę, która przyjechała z Krakowa na urlopik. To pozdrawiam letników z Krakowa, tak jakby to rzekł. Najfajniej, co się sobie tyś najgłębsze z Krakowa. Mogą poznać Kasiabę, no i poznać kusk najgłębionego Kasiabskiego języka. Krzychu ze Słepska pisze: już wychodzę z szatni. Pewno myśla, że kończyć robota. Tak myśla. I pewno, jo, bo do dysunty wieczór Krzychu pisał: rechle żyje w robocie. Pozdrowie cały Słepsk i tych rozmaitych kierowców, szoferów, autobusów z linii numer 2. Numer 2. Jo, bo Krzychu na ma napis, słuchaj, ta za 20 dysunto. Wychodzę do szatni, a teraz napisu: już wychodzę z szatni. No ty, my wiemy, Bóg zapłać, dziękujemy, zawiadłe. Ale do Zeflot idzę, Krzychu pisze: teraz już jestem w samochodzie. Pozdrawiam mojego misia Daniela, który co piątek was słucha, Izabela. Bardzo serdeczno. Jest Meryt, że Daniel najsłuchaj.

No i tak klubowe kończy meta pamięta ta 170 Dragon Gwedzna. Norda szedłem na żarty, ja 170 drodzy wydanie, ale ja tego wpadka mi na początku chcił ten wi. Nie od i da 170 Dragon, a tak poprowadzę czwarte Gwedza Norda szedłem, zare banze i derch, banze Queens. Na zygrach webie 10 wieczór. No i klubowe kończymy, ale jeszcze bardziej klubowe bądź pogodnie 10, jak wiadomo, bądź teraz znama. W ten czas też przeczytam reszta pozdrówków, a je tu ich baro, baro wiele, co no, nie ukrywam, serce mi rosce, że łety głodnie tak wiele pozdrówków, tak dychtych, z kłapicą cała kasta, pozdrówkowo je full. Jo, fajnie, to chyba belną robotę. No i o, ty bądź my czytasz po 10, ale

Jest ważna, jest dwie minuty do desunty. Ale słuchaj, ważny komunikat, trzeba przerwać audycja, bo Krzychu darchnama go do co sodzeje z nimi. Krzychu jedzie auto i teraz jest już na starym rynku w Słupsku.

0: Norda Szryn.
1: I Krzychu przejechał na ten story ring i wesło nam ma filmik, bo w piątek tam są poetańcówci, jakby kto nie wiedział. No to za ciekawostka widzę dawa. Na story ringu w Słepsku. Poetańcówci.

0: Norda Szryna.
1: Gwiazda ze słońca na zegrach, oficjalnie zaczynamy piątą gwiazdę na 107 słońca od drugiego wydania go Norda Szrym, gracja Fobkę Kłoniemsa. I w tej gwiazdy jak wiadomo czadzy me fast. Z balnym szwunga. Tejedzmy.

Andrzej chce dla wiesze. Co z Titanic, a proszę bane. Będzie bez Titanic klubowy. To jest Norda Shrim. Stosy są te dreci wydani. Taki lejcy ma 4 lata, co chyta. Cztery lata razem z wama i dzanka wama. I pamiętam jak na początku bałe drangłe o te pozdrowcie u Slechińców. Ale jak my za fajne rozkręcele na i tak wiele w każdy piątk. Bóg zapłać, dziękuję wama.

No i na komentarz pozdrowka ma Andrzej Bisiek, Gracjan, Kłybuk Zapad sobie wiesza, jaś se rozpaka, to je norda, śrym, to są emocje. Andrzej kłaja, już ocesia się, że młega wama mileczno towarzec w tym wieczornym czasu na zaczątku weekendu web piątki. Pozdrawiam waje sios serdeczno. Krzysztof ze Słepska zakomunikuje, już jestem w domu. Ekstra, ty teraz bezpieczno wyre, jak to godają i czas bandze spać po mały. No, wiera, że krzyku to nie jest spiący, ko ty nie. Na komendali, mes Barłomina, napisał Tumk Górści. Kazi, ziajesz te tam w tej Szkocji. Góral, Volvo, chłodzę jak petarda. Ty góral, ty me wiemy, to idzie o auto, graje. A Kazi je, bo góral pisał, że Kazi mu podpowiadł w najzebawie. Słowiznowy, jo. Dziękuję serdecznie, my prawie zaczynamy.

Impreza rozkręciwą ma za napisa Justyna. Spóźnione 100 lat i pozdrowienia dla górala z Luzina. Nie smuć się. Jutro będziemy, napisa Klaudia. Ty góral. Głowa w góra. Chodź, nie wiem, moja ciągle górala teraz chodzi. Bo mówię pola tych góralów i witawa, co wam maje rzeka, że to nie chodzi o górala, górala, ale ten góral jest kasiabum. Jak w błądze, weź tam i wypraw ta słachita. Napisz ta na Messengera Radio Norda. Ale to jest tak samo słachita jak z Janosikiem. Bo wszyscy myślą, że Janosik był płelocha, a on nie był płelocha.

Oj, fajn, dziękuję bardzo i waj, pozdrawiam Mat, napisana ma Iza, Bóg Zapad, pozdrawiam waj. Witajcie, pozdrowcie z Rytla, łed naszo fana. Naszo fana na mojej heci je, jako jedna blues w Rytlu, we wse. Dzięki gracem ciebie za twoją audycję i bardzo proszę o pozdrowcie dla białci Anej, Grygoranej, Gosie, Grytci. Napisuj mieci z Rytla, pozdrawiam sobie bardzo serdecznie i chwała sobie za to. Wielgo chwalba, wielgo tcia, że fana Gaczepsko, kolce wisy, nie moś sromy te, nie moś strachły, jest sobą i jest buśny ze swoich kłeżeniów. No ja zajdę, bo mam miele. Czekaj, to był w poniedziałek? W poniedziałek to bałe. Albo we wtórk to bałe. Nie pamiętam kalendarz z głowy. Jo, ale mam miele sian toka się przyfane. I mnie ci pamiętam jaka szybko fana wewiesł. Krzychły tokarsi pisze, wialdzi Bóg zapłac, na urodze, na jewechowunu, na kasiepsim język. Pozdrowszy dla bracynów Sebastiana, Rafała, oni pewno dzisiaj nie słuchają. Pozdrowszy tyś dlece Krzychły i chwała wam za to tyś, bo taci rodzeństwa, młodych ledzy, sternych cała familia w siedce godają z buchom i ze snyziotą, bo piękno. Po gasiepsku, to bym mógł ze swicą szykać. Wama dziś chwała. A skoro chwała, to i frantówka z filmu Gladiator.

Ale rzeka wama się już, i smutno są na to wzyro. Człowiek tak łeb serwiwo. I widzę, że kaszebizna jest coraz to mniej we familiach, że gdzieś nie ma i tych ledzy, może w niechternych i sumbarów je kłewy, chterny bez taką buchą gydle po kaszebsku, ale tyś mesele po kaszebsku, lichternych język kaszebsi to by była ta mlewa, którą mu nie w jedno gydają i wiecie inny nie gydele. To dzinie wszystko. Język kaszebsi, nawet kazieleje, no to aby to jacyś język dody w kłewy, ze szternego używu me, bo ujas tak do nas łedes był, aby dziadk, aby story sons od Terngodo po kaszebsku, ale to by powiedzieć bało dobrze, a coraz częściej tak, że to są plus pojedyncze słowa, pojedyncze zdania i ja wam rzeka nawet ka, bo sobie młody człowiek, a jak widzę 10 lat temu co bało, a co tere, to jest przepas, co chyta. Umarłe, łede szłe pokoleni, ledzy urodzonych jest przed wojną, albo w wojnie, niechterne je zieją, no ale odchodzą prawie to pokoleni i razem z nima odchodzą kasie psi język. I nie chcę tyle robić, jak tego dają dobry młynie do lechy igre, no je lechłe, je baro lechłe. No ale wszystko jest w naich rankach, chcemy spróbować zrobić wszystko, żeby kasiepski język nie umarł, sofita, żeby nie był śteczny, żeby to nie był plus język, teren bandze, tam gdzie go nie było kiedyś, w remie publicznym. I za to piękno, że możemy fana kasiepskowe wiesieć, że to wszystko co dzieje, to super, no ale on musi być w heciach, sofita.

Не те гади так, но я цей Богашевську дзеблю сидзе і ским іде сарита. Musimy sobie pomagać. Ja nawet kiedy ja taki deficyt i to widzę ty, że ja mam coraz mniej coś do czynienia z ledza masterem, ja bym mógł pogadać po kasiewsku. I czy ja taki byłem samotniony w tym sześcim, na co bądź na 100 lata. Temu jeden besied wialdzie komunikat gady ta jak na więcej po kasiewsku, jak na części, w jak na więcej placach i bądź na jedno z tego buśny. We'll be right back.

I za nama napisa, aż się uspiech, to był wiłe cuchłec i mógł potwierdzić, że to jest prawda. W Bandargowie cały czas Derek Familie, Żgieda M. Pogaczewsku, nawet Katy Ciasto Malinci. Potwierdziłem to, że to jest osobliwy teren. Bandargowe, Zumbowe, Łeb, nie Łebińsko, Eta. No i o im zdolmie, że mój dolmie, że też mogę do tego zarechować. Kolejna się jeśli dać i co coś z tego i serce rosce. Niebłeścik dyrektor ze szkoły zdolmie, że Alfons Miłoś godził mnie tak. Gmina Siemu to jest zagłębi Kasiebizne. A zagłębim tego zagłębi, gdzie je Bandargowe,

Wiszczut ksandza Bernarda Zechte, Kasieba był mój tat. Kasieba był mój Waits i Stark. Jejem tyś Kasieba. Wiem co to młeże, wiatry, sztorm. I jak se im nie płeddoc. Tak jak Kasiebą był mój tat, chca nim bec pełny statk. Ko kto sprawił jak nim ma, ciardy jak dąb Kasiebi. Gdzie młeże płeddoce łec talat, przegriwy z piwy siemi. I grałem ze po świata Queens. Łec siece na Zagdyńsk. Kasieba, co by za piersan Kasiebszego imieni. Nie byłby godny, żeby go Kasiebsko niosła zimie. Bo jak ta wietew łysknie wnet, to zjegłe windze krew.

Na komentarzu z pozdrówką Bastion pisze: je słucham jak w jedno imię, to z wama. Prima, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, Bastion, nie krzychu. Pisze Bóg zapad, fejnte to powiedzę, tak to je ginął. Andrzej pisze: a dzeje Enio Przedkowaj, Andrzej z Kobusała, pozdrów się dla nich. Na poprawdze Andrzej Kudzis ich nie ma, wiera pierwszy rysłet, no niepamiętnych czasów. A może sumle nie pisele prosto do naj nic, ale w jedno pisele. Tumk pisze, że w baru minuty się jest baroka się pści i chwała wama za to. Ekstra. Pozdrów się dla Kornele i całej familii z Bandargo Wałet Orla. Napisał tak na ma. I za pozdrawiamy bardzo serdecznie Bandargo, pozdrawiamy Kornela. Pozdrowienia dla najlepszego prowadzącego. Czekamy na każdy piątek, aby słuchać. Słuchać, no radia, to nie to radio. Co i da, jo, bo napisała ta nazwa tego radia, wtedy mnie przódę robił. Teraz to nie robię w tym radiu, teraz jesteśmy na antenie Radia Norda. Ale to jak najbardziej tyśka się przy radio. Pozdrawiamy Natalia i Staś Tuszewa. Bardzo serdecznie pozdrawiam Natalka i Staśka i Cesia Sozie jest ta raza z nama. No i bardzo McQueencie, co chyba to 107 medesunty do radzie wydani Norda Szrym. Gracja Fopkę, bo raz z wama jak wiedno w kolejny piątek my soczejmy za tydzień. A na Queens jest skład nama tak baro, jaka siebie z niego odeleje wama wuncia frantówka Weronić i Korthals. Mława Starków, to jest frantówka, dochterny muzyka, napisa Weronika, a słowa napisu przódę Jan Trepcik. Mister nad mistrem, a mister Jan, utwórca hymnu tyś kasiepsi, głazemia rodny, peśny kasiepsi kraju, no i tyś człowiek teren słyszył najbardziej.

z Nunum Frantówka religijnus, Junowsko nasza matinkę, to tyś są słowa Jana Trepcik, ale zrobił teli do kasiebizne, że mały takich ledzych ten teli zrobił le całym swoim dziecem, był jedno byśny z tego, że je kasiebom i napisał tak o piankno, wisz ta mływa Starków, na twój zwang nic klepsi głę, nikt nic nimy, je lubiance mumłece lang, ce stracec strach mnie zimo. Ja ci te słowa są teraz aktualne. To jest wyimk. Ty wiszte, jest od wama łedzankowoja i ta wiszta, ta frantówka, mływa Starków, włączą wama na dobrej noce. Weź ta so to do serca, trzem to sa z błegiem do uciecy głę.

0: Jakub Szumilas. Zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Dziś odbyła się 29. sesja Rady Gminy Luzino. Najważniejszą uchwałą dla gminy była dziś ta dotycząca wyrażenia stanowiska dotyczącego udziału gminy Luzino w finansowaniu realizacji bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej nr 202 z układem drogowym w rejonie ulicy Wilczka i ulicy Ofiar Sztutową w Luzinie.
1: Jest szansa, żebyśmy mieli bezkolizyjny przejazd. Kolej zwróciła się o dodatkowe środki od gminy Luzino w wysokości ponad 20 milionów złotych. Rada Gminy wyraża zgodę na zawarcie porozumienia, oczywiście pod pewnymi warunkami, ale to już dopiero pokażą projekty techniczne, gdy już wszystko będzie znane, co ma ile kosztować, ale też szukamy pieniędzy u wojewody, u marszałka. Chęć pomocy przez polityków różnych szczebli jest duża i jest szansa, żebyśmy na przykład przy rozwoju dróg dostali kilkanaście milionów. To jest szansa, tylko muszę mieć projekt techniczny.
0: Mówił Jarosław Wejer, wójt gminy Luzino. W porządku obrad znalazły się także uchwały dotyczące zmian w budżecie czy wyrażenia opinii w przedmiocie utworzenia Związku Metropolitarnego.
1: Czekaliśmy na to kilkanaście lat. Gmina Luzino w Związku Metropolitalnym jest od samego początku. Najważniejszą częścią metropolii to jest transport publiczny. I integracja tego transportu publicznego jest konieczna, tak aby nasz mieszkaniec jadący do Gdyni, do Sopotu, do Gdańska czy student wsiadł w pociąg za jeden bilet na autobus, na tramwaj i na SKM-kę. Będzie jeden zarząd komunikacji transportu publicznego, który będzie koordynował tramwaje, autobusy, pociągi.
0: Dodaje Wejer. Radni pochylili się dziś nad sześcioma uchwałami. Symbolicznym przecięciem wstęgi otwarto dziś pierwszy miejski żłobek w Redzie przy ulicy Gniewowskiej.
2: Ostatni rok to był czas budowy, a potem wykończenia już w środku i też na zewnątrz, co Państwo widzą, budynku, nowego budynku, który powstał w naszym mieście, czyli budynku żłobka. To jest bardzo istotne, że jest to pierwszy żłobek publiczny na terenie Redy, a mamy już prawie 30 tysięcy mieszkańców, patrząc po statystykach, więc bardzo potrzebna inicjatywa. To jest jeszcze inicjatywa, którą rozpoczął mój świętej pamięci poprzednik burmistrz Krzysztof Krzemiński.
0: Mówi Mateusz Richard, burmistrz Redy. Budynek placówki jest dwukondygnacyjny, o powierzchni użytkowej ponad 1000 metrów kwadratowych. Został on również dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
3: Mamy 4 sale, czyli każda grupa ma swoją salę, która jest wyposażona w łazienkę, w kantorek na przydasie i każda grupa ma swoją osobną sypialnię, w której będzie jakby spędzać ciszę. Dodatkowo posiadamy salę do integracji sensorycznej. Mamy wyposażony również plac zabaw dostosowany do wieku dzieci. Posiadamy podjazdy. Każde drzwi są wyposażone w podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Posiadamy windę i również toaletę, która jest dostosowana także dla osób z niepełnosprawnością.
0: Mówi Małgorzata Magier, dyrektor żłobka nr 1 w Redzie. Placówka zapewnia 62 miejsca opieki dla dzieci. Dzięki inwestycji powstały również nowe miejsca pracy. Łączna wartość inwestycji to ponad 10,5 miliona złotych, z czego 4 miliony 400 tysięcy złotych pochodzi z programu rozwoju i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 aktywny maluch. Ponad 10 km przebudowanej drogi powiatowej nr 1526G zostało oficjalnie oddanych do użytku. Teraz zaprowadzi od drogi wojewódzkiej nr 213 przez Lubkowo i Kartoszyno aż do Tyłowa. Prace rozpoczęły się w 2024 roku i objęły ważny odcinek komunikacyjny w tej części powiatu puckiego. Droga zapewnia dojazd m.in. do terenów gospodarczych w rejonie Żarnowca,

0: Dlatego korzystają z niej zarówno mieszkańcy, jak i osoby dojeżdżające do pracy oraz lokalni przedsiębiorcy. Wartość całej inwestycji przekroczyła 24 miliony złotych. Około 23 milionów pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład. Ponad 600 tysięcy złotych dołożyła gmina Krokowa, a pozostałą część sfinansowano z budżetu powiatu. Zakończona przebudowa ma poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania, a także usprawnić komunikację z terenami gospodarczymi w rejonie Żarnowca. W Wejherowie odbędzie się spotkanie informacyjno-edukacyjne pod hasłem Jakiej metropolii chcemy? Będzie ono poświęcone przyszłości obszaru metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Spotkanie zaplanowano na 26 sierpnia o godzinie 18 w auli powiatowego zespołu szkół nr 1 przy ulicy Bukowej 2C. Mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się, jak ma funkcjonować przyszła metropolia, jakie zadania będzie realizować i co jej powstanie może oznaczać dla regionu. Organizatorzy zapowiadają także przestrzeń do dyskusji, zadawania pytań oraz dzielenia się opiniami i oczekiwaniami. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrand zachęca mieszkańców do aktywnego udziału w rozmowie o tym, jak przyszła metropolia powinna odpowiadać na ich codzienne potrzeby. Równolegle prowadzona jest anonimowa ankieta dotycząca przyszłych działań Związku Metropolitarnego oraz sposobu komunikacji z mieszkańcami. Jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. ZUS przypomina o świadczeniu 300+ na wyprawkę szkolną. Wnioski można składać do końca listopada, ale rodzice, którzy zrobią to do końca sierpnia, otrzymają pieniądze najpóźniej do 30 września. Wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej można składać od początku lipca do końca listopada. Im szybciej, tym szybciej pieniądze znajdą się na koncie. Jeżeli wniosek trafi do ZUS do końca sierpnia, wypłata nastąpi najpóźniej we wrześniu. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policjalnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie. Podczas wypełnienia wniosku trzeba pamiętać o podaniu wszystkich niezbędnych danych, takich jak PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz aktualny numer konta. Wsparcie otrzymuje raz w roku dziecko, które uczy się w szkole aż do ukończenia 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci z odpowiednimi orzeczeniami o niepełnosprawności. Wiek liczony jest rocznikowo. Co ważne, 300+ nie przysługuje na dzieci uczące się w tak zwanych zerówkach, ani na studentów. Nadleśnictwo Wejherowo zaprasza na Noc Nietoperzy. Wydarzenie odbędzie się 5 września o godzinie 18 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Muzan. W programie znalazły się ciekawostki i prezentacje poświęcone nietoperzom, spotkanie z edukatorami leśnymi oraz nocne obserwacje tych niezwykłych ssaków. Organizatorzy zapowiadają także spacer po lesie, dlatego uczestnicy powinni przygotować się na wieczorne wyjście w teren. Wydarzenie ma przybliżyć mieszkańcom życie i zwyczaje nietoperzy oraz pokazać, jak ważną rolę pełnią w przyrodzie. Na Noc Nietoperzy obowiązują wcześniejsze zapisy.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. W niedzielę kolejne ligowe punkty powalczy Weekend Luzino. W piątek kolejce trzeciej ligi luzinianie na wyjeździe zagrają z błękitnymi Stargard. Błękitni na swoim koncie mają jak na razie 4 punkty, wszystkie zdobyte przed własną publicznością. Weekend ma już 10 oczek na swoim koncie, 6 punktów zdobytych na boiskach rywali, a 4 w Luzinie. Do Stargardu luzinianie udadzą się podbudowani zwycięstwem w minioną środę nad Chemikiem Bydgoszcz. Z kolei błękitni będą chcieli się zrehabilitować przed własną publicznością za wysoką porażką z Polonią, środa Wielkopolska 1-4. Mecz błękitnych z weekendem odbędzie się w najbliższą niedzielę. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 13. Pozostajemy na Zielonej Morawie. Piłkarze wejherowskiego Gryfa postarają się podtrzymać dobrą formę na początku sezonu. W czwartej kolejce pomorskiej czwartej ligi żółto-czarni na Wzgórzu Wolności podejmą Wieżycę Pelplin. Gryfici jak na razie wywalczyli 7 punktów, 2 mecze wygrywając i 1 remisując. Wieżyca ma trochę gorszy bilans, mają na swoim koncie jedną porażkę, do tego zwycięstwo i spotkanie, które zakończyło się podziałem punktów. A jak będzie tym razem, przekonamy się w sobotę. Początek meczu w Wejherowie o godzinie 17. Również tego samego dnia o godzinie 5 po południu pierwszy gwizdek zabrzmi w Lęborku. Miejscowa Pogoń o punkty powalczy ze Stolemem Gniewino. Na papierze faworytem są gospodarze, którzy dotychczas wygrali 2 mecze i 1 zremisowali. Stolem jeszcze nie zdobył punktów. Przed własną publicznością zagra też Sokół Boże Pole Wielkie. Drużyna z gminy Łęczce 22 sierpnia podejmie Choniczanką Bachońce. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15. W ramach czwartej kolejki pomorskiej czwartej ligi 3 mecze rozegrane zostaną w niedzielę. Wśród nich będzie m.in. Anioły Garczy-Gorzec z Gryfem Słupsk. W najbliższy weekend 22 i 23 sierpnia Wejherowo stanie się areną zmagań zawodników crossfitu. W 9 edycji Wejher Games wystartuje około 140 zawodników z całej Polski.
2: Tak naprawdę 140 zawodników na listach startowych, absolutnie z całej Polski. Będzie Wrocław, Warszawa, Białystok, Ełk. Tak mógłbym wymieniać długo. Także ta historia trwa 10 lat, ale tak. 9. edycja.
1: Mówił w programie Goździa na antenie Radia Nord FM i Twojej Telewizji Morskiej współorganizacja.

0: Organizatorów zawodów Bartosz Bartuś. Sportowcy będą rywalizować m.in. w kategoriach Open Masters The Beauty Team. Organizatorzy przygotowali konkurencje wymagające siły, szybkości i wytrzymałości. Jak podkreśla Bartłomiej Schroeder, organizator Weicher Games, w tych zawodach nie zawsze wygrywa zawodnik, który jest najlepszy w pojedynczej konkurencji. Liczy się przede wszystkim wszechstronność i równa forma przez cały weekend.
1: Przekrojowość crossfitu. Jeden jest silniejszy statycznie, jeden jest szybszy. Niekoniecznie będą w klasyfikacji wysoko. Ten najsprawniejszy, on musi być kompletnym zawodnikiem. No nie? My się wzorujemy na Cross Gamesach w Stanach. Dużo zawodów jest w Europie, w świecie, w Polsce. Te zawody też są dobrze postrzegane na wysokim poziomie. My się też tak staramy robić. Ale zawodnicy, którzy przyjeżdżają, jednym nie leży ćwiczenie cardio. Jednym nie leży siłowe, czyli jakieś statyczne, duże clean and jerk i tak dalej. Każdy ma swoje lepsze i gorsze strony, a wygrywa ten zawodnik czy zawodniczka, którzy są kompletni, niekoniecznie najlepsi w jakichś workoutach. Załóżmy, jest drugi, trzeci, a wygrywa nasze zawody, no nie? Właśnie to jest to, że nie musi wygrać pojedynczych workoutów, a wygrywa zawody, bo był najrówniejszy.
0: Zmagania Beko Fabryce w Weicherowie będą trwały w sobotę i niedzielę od godziny 8 do 17. Zmieniamy dyscyplinę. W ten weekend ruszają rozgrywki 5 ligi. W grupie Gdańsk 1 kibiców czeka 8 spotkań, a w grupie Słupskiej 7. W grupie Gdańsk 1 pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w piątek. KS Kwaszyno podejmie GKS Kolbudy. W sobotę o godzinie 11 na boisko biegną Bałtyk Gdynia i Jaguar Rotwa Gdańsk. O godzinie 16 MKS Władysławowo zagra z tylko Lechią Gdańsk, a godzinę później Latarnik Koczewo podejmie Orła Trąbki Wielkie. Niedziela przyniesie kolejne emocje. O godzinie 11 Amator Kiełpinąc zmierzy się z Salosem Rumia. W południu Siszczan Kościce zagra z Weekendem 2 Luzino, a o godzinie 16 APS GKS Kowale podejmie Orlęta Reda. Jeden mecz tej grupy zaplanowano na wtorek 25 sierpnia o godzinie 20.15. Orzeł Straszny zagra z Gdanią 2 Gdańsk. W grupie Słupskiej 5 Ligi pierwsze mecze zaplanowano na sobotę. O godzinie 15 Grywa Słupsk podejmie Piasta Człuchów. Godzinę później Kaszubia Studzieńce zmierzy się z KS Wynkówko, a o godzinie 16 na boisko wyjdą także Bytowie Bytów i Stal Jeziorzyce. O godzinie 17 Sokół Wyczechy zagra ze Startem Miastko. W niedzielę o godzinie 11 Lew Lembrok podejmie Słupiem Koblenica, a o godzinie 13 Granit Kończewo zmierzy się z Jantarem Łuska. O godzinie 17 Start Łeba zagra z Kotawią Dębnica Kaszubska. Weekendową kolejkę w grupie Słupskiej zamknie spotkanie Myśliwca Tuchomiec z Pomorzem Potęgowo. Początek w niedzielę o godzinie 18. Już w ten weekend od dzisiaj do 23 sierpnia Marina Gdynia będzie areną trzeciej rundy Ekstraklasy Polskiej Ligi Żeglarskiej. Gospodarze z jacht klubu Polskie Gdynia będą bronić pozycji lidera. Po piętach depczym jacht klub Gdańsk, który ma dokładnie tyle samo punktów. Na półmetku sezonu walka o klubowe mistrzostwo Polski w żeglarstwie jest niezwykle zacięta. Jacht klub Polskie Gdynia i jacht klub Gdańsk mają po 37 punktów. Trzeci AZS Politechnika Gdańska traci do liderów zaledwie 3 punkty. Gdynianie wystąpią w sprawdzonym składzie. Za sterem popłynie Rafał Sawicki, a wraz z nim w załodze znajdą się Fursewicz, Kajzer i Szwoch. KP Gdynia ma już na koncie 5 tytułów mistrzowskich i ponownie jest w gronie głównych faworytów. Po drugiej stronie będzie jacht klub Gdańsk. W Pucku zespół poprowadziła Agnieszka Pawłowska, ale w Gdyni za ster wraca Dominik Buksak, olimpijczyk z Paryża w klasie 49R. Regaty Ekstraklasy Polskiej Ligi Żeglarskiej składają się z krótkich, około 10-minutowych wyścigów. W ciągu jednej runy załogi mogą rozegrać nawet 30 wyścigów eliminacyjnych oraz finał. Trasa zostanie ustawiona maksymalnie blisko brzegu naprzeciwko falochronu Mariny Gdynia. Dzięki temu rywalizację będzie można obserwować również z lądu. Pierwsze wyścigi rozpoczną się w sobotę o godzinie 10.30. W niedzielę żeglarze wrócą na wodę o godzinie 10.00, około 15.30 zaplanowano wyścig finałowy. Zakończenie regat odbędzie się o godzinie 16.00. Norda.